Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w mi

0: magazyn Reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
1: Jak pan dyrektor wspomniał, rozpoczynamy Dnik Niewkowa tym spotkaniem. Kończymy koncertowo, zaczynamy tak atmosferycznie, można powiedzieć, biegunowo, śnieżnie. Panie Marku, dwa bieguny, 95 rok. Tak. Jak to się zaczęło?
2: Jak się zaczęła ta podróż na bieguny? Czy...
1: Tak, jak się zaczęła ta podróż na bieguny? Bo jak wiem, pan Marek jest zdobywcą dwóch biegunów świata. Zdobył rekord Guinnessa dzięki temu, jako pierwszy na świecie zdobył dwa bieguny, bez pomocy z zewnątrz. Projekty Life Plan Academy, Power for Resilience i Kamińskiej Akademii, które mają odporność, naszą odporność, odporność człowieka i umiejętności wzmacniać. Twórca metody motywacyjnej biegun, pozwalającej przekraczać nasze granice i nasze możliwości, które są nieograniczone, to wszystko siedzi w naszej głowie, moje państwo. Autor 13 książek przetłumaczonych w 10 języków, założyciel Fundacji Biegun, Przekraczanie Granic, przede wszystkim podróżnik, filozof, podróżnik ekstremalny. Jako pierwszy na świecie, to muszę podkreślić po raz drugi czy trzeci, bo jest to coś niesamowitego. Zdobył oba bieguny, rekord Guinnessa, panie Marku.
2: Jasne.
1: Wielki zaszczyt. Jak to się zaczęło?
2: Pewnie. Ja myślę, że zacznę właśnie od książki, może, bo tu akurat tak się skojarzyło, że jest taki wstęp, który właśnie w sumie podsumowuje to najlepiej, ale oczywiście potem mogę to rozwinąć, ale myślę, że ten wstęp właśnie do książki Moje bieguny jest świetnym jakby takim wprowadzeniem do tego, jak to się zaczęło właśnie. I myślę, że trudniej było, wtedy pisałem to tak bardzo intuicyjnie, więc nawet trudniej było mi teraz to może lepiej zrobić. To jest właśnie wstęp. Pamiętam, że kiedy byłem małym dzieckiem, pływałem zimą na krach po rzekach i jeziorach. Czasami zdarzało się, że kry pękały i zanurzałem się w zimnej wodzie. Kiedyś na dużym jeziorze przeszedłem po roztapiającym się lodzie na małą wyspę. To było bardzo daleko, jak dla małego chłopca. Lód był cienki, a wiosna w pełni. Najwięcej wypraw i podróży udało mi się przeżyć w dzieciństwie. Marzenia, plany, książki były żywsze i bardziej realne niż otaczająca rzeczywistość. Namiot, las, góry to były pierwsze drzwi do innego świata. Kiedy skończyłem 15 lat, popłynąłem statkiem do Afryki. Później przejechałem autostopem niemal całą Europę, Meksyk i wiele innych krajów. Było to ciekawe, ale z czasem miejsca zaczęły być podobne do siebie i niczego nowego nie można było poznać. Zobaczyłem, że nie warto w życiu szukać łatwych dróg, bo nigdzie nas one nie zaprowadzą. A życie jest za krótkie, żeby się uczyć na błędach. W 1990 roku znalazłem się na Spitsbergenie. Stamtąd niemal widziało się biegu. W 1993 roku przeszedłem Grenlandię, a potem dotarłem na nartach w jednym roku na bieguny północny i południowy. Dwa bieguny w jednym roku. Nie wiem, jak to się stało. Wiem, że byłem szczęśliwy, gdy szedłem. I może mniej szczęśliwy, gdy osiągałem cel i żyłem dalej. Kiedy szedłem, było zimno i prawdziwie, później ciepło i śmiesznie. Nigdy nie potrafiłem sobie tego wytłumaczyć. Także tak jak tutaj gdzieś napisałem kiedyś, to już było prawie 30 lat temu, no to właśnie wszystko zaczęło się od podróży w dzieciństwie, od książek w sumie, od tego, że wizualizowałem sobie właśnie no, różne scenariusze życia, jak miałem 10-12 lat, że opłynę jako najmłodszy człowiek ziemię dookoła wieku 14 lat, że właśnie zdobędę biegun północny, biegun południowy. No i później jakby krok po kroku właśnie rejs do Afryki w wieku 15 lat. Ale także tych początków pewnie było dużo, to jak trochę jak taka rzeka Wisła, żeby wpadła do Morza Bałtyckiego, no to gdzieś zaczyna się z baleni góry, prawda, są jakieś źródełka, gdzie po prostu z mchu skapują krople i jest najpierw jedna rzeczka, druga, więc tych rzek też pewnie, które się zbierają na to, żeby człowiek doszedł na biegun, jest wiele. No, z jednej strony książki, które się czytały w dzieciństwie, z drugiej strony wyprawy, z trzeciej strony studia filozoficzne, z czwartej strony inne wyprawy. No i gdzieś na końcu ta rzeka wpada na biegun jeden i drugi.
1: Książki, historie rzeczywiście napędzają tą naszą wyobraźnię. A co po tylu latach ekstremalnych wypraw dzisiaj napędza Marka Kamińskiego? Życiowo.
2: Znaczy zawsze mi napędzał sens jakby tego, co robię, że przynajmniej jakby starałem się robić takie rzeczy, w które sam wierzę, że mają sens. Jakby nawet jeżeli świat nie wierzył w mnie, czy inni, czy ludzie, którzy mnie otaczali, to przynajmniej ja sam w to wierzyłem i dalej myślę, że ten sens mnie napędza. Sens jakby znaleźć, tak, sens, który gdzieś znajduję właśnie, niekoniecznie w wyprawach, bo moje życie to nie tylko wyprawy, ale najbardziej chyba lubię robić rzeczy, które mają sens, ale ten sens oczywiście jest różny. Czasami jest tym sensem jest tak w przypadku wyprawy z Jankiem Melą to, że pomagam komuś przez to. Teraz na przykład byłem z moim synem Kajem razem na biegunie południowym.
1: Drugi raz?
2: Tak, czwarty raz na biegunie, ale tak. Przedtem byłem z Jankiem Melą, a teraz z synem. No i oczywiście to był inny sens. Mimo, że biegun był ten sam, to nie było sensem jak zdobycie tego bieguna, ale to, że mogłem tam pójść właśnie z własnym synem. No, a inny sens był na przykład przy wyprawie z Jankiem Melą. Więc, no tak, ale myślę, że sens najbardziej mnie napędza chyba. I w sumie nie tylko do wypraw, do wszystkiego, co robię, czy pisanie książek, czy spotkania właśnie autorskie, czy inne rzeczy, to lubię robić rzeczy, które według mnie mają sens.
1: Powiedział pan, że nie tylko wyprawę, a co jeszcze lubi pan robić? Takie hobby, poza wyprawy. Jeżeli oczywiście możemy wiedzieć.
2: Lubię robić wiele rzeczy. Lubię pływać, lubię ćwiczyć, lubię trenować, lubię nurkować. Lubię żyć, lubię być w domu i być razem z dziećmi. Lubię planować wyprawy, lubię żeglować, także lubię czytać. Także naprawdę jest wiele rzeczy, które lubię na świecie.
1: Wyszukałem, że pierwsza samotna wyprawa w wieku 8 lat, dobrze wyszukałem, no to jest rzeczywiście wyczyn. Jak to się zaczęło?
2: Tak, to w zasadzie była, to nazwać to wyprawą, ale tak, dla 8-latka to była podróż z Gdańska do Łodzi, do cioci, kiedy rodzice wsadzili mi do pociągu i po prostu pojechałem tam sam.
1: Ja bym nie dał rady, to już od razu mówię. W tamtym wieku na pewno nie dał rady. Panie Marku, pamięta pan moment, kiedy pomyślał pan, dobra, zdobędę oba bieguny. Kiedy się narodziła ta myśl w pana głowie?
2: To może nie była taka jedna myśl, że obra naraz.
1: Łańcuch zdarzeń bardziej.
2: Bo ten biegun północny był taki niesamowity. Zdobycie jednego bieguna jest bardzo trudne. Chociaż może tak, może pojawiła się taka myśl, kiedy trenowaliśmy z Wojtkiem do bieguna północnego, to wiadomo, że wtedy trening, jeżeli właśnie człowiek trenuje, wydzielają się endorfiny i człowiek jest w takim dobrym nastroju, to myśli sobie, wow, jak zdobędziemy ten biegun, to może dwa bieguny, a może jeszcze Everest, więc może wtedy się pojawiła ta myśl, ale tak na pewno ta myśl, żeby zdobyć drugi biegun, czyli zdobyć dwa bieguny w jednym roku, pojawiła się tak konkretnie, kiedy dochodziłem na biegun północny. Pamiętam, że kiedy dochodziłem na biegun północny, to w sumie było mi szkoda, że już ta podróż się kończy i chciałbym iść dalej, ale nie mieliśmy jedzenia, także musieliśmy skończyć tą podróż na biegunie północnym i wtedy jakby byłem pewny, że ja w sumie często, jakby nie zawsze oczywiście moja intuicja, nie jestem jasnowidzem, więc intuicja nie zawsze mówi mi jakby do końca to się zdarzy, no ale wtedy intuicyjnie czułem, że właśnie Wojtek nie będzie chciał iść na ten biegun, że będę musiał tam pójść, jeżeli tak, to sam. No jakby cały ten plan wyprawy na biegun południowy w sumie powstał właśnie w drodze na biegun północny. Także ta idea dwóch biegunów w jednym roku powstała tuż przed biegunem północnym.
1: Wspomnimy, biegun północny maj 95, a biegun południowy grudzień, to jest bardzo mały odstęp czasu, panie Marku. Jak wygląda ta samotność na biegunie? Wiadomo, wie pan z Wojciechem Moskalem, jak wygląda, gdzie jest tylko ciemność, jasność, śnieg. Brak takiego dostępu do normalnej cywilizacji. Jak to działa na człowieka, na psychikę w szczególności?
2: Ja myślę, że dla mnie dobrze zadziałało i jak tak zobaczyłem już nie akurat nie tylko wtedy, ale generalnie jakby chyba od czasu, kiedy zacząłem czytać książki i kiedy zacząłem też studiować filozofię, zobaczyłem, że życie jest pełne sprzeczności. Tak często pod powierzchnią różnych słów, jakby kryje się całkiem co innego. No i tak naprawdę na końcu to my nadajemy znaczenie słowom. Więc dla kogoś właśnie samotność może się kojarzyć z czymś fizycznym, że jak jesteśmy sami w białej przestrzeni, to jesteśmy samotni. Ale to nieprawda, w sumie dla mnie przynajmniej, bo ja nie czułem się nigdy samotny podczas tych wybiegów, bo nawet sam przez 60 dni to nie czułem się samotny, bo myślę, że samotność polega na tym, że też się na tym zastanawiałem, czemu w sumie nie czuję się samotny, ale po pierwsze miałem przyjaciela w samym sobie, tak? W tym sensie, że akceptowałem siebie i rozmawiałem z sobą i No, czułem, że w sobie mam wsparcie.
1: Był pan sam, ale nie samotny, można powiedzieć.
2: Tak. To była jedna rzecz. Po drugie, miałem relacje z otaczającym mnie światem, tak? To znaczy z słońcem, z wiatrem, z lodem. Nie wiem, czułem obecność Boga, więc jakby ten mój świat nie był pusty. I myślę, że jakby prawdziwa samotność największa jest chyba wśród ludzi, tak? Kiedy człowiek jest wśród ludzi, ale jakby nie ma relacji właśnie z ludźmi, ze światem. Nie ma się do kogo odezwać, nikt go nie rozumie i czuje, że po prostu jest potwornie sam. I myślę, że to jest prawdziwa samotność, ten brak relacji. Także można być, nie być samotnym, ale można oczywiście też na praktyce być samotnym, jeżeli człowiek po prostu czuje, że tam jest jakiś obcy świat i nie ma z nikogo wsparcia. Ale można być na Antarktydzie jakby niesamotnym, że tak powiem. Można się czuć całkiem dobrze, wędrując we własnym towarzystwie. Ale można też właśnie żyjąc tutaj, nie wiem, w Niewkowie, w Warszawie, w Berlinie czy gdziekolwiek, czuć się właśnie potwornie samotnym, jeżeli człowiek no, na przykład straci pracę, straci przyjaciół, straci rodzinę, jest bezdomny i czuje, że no, nikogo nie obchodzi tak naprawdę.
1: Może przykład z innej beczki, totalnie z innej beczki, ale Freddie Mercury kiedyś powiedział, nawet w którymś ze swoich wywiadów, nawet nie wiesz, jak można być samotnym, znając setki tysięcy innych ludzi na świecie.
2: No, myślę, że tak. To jest to, że się zna, to nie znaczy, że ma się z nimi relacje.
1: Panie Marku, czy wiara i Bóg odegrały ważną rolę w Pana życiu? W szczególności w tych wyprawach? Czy wiara Pana podtrzymywała?
2: Na pewno, tak. Na pewno. Myślę, że mnie podtrzymywała. I na pewno też jakby te wyprawy pogłębiały moją wiarę, w takim sensie, że może inaczej zaczynałem rozumieć jakby właśnie Boga, Jego koncepcję i możliwość jakby rozmowy z Nim. No podam taki przykład, kiedy właśnie zdobyłem te bieguny, to przyszła mi do głowy, taka obrazobórcza, jakby na początku wydawało mi się myśl, że Bóg jest we mnie, że jest we mnie, ale myślę, jak to, no przecież jak to Bóg może być we mnie? Przecież to nie jest jakby pewnie według Biblii i tak dalej. Ale kiedy potem zacząłem studiować właśnie trochę ten temat, zacząłem czytać pisma, nie wiem, mistyków, Jana Świętego od Krzyża, czy Świętej Teresy z Anvil, no to w sumie, że człowiek tak pomyśli, że jesteśmy stworzeni według Biblii na jego obraz i podobieństwo, to znaczy, że rzeczywiście można go szukać w sobie, tak? A nie tylko gdzieś daleko, nie wiadomo gdzie. No bo jeżeli jesteśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo, no to część jego jest w nas, więc poznając siebie właśnie w takiej izolacji, no, możemy być też bliżej Boga.
1: Miał pan wtedy paradoksalnie więcej czasu, żeby nad tym wszystkim pomyśleć, żeby się zbliżyć.
2: Tak. Zgadza się. No i też odkryłem to już może nie dzięki wyprawom, chociaż wyprawy może spowodowały, że miałem czas, żeby myśleć właśnie, żeby w jakimś sensie może nawet rozmawiać z Bogiem, czy być Jego bliżej. Ale w sumie dzięki chyba ćwiczeniom duchowym, ignacjańskim nauczyłem się też tego, czy zrozumiałem to, że są trzy możliwości rozmowy z Bogiem. Że jedna możliwość tej rozmowy to jest taka, że my mówimy, Pan Bóg słucha, tak? Czyli że modlimy się, prosimy, narzekamy, różne rzeczy. Możemy, z różnymi rzeczami możemy się zwracać do Pana Boga. Druga możliwość jest taka, że my milczymy i Pan Bóg mówi, słuchamy, co Pan Bóg ma do powiedzenia. To nie jest takie łatwe, żeby go usłyszeć i nie jest łatwe, żeby znaleźć taką ciszę, żeby go usłyszeć.
0: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
0: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z Markiem Kamińskim. Podróżnik i zdobywca obu biegunów opowiedział nam o emocjach związanych z wyprawami, marzeniach oraz o tym, co daje mu siłę do kolejnych wyzwań. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: A no i trzecia forma to jest dialog właśnie, rozmowa. Więc na pewno jako dziecko rozumiałem, dopóki zacząłem właśnie wyprawiać, dopóki nie zacząłem wyprawiać na bieguny, to rozumiałem, chociaż nie zdawałem sobie sprawy, że jest jakaś inna możliwość, ale tylko wiedziałem o tej pierwszej formie, że modlę się właśnie i proszę, albo mówię, albo jestem wdzięczny za coś, a nie wiedziałem o tych dwóch innych możliwościach.
1: Powróćmy, panie Marku, do tych warunków atmosferycznych. Co wtedy człowiek najbardziej testuje, co testuje nasze ciało? Właśnie to nasze wewnętrzne ja, czy tą psychikę, która siedzi w nas, no i musimy ją w jakiś sposób przygotować do tych wypraw.
2: A czy wewnętrzne ja i psychika to jest coś bardzo podobnego, bardzo zbliżonego, co nawet dla wielu ludzi pewnie często trudno jest rozróżnić, więc...
1: Ta odporność jeszcze jest bardzo ważna. Jak to się rozwija?
2: Tak, bez wątpienia te warunki atmosferyczne testują naszą psychikę właśnie i w sumie tak naprawdę to głowa jest najważniejsza, czyli jakby ciało ludzkie nie jest przystosowane do tego, żeby być w niskiej temperaturze i nie można się tego przyzwyczaić, myślę. Nawet jeżeli ja biorę codziennie prysznic z zimną wodą i wchodzę do komory kryogenicznej, to i tak to jest szok dla organizmu, no bo po prostu nie da się zmienić ewolucji. Jak dotknę, nie wiem, ognia, to się oparzę, prawda? Nie mogę tego zmienić siłą woli. Ale generalnie można jakby przystosować się do tego, czyli nie można przystosować się całkowicie, że dalej będziemy odczuwali zimno, tego nie można zmienić, ale można zmienić sposób reakcji, sposób odczuwania i sposób zarządzania trochę może tym zjawiskiem, więc te warunki są rzeczywiście bardzo ciężkie i można stracić życie. No, wiatrze, na przykład, który ma 300 km na godzinę i jest minus 30 stopni, czy minus 50, czy można zamarznąć przy minus 50 stopni, czy 60 stopni Celsjusza, no, ale manewrując odpowiednio ubraniem, tak żeby nie było za ciepło i za zimno, można się właśnie przystosować do konkretnej sytuacji. Znaczy, nie polega to na tym, żeby się ubrać na przykład bardzo gorąco i oddzielić się od rzeczywistości, bo tego się nie da. Jak się ubierzemy super ciepło i zaczniemy ciągnąć sanie, które ważą 150 kg, to się zagotujemy i za chwilę będziemy się poczuć i będzie nam zimno po prostu i zamarzniemy w ogóle. Podam taki przykład. Jak szedłem teraz z Kajem, z moim synem na biegun, to włączyłem mu, żeby jakby manewrował rękawicami, żeby nie zakładał najcieplejszy, tylko założył na 15 pierwszych minut marszu, a potem jakby zdjął tą warstwę wierzchnią, mimo że jest zimno, trochę zimno, to żeby właśnie zdjął ją i potem znowu zdjął następną, aż jak będzie rozgrzany, to wtedy wystarczą takie niegrube rękawice.
1: Hartowanie tak zwane trochę.
2: Może nie hartowanie, nie, właśnie bardziej to, że chodzi o to, że jak idziemy, to już się rozgrzewamy i te super ciepłe rękawice są za ciepłe i po prostu zaczynamy pocić się w tych rękawicach, ale Sky mnie nie posłuchał, no i szedł w tych najgrubszych i one się zapociły, zrobiły się mokre i na koniec tej zmiany, nazwijmy to, te rękawice zamarzły po prostu i było potwornie zimno, już nic nie mógł zrobić, no bo nie był w stanie wysuszyć tych rękawic i już do końca dnia musiał po prostu iść prawie, że odmazając sobie palce. Także no właśnie na tym to polega, żeby się przystosować do sytuacji, tak? Żeby czytać jakby swoje ciało i wyprzedzać, jak to się może zdarzyć.
1: Dziś w rozmowie z panem Tomaszem Kosmalskim, wicemistrzem Europy w pływaniu lodowym, mistrzem świata, opowiadał mi, że najtrudniejsze było dla niego właśnie nie to samo przygotowanie, tylko powrót do codzienności po tych wszystkich mistrzostwach, po pływaniu w tej ekstremalnie zimnej wodzie. Jak u pana to wyglądało? Jak pan powrócił do normalnego funkcjonowania po tych wyprawach? Między wyprawami, można powiedzieć.
2: Nie, dla mnie to było przyjemne, muszę przyznać, no bo takie ekstremalne warunki właśnie. Ja też staram się mieć takie nastawienie, żeby jakby być tu i teraz, czyli żeby być zadowolonym z tego, co mam, czyli jak jestem na wyprawie, to nie myśleć o tym, co będzie w domu i tak dalej, że tęsknię za domem na przykład, żeby chciałbym być gdzie indziej, ale też jak jestem w domu z kolei, no to jakby jestem w domu i nie myślę, czy w cywilizacji, nie myślę o tym, że chciałbym być gdzie indziej. I w sumie, właśnie to pamiętam, że to było takie zdziwienie, że jak wracałem z tych wypraw, to wręcz było bardzo przyjemnie, bo odkrywałem świat na nowo, w jakimś sensie, że to, że do dzisiaj to jest super, że na przykład mogę wziąć prysznic z gorącą wodą. Mimo, że w sumie na tych wyprawach spędziłem tylko rok czasu, może dwa lata byłem, spałem na lodzie, że tak powiem, w namiocie, dosłownie fizycznie spałem na lodzie, no i jakby nie miałem dostępu do ciepłej wody. Nieraz przez 70 dni nie mogłem się umyć, bo nie było możliwości, miałem tylko tyle wody, żeby stąpić ją z lodu i pić. No i potem, kiedy właśnie wróciłem, to przez całą noc na przykład byłem w wannie, żeby cieszyć tą ciepłą wodą. Ale teraz, mimo że bym dużo czasu upłynął tych wypraw, ciągle jak odkręcam rano czy wieczorem kurek właśnie i prysznic, jest ciepła woda, to myślę, wow, jakie to jest niesamowite. Cieszę się tym. Także jakby dzięki temu, że jesteśmy w takich ekstremalnych warunkach, możemy na nowo odkryć jakby, że w cywilizacji jest dużo dobrych rzeczy, tak, że nie wiem, możemy spać w łóżku, czytać książkę, zrobić sobie kawę i tak dalej, że nie trzeba topić wody z lodów, żeby napić się wody, tak, i także nie, ja myślę, że dla mnie ten powrót był dobry po prostu.
1: Jakby pan miał dostęp do dzisiejszych social mediów, do tego internetu, do non-stop tego online, jak dzisiaj ludzie żyją młodzi, myśli pan, że było panu łatwiej? Czy paradoksalnie to może przeszkadzało, może by rozpraszało?
2: A żeby mieć podczas wyprawy?
1: Tak, wyprawy. Nie, bo niektórzy nadużywają.
2: Nie miałoby sensu, no po co miał dostęp do internetu, czy nie miał, nawet teraz mógłbym mieć, bo jest takie coś jak Starlink, antena, którą można mieć sobą podczas wypraw. Także teoretycznie mogę mieć dostęp do social mediów, ale no nie wiem, tam jest tak wspaniały świat i z jednej strony, a z drugiej strony jest tyle rzeczy do zrobienia, że no nie mam takiej potrzeby. Absolutnie to była bzdura kompletna.
1: Czy podczas którejś z wyprawy naprawdę pokazały się panu w głowie jakieś myśli, że to może się źle skończyć? No mamy mnóstwo przykładów. Wanda Rutkiewicz, Maciej Berbeka, Tomasz Mackiewicz 2018. Mhm. Czy były takie momenty, że już pan mówi, lepiej zawrócę, jeżeli w ogóle były możliwości do zawrócenia?
2: Jasne, na pewno były takie momenty i w zasadzie myślę, że każda z tych osób, które pan wymienił, Wanda Rutkiewicz, czy Tomek Mackiewicz, czy Maciej Berbeka, no w jakimś sensie no musieli się liczyć z tym, że nie wrócą, tak, że może coś się zdarzyć i na pewno w przypadku Wandy i innych pewnie dziesiątki razy spotkały ich takie sytuacje. Więc na pewno wyruszając taką wyprawę, jeżeli człowiek ma wyobraźnię i czytał książki o innych wyprawach, no to zdaje sobie sprawę, że, no, że nie jest wybrane, tak, że to go może ominąć jakby. Tak jak na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że możemy umrzeć, że umrzemy kiedyś. Nie myślimy o tym, bo byłoby nam trudniej żyć, ale kiedyś tak czy inaczej umrzemy, prawda? Więc tak samo jest na wyprawie. Wyprawa jest takim, można powiedzieć, potencjalnym końcem, tak, że ten koniec tam może nastąpić, jeżeli popełnimy jakiś błąd. Także po prostu skraca nam się dystans. To jest jedna rzecz, że akurat w tym czasie nasze życie może się skończyć na wyprawie. No i też na wyprawach na pewno są takie sytuacje. Ja miałem dziesiątki takich sytuacji, że no nie wiedziałem, czy przeżyję je.
1: Miał pan taka najbardziej ekstremalna, pamięta pan, jeżeli pan oczywiście może mówić?
2: Nie. Jasne, że mogę. To było dużo takich sytuacji i nawet czasami jest trudno, one są tak szybko następujące po sobie, że nawet trudno je zauważyć czasami, ale na przykład kiedyś właśnie chociażby z Wojtkiem Oskarem dochodziliśmy do bieguna północnego, to musieliśmy iść, szliśmy po bardzo cienkim lodzie, także nie wiem, dno było 4 km niżej. I powiedzmy Wojtek szedł akurat za mną, bo gdybyśmy się zagrupowali liną, to no nie, byłoby to niebezpieczne, no bo gdybyś zagrupował się pode mną lód, no to bym pociągnął Wojtka. To nie miałoby sensu, bo tutaj jak są bardzo eksponowane ściany, też napięcie się nie wiążą, no bo jeden by tylko pociągnął drugiego. Także szliśmy właśnie w takiej większej odległości, no i w pewnym momencie zarwał się pode mną lód i, no i myślałem, że już koniec, po prostu, że sanie mnie pociągnął na dół, zacząłem tonąć, ale udało mi się, Wojtek stał właśnie gdzieś daleko, nie mógł mi pomóc, mógł tylko patrzeć. Nawet nie mieliśmy takiej długiej liny, którą mógłby mi rzucić, ale udało mi się wypiąć sanki, wypiąć narty i jakoś wyjść z tej sytuacji.
1: Czego wyprawy najbardziej nauczyły pana o strachu? I które wyprawy? takie najbardziej ekstremalne.
2: Ja nie wiem, czy tylko wyprawy uczą o strachu, ale myślę, że ten okres przed wyprawą człowiek się bardzo boi, kiedy właśnie nie wie, co będzie. Kiedy podejmuje w ogóle decyzję o wyprawie, to musi nauczyć się jakby obcować ze strachem, także i pokonywać ten strach. Także wyprawa tak naprawdę zaczyna się właśnie od przygotowań, od podjęcia decyzji. No i cały czas jakby człowiek się uczy, jak pokonywać ten strach, kiedy na przykład zastanawia się, wizualizuje sobie te sytuacje, które się mogą zdarzyć, tak, że można, nie wiem, zamarznąć, może w nocy się zarwać lód na przykład pod nami i jak jesteśmy w śpiworach, które nie mają zamków, można wpaść do wody i po prostu już nie wyjść. No i tak dalej, tak, czy może zatykować, no, na przykład mnie, niedźwiedź polarny w nocy czy w dzień, prawda, i nie zdążę wciągnąć broni, tak, coś takiego. Więc tych sytuacji jest bardzo dużo i tak naprawdę myślę, że chyba jakby przed wyprawą jeszcze człowiek się oswaja z nimi, akceptuje, że tak będzie i przyzwyczaja się do nich. Potem na wyprawie jest parę tygodni takich, kiedy rzeczywiście jesteśmy w innym świecie i musimy się go uczyć na nowo, a później już człowiek jest oswojony i bardziej ten strach jest jakąś informacją, coś się może zdarzyć i jakby działamy w zależności od tego, jaką mamy informację.
1: Co w takich sytuacjach działa? Motywacja, czy bardziej ta sama dyscyplina, którą już Pan nabrał doświadczenie przy tych wszystkich innych wyprawach? W takich właśnie sytuacjach, no, przy których rzeczywiście trzeba się 3 razy zastanowić, co zrobić. Jako, że jest Pan blisko.
2: Blisko
1: zdobycia. Na przykład bieguna północnego. Pewnie były takie sytuacje podczas wyprawy, że miał Pan zawahania momentami.
2: No nie, to jakby myślę, że człowiek po prostu ogląda siebie, jakby ja przynajmniej nauczyłem oglądać siebie z góry, tak? W sensie takim, że nawet teraz jest tak jak normalnie przed wyprawami, jakby nie miałem takiej świadomości. Myślałem, że jak mówię, to mówię, to ja mówię cały czas, ale nabrałem takiej zdolności, że mówię, a jednocześnie mogę się obserwować z góry, co ten Marek mówi, co robi i jak to wszystko wygląda tutaj. I teraz mogę sobie wyobrazić też siebie gdzieś stamtąd, patrząc na tą sytuację mniej więcej stamtąd, co tutaj się dzieje, nie wiem, jak Państwo na to reagujecie, co Pan mówi i tak dalej. Więc jakby to pomaga, takie właśnie spojrzenie ze mną, pomaga też, że jeżeli nawet ja się zacznę denerwować i tak dalej, to ten drugi z góry jakby może na to spojrzeć właśnie bardziej chłodnym okiem i powiedzieć, że okej, no jasne, boisz się, czy tracisz nadzieję, czy coś takiego, ale spoko, wytrzymasz, więc jakby jest wiele sposobów na to, żeby motywować się. Jakby z jednej strony to jest też taka gra z własnym umysłem, z własnymi ograniczeniami, z tym, że jakby umysł produkuje myśli, ale myślenie jest według mnie trochę przeceniane, tak, że to, że myślimy, to znaczy, coś znaczy. No możemy też myśleć o jakichś głupotach, mogą się w naszym umyśle pojawiać myśli śmieci po prostu.
0: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
0: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Powinniśmy te myśli ewaluować, krótko mówiąc. Samo to, że coś myślimy, to nie znaczy, że to ma jakąś wartość. Czasami lepiej nie myśleć w ogóle. Przerwać, tak? To jest bardzo ciekawe. Więc właśnie czasami jak się pojawiały takie myśli, że właśnie, że a może nie dojdę, może coś, może trzeba przerwać, no to na przykład włączałem sobie liczenie do 1000, tak, albo skupiałem się na oddechu i czekałem, aż przejdzie po prostu. Więc jakby jest wiele technik do tego, no jakby te wyprawy mi pokazały, że taki sam świat, powiedzmy, jaki jest na zewnątrz, który możemy obserwować, taki sam, możemy jakoś nim zarządzać, tak, unikać jakichś rzeczy, z jakimiś rzeczami się konfrontować, wychodzić naprzeciw czemuś. Tak samo jest jakby świat wewnątrz i w tym świecie też możemy manewrować po prostu. mamy, to nie jest tak, to się samo dzieje. No wiele, nad wieloma rzeczami możemy mieć pewną kontrolę, albo przynajmniej jeżeli mamy kontroli, to przynajmniej no możemy je właśnie przeczekać, możemy o nich zapomnieć, możemy różne rzeczy robić. Także to nie jest taka motywacja do końca, że o, muszę dojść i tak dalej, bo to jest często za słabe. Jakby różne są narzędzia, żeby radzić sobie właśnie ze strachem.
1: Panie Marku, wróćmy.
2: Ale to oczywiście to wszystko, o czym mówię, tak naprawdę też odnosi do normalnego życia, bo normalne to jakby dla mnie te właśnie doświadczenie z wypraw, to było takie doświadczenie, to było takie laboratorium, w którym ten niedźwiedź jakby w normalnym życiu jest kimś innym, prawda? Może mieć postać, nie wiem, szefa w firmie, czy kogoś tam, czegoś polityka, czy kogoś innego, ale czegoś złego człowieka na przykład. Ale właśnie jakby to wszystko dzieje się w normalnym życiu, tak? Że pojawia się strach, że nie wiemy, czy coś osiągniemy zamierzony cel. Te bieguny oczywiście są inne. Inne są zagrożenia i może nie ma takiej zagrożenia życia, ale struktura sytuacji jest bardzo podobna.
1: Panie Marku, wróćmy na chwilę do tych sztucznej inteligencji, do mediów społecznościowych. W dzisiejszych czasach każdy z nas tak naprawdę może być podróżnikiem. Czy według Pana przez to, że możemy sobie teraz wygenerować dowolny szczyt na świecie, same podróże straciły trochę przez to swoją magię, że ludzie w cudzysłowie się, można powiedzieć, rozleniwili i wolą sobie wygenerować w pewnych przypadkach, bo oczywiście są tacy, którzy pojadą, polecą, ale w pewnych przypadkach niektórzy sobie wolą wygenerować dany obraz, dany szczyt, daną na przykład, można powiedzieć, rzekę.
2: Ale myślę, że akurat tutaj to sztuczna inteligencja niewiele zmieniła, no bo kiedyś też można było zobaczyć zdjęcia, prawda, były albumy i tak dalej, także może trudniej było trochę dojść do tego nie w jednej chwili, ale myślę, że chyba tutaj to jakby niewiele się zmieniło. Sztuczna inteligencja generuje różne rzeczy, ale to są ciągle jakby rzeczy, które nie są oryginałem i tak było w historii ludzkości, odkąd, nie wiem, wynaleziono fotografię i druk, prawda, że te rzeczy można było jakoś przedstawić. Natomiast rzeczywiście każdy może być podróżnikiem i każdy może gdzieś pojechać i każdy może wygenerować sobie film, na przykład siebie, zdjęcie siebie na biegunie. Kiedyś też można było to zrobić, nie wiem, nakładając dwa zdjęcia po prostu i też były takie sztuczki, ale czy to zastąpi prawdziwe podróże? Myślę, że nie. No myślę, że jakby tutaj akurat sztuczna inteligencja niewiele zmienia, bardziej może Netflix, czy inne platformy streamingowe, YouTube, gdzie jest wiele filmów po prostu, gdzie można zobaczyć film z każdej możliwej sytuacji i wyobrazić sobie, że my tam jesteśmy, no ale tylko jest wyobrażenie, prawda? To tak jakby można zobaczyć 100 zdjęć kobiet na przykład i wyobrazić sobie, że to jest moja kobieta, ale jakby to jest tylko zdjęcie. Czy 100 zdjęć mężczyzn, powiedzmy, tak? I wyobrazić sobie, że to jest mój mężczyzna, w sensie gdybym był kobietą. No ale to jest tylko zdjęcie cały czas. Nawet jeżeli ożywimy to zdjęcie przy pomocy Grokka czy ChatGPT, to będzie ciągle. Ale umysł, rzeczywiście, tak jak sobie myślę, to mózg działa w ten sposób, że jeżeli coś sobie wyobrażamy, jeżeli mocno sobie coś wyobrażamy i przeżywamy to, to prawie on nie rozróżnia często między właśnie tym, co jest w naszym umyśle. No ale ciągle jakby myślę, że jakby cała różnica tkwi w drodze tak naprawdę, bo tutaj Pan mówi o celu, tak, że możemy z siebie wygenerować, zobaczyć cel, ale przejść tą drogę, myślę, że cała różnica polega na drodze i na tym, że droga zmienia, nie samo osiągnięcie celu. I tego jakby no, nie załatwiłem przy pomocy sztucznej inteligencji, bo chociaż możemy jakieś efekty na pewno przy pomocy sztucznej inteligencji osiągnąć. Także na pewno sztuczna inteligencja wiele zmienia. W sensie podróży, to nie wiem, może służyć do planowania podróży, może służyć do tego, żeby wymyślać sobie podróże, które chcemy zrobić, tak, wymyślać trasy, budżety, jak pozyskać sponsorów, pieniądze, czy ile to kosztuje, jakby nawet dla siebie napisz tam, mam 3000 zł, 5000 zł, napisz mi wyprawę dla Marka Kamińskiego w lipcu, w czerwcu 2026, żebym zaliczył jak najwięcej krajów na przykład w ciągu 14 dni. Także tutaj na pewno sztuczna inteligencja może zmienia pewnie pole gry wszędzie, ale nie zastąpi pewnie realnego życia.
1: Wspominał Pan o tym, że podczas każdej z wypraw miał Pan ten moment,
2: że... Może bardziej gry na przykład komputerowe mogą zastąpić podróż.
1: Oto tak, jest wiele, Rider, coś takiego.
2: Jest wiele gier, które rzeczywiście, no one już... tak, jeżeli będą jeszcze teraz zasilane sztuczną inteligencją, to...
1: Nowe silniki będą. To już jest... Idziemy w złym kierunku. Idziemy w złym kierunku w tym, może czasami może już się, że tak powiem, możemy się zatracić w tym i nie rozróżnić. Bardzo często jest tak, że ludzie nie potrafią już rozróżnić, co jest prawdą, a co jest fałszem w tych wygenerowanych. Wspominał Pan, Panie Marku, wrócimy do tych wypraw, że podczas każdej z nich miał Pan taki moment, że mógł Pan pobyć sam ze swoimi myślami, pomyśleć, zastanowić się nad rzeczami, które Pana trapiły, bądź też miał Pan właśnie w tym momencie, kiedy Pan się z nimi zmierzał, bo był na wyprawie. Czy według Pana współcześni ludzie, współczesna młodzież trochę utraciła tą umiejętność bycia sam ze sobą przez te wszystkie bodźce z zewnątrz, przez media społecznościowe, przez ciągły zgiełk, przez ciągłe nowości, przez wszystko, co nas napędza? Jak to wygląda z Pana perspektywy? Czy kiedyś było łatwiej? Czy ten moment bycia sam ze sobą jest ważny i kluczowy, Pana zdaniem?
2: Znaczy, ja oczywiście na wyprawach nie myślałem tylko o rzeczach, które mnie trafiły. Myślałem o wszystkim. Mogłem myśleć o wszechświecie, o sensie życia, o Bogu, o wszystkim. Także raczej nie myślałem o rzeczach, które mnie trapiły. Tylko bardzo rzadko, bardziej mój umysł wędrował w każdym możliwym wymiarze. Czy teraz jakby młodzież zatraciła tą umiejętność? Myślę, że jakby czasy się zawsze zmieniają i każda młodzież jest inna i każda młodzież po prostu... Każde pokolenie, nazwijmy to, może młodzież, każde pokolenie co 10 lat, co 15, co 20, jakby żyje w innym świecie i ma inne problemy, że tak powiem. Ja pamiętam, że jakby w moim świecie było tak, że dziadkowie, rodzice mówili, nie oglądaj filmów, po co czytać tyle książek, no różne rzeczy były dla nich problemem, prawda, albo że za dużo trenuje, albo po co jakieś karate, albo coś tam, więc... Jakby współczesna młodzież ma swoje problemy, swoje życie i musi znaleźć swoją drogę. Co jakby dla nich będzie najlepsze z ich punktu widzenia, to jest trochę ich sprawa tak naprawdę, ich świat. Trudno jest przenosić schematyz jednego świata do drugiego. Myślę, że każdy musi sam spróbować właśnie, co daje mu życie jakby w takim świecie gier na przykład tylko i mój syn, jak patrzę na mojego syna, bo akurat mam dzieci właśnie, no to mój syn, kiedy do mniej więcej wieku 16 lat chyba, był mega wkręcony w gry komputerowe i w zasadzie musiałem po prostu wręcz, nie wiem, włączać prąd prawie w domu, czy w jego pokoju o 22, żeby mechanicznie po prostu odciąć jakby, tak, żeby mógł chodzić do szkoły, bo inaczej potrafił grać do 2 godziny w nocy. Także wymyśliłem sobie coś takiego, że jest shutdown po prostu, nie ma prądu od 22. Ale to był tylko oczywiście taki moment, kiedy utrudniałem to funkcjonowanie. Ale w momencie jakby przestał grać i myślę, że duża sługa była jego dziewczyny w tym i zajął się teraz w ogóle, jakby kompletnie prawie nie jest wirtualny, tworzy muzykę, tworzy rap akurat, jest taperem, był ze mną na biegunie, więc ja bym nie generalizował po prostu. Myślę, że pewne rzeczy są oczywiście uniwersalne dla ludzi, ludzie muszą jeść, prawda, muszą pić wodę. Na pewno też jest coś takiego właśnie jak higiena psychiczna, jak odporność psychiczna i tak jak widać, to nie wiem, już trochę radykalizując ten temat, no to jakby wzrasta, na pewno widać, że wzrasta liczba samobójstw na przykład wśród młodych ludzi, tak, że ta odporność jakby maleje i jakby z czego to wynika? Z tego, że to, że żyjemy w świecie, który się bardzo szybko zmienia, tak? I nie potrafimy zanim nadążyć do niego się przystosować. I do tego potrzebna jest właśnie odporność psychiczna. Odporność psychiczna polega, no jakby ma wiele wymiarów i wiele kompetencji. Na pewno taka umiejętność resetu, połączenia z sobą jest tej odporności bardzo ważna i też cisza jest też w tym wszystkim. Cisza jest potrzebna do połączenia z samym sobą. Jakoś znowu jest ważna, gdzie jest cisza i tak dalej. Także na pewno jest to potrzebne młodym ludziom, na ile jakby na ile sami do tego są w stanie dojść, że tego potrzebują, a na ile jakby zmusić do tego życie, to już jest jakby ich droga.
1: Co by pan powiedział młodym ludziom, którzy chcą spełniać swoje marzenia, ale boją się właśnie zrobić ten pierwszy krok?
2: Co bym powiedział młodym ludziom, którzy boją się spełniać marzenia?
1: Coś ich hamuje, może też psychicznie.
2: No jest wiele jakby tak naprawdę składników, bo też w takiej sytuacji, bo generalnie żyjemy w czasach właśnie, kiedy tak samo wychowanie fizyczne potrzebne byłoby wychowanie psychiczne, którego nie ma, tak? Jeżeli dzieci no, często słyszą, że są do niczego, tak, bo dorośli nie mają do nich czasu, że nic z nich nie będzie, że część przynajmniej dzieci na pewno to słyszy, to trudno im potem powiedzieć, spełniaj swoje marzenia, możesz zrobić wszystko, tylko od ciebie wszystko zależy. Także też żyjemy w takim trochę no, dualnym świecie, w którym jakby z jednej strony jest jakaś teoria, z drugiej strony praktyka nie zawsze do tym nadąża, czy życie. Ale co tak konkretnie, co bym powiedział? Myślę, że powiedziałbym, żeby poznali samego siebie po prostu, tak? Żeby spełniać marzenia. Trzeba trochę siebie poznać, żeby wiedzieć, czego człowiek w życiu chce, żeby to były ich marzenia. No i też poznać siebie po to, żeby mieć zaufanie do siebie, żeby mieć taką sprawczość, tak, że jakby niezależnie od tego, jakby co się dzieje na świecie, to ode mnie zależy, co ja z tym zrobię. I niezależnie od tego, jakie mam marzenia i co mi mówi świat, że nie dam rady i tak dalej, to ja mogę zbudować sobie plan i krok po kroku go realizować. Więc jakby jest wiele rzeczy, które składają się na to, żeby zrealizować swoje marzenie i nie można jakby uprościć tego do jakiejś jednej formułki, dasz radę, możesz, wiesz swoje marzenia, bo to są jakby takie gładkie słowa, które nic nie znaczą, ale w sumie właśnie myślę, że taką sytuacją właśnie, kiedy miałem czynienia z takim młodym człowiekiem i dokładnie, który nie wierzył w siebie i chciał zrealizować swoje marzenie, to była wyprawa z Jankiem Mellą. No i wtedy wynalazłem taką metodę biegłą, właśnie sztukę osiągania celów, która się składa z 5 kroków. I w sumie to może będzie to trochę skomplikowane, ale takie prawdziwe. No, żeby zrealizować marzenie, tak, po pierwsze trzeba je mieć i nie wierzyć. To jest bardzo jedna pierwsza rzecz, tak, żeby mieć je skonkretyzowane, co to jest.
0: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
0: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z Markiem Kamińskim. Podróżnik i zdobywca obu biegunów opowiedział nam o emocjach związanych z wyprawami, marzeniach oraz o tym, co daje mu siłę do kolejnych wyzwań. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu i Inowrocław.
2: Trzeba mieć to marzenie. Nie wystarczy taka formułka, że realizuj swoje marzenia. Po drugie, trzeba mieć mapę drogi do tego marzenia, czyli zbudować sobie plan. Po trzecie, trzeba umieć ten plan wdrożyć w życie, mieć motywację, żeby go realizować, radzić sobie z trudnościami i mieć wytrwałość i konsekwencje i odwagę, żeby pokonywać strach po drodze. Po czwarte, nie każde marzenie, nie każdy plan da się spełnić. Na końcu tej drogi może być sukces albo porażka, albo coś pomiędzy nimi. To nie jest tak, że nawet jak będziemy mieli najlepsze marzenie, najlepszy plan, najlepszą realizację, że jest jakby gwarancja, że to osiągniemy. Więc trzeba sobie umieć też poradzić jakby z ewentualnym sukcesem, czyli z tym, jak osiągniemy to. Bo wcale to marzenie nie kończy się w momencie osiągnięcia celu. Jakby to jest tylko jakby etap. Albo też umieć wyciągnąć wnioski z porażki, jeżeli nam się nie udało tego zrobić, po to, żeby zrobić to jeszcze raz, albo zrobić coś innego, lepszego. No i piąty krok tej metody, te kroki inaczej się nazywają, ale o to mi tutaj chodzi, to jest poznanie samego siebie, to co powiedziałem, takie spojrzenie na tą sytuację właśnie z góry, na wszystkie etapy, po to, żeby tą wiedzę jakby, żeby zrozumieć, co się działo ze mną, gdzie popełniłem błędy, gdzie byłem dobry, co mam do poprawienia, po to, żeby odkryć następny biegun i iść dalej. To tak w dużym skrócie. A jeżeli miałem powiedzieć jednym zdaniem, no to myślę, że trzeba zrobić pierwszy krok, żeby to można je zrealizować.
1: Panie Marku, ten strach przewijał się bardzo często w naszej rozmowie. Czy dzisiaj jest coś w tych wyprawach, czego Marek Kamiński naprawdę się jeszcze boi?
2: No jasne, no każda wyprawa jest jakby, może być niebezpieczna. To, że 30 lat temu szedłem na biegun jeden i drugi, to nie znaczy, że jak teraz pójdę na biegun, to będzie łatwiej. Będzie tak samo albo jeszcze trudniej, bo może wtedy miałem szczęście i pewne rzeczy się nie zdarzy, które teraz się mogą zdarzyć. Więc to są akurat takie wyprawy, w których za każdym razem trzeba mieć pokorę i trzeba się, jakby trzeba zdawać sobie sprawę z tego, co się może zdarzyć i mieć sobie jakąś dozę strachu. Ale strach jest tylko informacją, to jest emocja, nie należy się bać strachu. Należy się bać może tego, że przestraszymy się strachu i ten strach nas przygniecie po prostu, tak? Cała sztuka polega też na tym, żeby umieć zarządzać strachem, żeby strach nie zarządzał nami. Więc znowu można spojrzeć na siebie trochę z góry, widzieć ten strach, który się pojawia. No i jakby nie każdy strach też jest zły. Strach to jest informacja, którą trzeba umieć dobrze odczytać. Czy go, czy nie go, po prostu no go. Więc czasami warto się bać po prostu i siłą woli nie możemy zrobić wszystkiego. Także trzeba umieć rozmawiać ze strachem i traktować strach jako nauczyciela, jako informację. Ale od nas zależy, co z tą informacją zrobimy. Czy ona jest prawdziwa, trzeba zweryfikować. Często boimy się na zapas po prostu. W 90% ja się boję na zapas i myślę, że większość ludzi w 90%, a niektórzy może w 100 nawet, tak? Że boją się po prostu, że coś nowego jak zrobią, jak... No wiele rzeczy jest, tak, na świecie, których ludzie się boją, tak? Niektórzy boją się nawet wyjść z domu po prostu rano. Więc są różne rodzaje strachów tak naprawdę.
1: Panie Marku, tytułem końca, bo jeszcze będą oczywiście pytania od publiczności.
2: Jasne.
1: Tak filozoficznie zakończymy. Co jest dzisiaj Pana takim własnym biegunem, który nadal chce Pan zdobyć? Metaforycznym biegunem.
2: Nie, no chciałbym, żeby życie moje dalej miało sens, tak? Chciałbym żyć tak, żeby właśnie to życie miało sens, ale w sumie nie jestem przywiązany jakby do konkretnych jakichś rzeczy. Znaczy z jednej strony na przykład chciałbym pisać książki, ale gdzieś ostatnio właśnie przeczytałem taką informację, że święty Tomasz z Akwinu, pisząc sumę teologiczną, doznał objawienia i stwierdził, że już nie napisze napisał 62 książki chyba przedtem, że już nie napisze żadnej książki, przestał pisać w ogóle. Więc jakby nie mam takich punktów, że muszę to zrobić, że to jest coś. Bardziej myślę, że chciałbym żyć sensem. Czy to będzie... nie mam też takich celów, że muszę coś w zewnętrznym świecie zrobić. Nie wiem, gdzieś być, coś pokonać. Myślę, że nie wiem, gdybym był cały czas w domu w Gdyni, w Orłowie, pisał książki, to może być mój biegun, ale być może jeszcze, nie wiem, może się wybiorę w kosmos, więc tak naprawdę nie wiem.
1: Wszystko przed Panem.
2: Przede mną teraz ta wyprawa Pole to Pole, to jest ileś wypraw właśnie. Na pewno chciałbym napisać jeszcze trzecią część Polarisa, ale tak sobie właśnie ostatnio miałem takie spotkanie autorskie i ktoś właśnie ten prowadzący zapytał mnie o ten coś bardzo podobne pytanie. Tak sobie myślę, że tak po prostu intuicyjnie przyszło mi do głowy, że gdybym mógł napisać książkę, więc tutaj ludzie mogliby być szczęśliwi, to napisałbym tego książkę, to by był mój biegun.
1: Czego Panu życzyć?
2: To jest właśnie, tam,
1: właśnie tego. Tego Panu
2: książkę.
1: A moim gościem, moim i Państwa gościu był Pan Marek Kamiński. I przechodzimy do pytań publiczności. Oczywiście później będzie czas na książki, na podpisanie. No i tam jest małe przekąski. Widzicie, ktoś chce zadać pytanie?
2: Ja nie wiem, czy akurat żona mnie teraz najbardziej wspiera właśnie. I też ja nie jestem tak dużo poza domem. Myślę, że...
4: Tak.
2: Myślę, że ona no, była dla mnie osobą wspierającą. Dzięki niej tak jak pomyślę właśnie o tym, poznaliśmy się już po tym, jak ja zdobyłem te bieguny, poznaliśmy się w 2007 roku. Także to było po tych dwóch biegunach w jednym roku, ale myślę, że ona bardzo rozszerzyła mi horyzonty, także dzięki niej właśnie robiłem te wyprawy w różnych przestrzeniach, nie tylko bieguna, ale też Santiago de Compostela. I myślę, że przecenię ją za to, że może dała mi szczęście w jakimś sensie, że dzięki niej jestem szczęśliwy, byłem szczęśliwy, że miałem szczęśliwe życie, mieliśmy szczęśliwe życie. Że pokazała mi takich wiele rzeczy właśnie można powiedzieć, że zawróciła mnie z tej trajektorii właśnie takiego zdobywcy biegunów bardziej na ziemię, więc myślę, że za to chyba ją najbardziej cenię, że pokazała mi, że takie życie tu i teraz jest piękne i też mam dwójkę dzieci, więc cenię ją za to, że właśnie za podejście do dzieci, za to, że za to, jak je wychowała. Tak myślę. A teraz, jeżeli chodzi o wsparcie, to że wspiera mnie żona, wspiera mnie bardzo dzieci, wspiera mnie zespół, z którym pracuję. Także może to nie jest jedna osoba. To jest wielu ludzi. Może wspiera mnie też Bóg w tym wszystkim. Trudno powiedzieć.
1: Ktoś jeszcze?
2: Chyba Bóg najbardziej może.
5: Jakiego zwierzęta pan bał się najbardziej?
2: Najbardziej bałem się chyba białych niedźwiedzi w sumie, chociaż potem przeszedł mi ten strach jakoś tak, przestałem o nich myśleć, ale też podczas wypraw przez pustynię były też węże, tajpany, najbardziej odbite węże na świecie, więc też tajpanów się bałem.
6: Tak, to ja. Chciałabym zapytać, czy śledzi pan kanały na YouTubie podróżników, takich współczesnych podróżników 30-40-latków, może nawet młodszych, na przykład, Planeta Abstrakcja, Vlog Kesha, czy na przykład Fazowski, Przez Świat na Fazie. Czy pan śledzi takie dokonania młodych? Oni nie piszą książek w większości, natomiast dokumentują swoje podróże, często też bardzo egzotyczne, właśnie poprzez swoje vlogi, poprzez swoje filmy. Czy pan śledzi?
2: Jasne. To jest tak, że ja głównie właśnie czytam książki jednak. I w sumie też śledzę oczywiście Instagram. Akurat jeżeli chodzi o to, co śledzę na Instagramie, to bardziej interesuje mnie taki performance, jakby jak ciało może przekraczać różne granice, longevity, high performance, nie wiem, krioterapia chociażby, biohacking, to jakby, bo to czas jest ograniczony człowieka, więc jakby to nie jestem w stanie robić wszystkiego. Ale jakby z zespołem razem śledzimy młodych podróżników, tak. Mam zespół, właśnie pracuję z Weroniką Tejnową i ona raz po raz właśnie podsyła mi, znaczy razem oglądamy chociażby Oj Wojtek, nie wiem czy to jest też, nazywa się do tej generacji, czy już nie.
1: I Jakub Patecki.
2: No to Oj Wojtek właśnie przyjedzie teraz do mnie, do Gdyni. I będziemy, on teraz ma taką nadzieję, podróż po Polsce i może coś będziemy robić razem w Gdyni, w czerwcu. Także śledzę, coś robiliśmy też razem z Patecem, z Mikołajem Sondejem, mamy zamiar zrobić jakąś wyprawę. Także akurat nie wszystkich jestem w stanie śledzić, też śledzę parę, też Zoja też jest, która weszła na Everest, też bardzo młoda podróżniczka. Także ileś tam profilów śledzę, ale śledzę też pewne profile zagraniczne, więc no, jakby nie jestem w stanie, o których mówisz, to o nich chyba nie słyszałem, ale właśnie bardziej Patec, Wariatec i ten. I ileś tam, też jakby z Weroniką razem prowadzimy podcast. I właśnie i do tego podcastu też ostatnio, zaraz Kinia chyba, to się nazywa Kinia, która ostatnio była właśnie w Patagonii. Ale tak, jak najbardziej śledzę, ale nie tak jakby bardzo, że patrzę cały czas na to, co robią, ale w jakichś granicach patrzę i inspiruję się tym oczywiście, w jaki sposób oni kręcą rolki, jak poznaję materiał, no i też czasami planujemy jakieś rzeczy razem. Tak jak z Mikołajem właśnie, z Patecem to jest coś razem planujemy i z Ojwojkiem na pewno, teraz już w czerwcu, w którym czerwca chyba.
6: Więc czekamy na rezultat.
2: No może zobaczyć rolki na Instagramie, trochę się inspirujemy tym właśnie. Teraz jest ileś rolek właśnie z tych wypraw,

0: wróciłem z uprawy z Panamy. Sarblasty też na bieżąco wrzucam po prostu relacje też na Instagrama. Także nie, jak najbardziej się inspiruję tym i w sumie używamy też trochę technologii, właśnie drony, dużo zdjęć z drona. Nawet teraz mieliśmy z sobą drona podwodnego, z którym robiliśmy zdjęcie, chyba pierwszy w Polsce, drona podwodną właśnie w Panamie. Także jak najbardziej, jakby ja zawsze używałem technologii i zawsze starałem się ją wykorzystywać do wypraw od początku. I zawsze też się starałem inspirować jakby innymi, tak? Może nie naśladować, nie kopiować, ale inspirować, więc jak najbardziej. A jeszcze raz powtórzę, bym zapamiętał Fazewicz, tak?
1: Fazowski.
0: Świat
1: na fazie. Polecam także Planeta Abstrakcja. Fantastyczne małżeństwo młodych podróżników. Polecam także vlog Kesha. On teraz zbudował sobie auto, którym ma zamiar przejechać aż do Afganistanu. Chyba Challengera jakiegoś tam amerykańskiego przerobił. Także tych kont jest naprawdę sporo, tych, których przynajmniej ja śledzę, a to wszystko zaczęło się przez pandemię, bo siedziałam smutna w domu z mężem, palcem po mapie po prostu. Podzieliliśmy, nie można było wyjechać i to tam tak zostało.
0: To gdybym zapomniał, to jakbyś mogłem na Instagramie nawet przesłać,
1: oczywiście.
0: Będę wdzięczny.
1: Ale ja też kręcę rower dla Państwa, więc dlatego tak się kręcę, przepraszam.
0: Jasne, super.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Z Patagonii, właśnie teraz ja wróciłem z Panamy. Dwa tygodnie temu wróciłem z wyprawy z Panamy. Sandblast, też na bieżąco wrzucam po prostu relacje też na Instagrama. Także nie, jak najbardziej się inspiruję tym i w sumie używamy też trochę technologii, właśnie drony, dużo zdjęć z drona. Nawet teraz mieliśmy z sobą drona podwodnego, z którym robiliśmy zdjęcie, chyba pierwszy w Polsce.

0: rolę podwodną właśnie w Panamie. Także jak najbardziej, jakby ja zawsze używałem technologii i zawsze starałem się ją wykorzystywać do wypraw od początku. I zawsze też się starałem inspirować jakby innymi, tak? Może nie naśladować, nie kopiować, ale inspirować, więc jak najbardziej. A jeszcze raz powtórzę, bym zapamiętał Fazewicz, tak?
1: Fazowski.
0: Świat
1: na fazie. Polecam także Planeta Abstrakcja. Fantastyczne małżeństwo młodych podróżników. Polecam także vlog Kesha. On teraz zbudował sobie auto, którym ma zamiar przejechać aż do Afganistanu. Chyba Challengera jakiegoś tam amerykańskiego przerobił.
0: Jasne.
1: Także tych kont jest naprawdę sporo, tych, których przynajmniej ja śledzę, a to wszystko zaczęło się przez pandemię, bo siedziałam smutna w domu z mężem, palcem po mapie po prostu. Podzieliliśmy, nie można było wyjechać i to tam tak zostało wiele lat.
0: To gdybym zapomniał, to jakbyś mogłem na Instagramie nawet przespać, będę wdzięczny.
1: Ale ja też kręcę rolkę dla Państwa, więc dlatego tak się kręcę, przepraszam.
0: Jasne, super.
2: Idę do Ciebie z mikrofon. Kresia?
0: Ale teraz...
2: My teraz wszyscy wyjmiemy telefony i proszę zaobserwować pana na Instagramie.
0: Teraz Edits w ogóle i ten, i CapCut właśnie dają takie, i Grok jeszcze do tego, i czat dają tyle możliwości takich generowania różnych rzeczy i też montażu, że naprawdę no, można robić filmy po prostu spokojnie. Ja mam chyba z 500 tysięcy zdjęć z wypraw łącznie. Także naprawdę gdyby nie to, że właśnie tyle podróżuję na te spotkanie i tak dalej, to też jest super ciekawe, to myślę, że bym się bawił właśnie w te montaże tych zdjęć.
3: Pytanie odnośnie Jan Kamerny, czy to był kolokwialny taki spontan, czy jednak długie tygodnie, by zabrać go na...
0: Znaczy nie, to na pewno nie był spontan, bo trudno być na biegunie, trudno być spontanicznym, w sensie, że to wszystko musi być zaplanowane. Więc przygotowanie do wyprawy z Jankiem trwały prawie 2 lata tak naprawdę. Także to była naprawdę olbrzymia praca włożona, żeby przygotować Janka do tej wyprawy i no i dzięki temu też ta wyprawa była możliwa, także nie było tam żadnego spontanu, ale na pewno była taka no może spontaniczna decyzja z Janka strony, żeby wejść w ten projekt, żeby to zrobić, to może to było takie spontaniczne, nie było, chociaż też było przemyślane, on jednak czytał książki o tym, także nie, myślę, że w myślach można być spontanicznym, ale w działaniu no, trzeba wszystko planować i to musi być wszystko bardzo zaplanowane i przećwiczone, że tak powiem. Trzeba odrobić zadania domowe, tak.
4: Skąd brały się pomysły na te wszystkie wyprawy?
0: To jest ciekawe pytanie. Tak, skąd? W zasadzie sam nie wiem jak na nie samemu sobie odpowiedzieć, bo myślę, że tak na końcu w dużej mierze te pomysły brało się z jakichś okruchów rzeczywistości, tak, czyli z książek, z tego, że kogoś spotkałem, że ktoś coś powiedział, że coś zobaczyłem, no ale potem jakby to we mnie się te pomysły rodziły i jakby tak, jak myślę o tym właśnie rodzeniu się tych pomysłów, to ja nigdy nie miałem tak, że padałem na pomysł, pójdę na biegun, albo pójdę do Santiago de Compostela, albo zrobię wyprawę Porto Polo Expedition, albo zrobię wyprawę z Jankiem Rau. Zawsze był tak, zawsze jednocześnie myślę o wielu projektach, na przykład teraz, nie wiem, myślę o wyprawie na Księżyc, może o rowie mariańskim, o tym, jakby na przykład dronem podróżować dookoła świata, w sensie takim dronem, większym dronem, którym może człowieka przenosić. I po prostu puszczam sobie takie różne filmy i eksploruję. I potem jakby nagle ten jeden z tych pomysłów jakby przeważa i myślę o nim bardziej, albo kogoś spotykam, chcę coś zrobić takiego. I albo właśnie zaczyna się od czegoś małego, tak jak z Jankiem Merą. Spotkaliśmy się, pomyśleliśmy, że może zrobimy jakąś wyprawę na Rysy, a może gdzieś dalej. I jakby to jest taka ewolucja, więc zawsze to jest taki bardzo ewolucyjny proces. I na przykład, nie wiem, o wyprawie do Santiago de Compostela myślałem chyba, nie wiem, 20 lat. Więc nie mam takiej potrzeby, że coś wymyślę i od razu muszę to robić. Bardziej te pomysły pewnie dojrzewają i także one cały czas jest we mnie wiele pomysłów. Ale większość z tych pomysłów pochodzi z dzieciństwa. Jako dziecko wymyślałem sobie różne takie niesamowite scenariusze tego, co będę robił. No i wracam też do tych pomysłów. Mam taki bank, można powiedzieć, pomysłów. Teraz też z czatem, na przykład teraz pracuję, żeby czat wymyślił jakieś rzeczy. Przyglądam się temu, co on wymyśla. Więc jakby tych źródeł jest bardzo wiele, ale na końcu gdzieś to się dzieje wewnątrz po prostu. Więc jakby to wszystko bierze się z tego, że we mnie właśnie coś jest i że o tym myślę. Nigdy chyba nie było takiego pomysłu, że ktoś powiedział coś, nie wiem, typu iść na biegun północny albo iść do Santiago i że coś takiego zrobiłem. Także bardziej wewnątrz, że myślę o tym, co, albo inaczej, myślę, co mógłbym zrobić na przykład. Co mógłbym zrobić? Na przykład kiedyś pojechałem do Japonii samochodem elektrycznym, w tą i z powrotem, to było 30 tysięcy kilometrów, a pomysł się wziął stąd, że to nawet pamiętam, że jechałem kiedyś w Gdańsku na medytację do kościoła dominikanów. No i spóźniłem się na tą medytację, no i jak myślę, a to już jak jadę, to pojadę sobie, przejadę się kawałek. No i pojechałem, jakby zacząłem jechać przed siebie, tak jadę właśnie tym samochodem. I tak sobie myślałem, a gdybym tak jechał, to bym dojechał w sumie do Kaliningradu, powiedzmy, byłem już za Gdańskiem. No dobrze, ale jakbym dalej jechał jeszcze, to bym dojechał do Boska pewnie, nie? No i jeszcze jakbym dalej jechał, to bym dojechał do Bajkału. No i jakbym jeszcze dalej jechał, to bym dojechał do Mongolii. No i tak w myślach, tak dojechałem aż do Japonii w myślach. No i potem rzeczywiście zrobiłem tą wyprawę. Ale ten pierwszy impuls to był wtedy. Więc jakby te pomysły się biorą też stąd, że w naszym życiu zdarzają się jakieś rzeczy i myślimy, jaki mógł być ciąg dalszy. Więc tak naprawdę to się wszystko bierze z głowy, z myślenia.
3: I no w ogóle ja bym chciała bardzo podziękować też prowadzącemu, bo rzeczywiście świetną przestrzeń stworzyliście. Ja chciałam zapytać o taką jedną rzecz, ponieważ dużo Pan mówi o młodzieży i też widzę tutaj rolę. I chciałabym po prostu zapytać, co Pana Fundacja proponuje młodzieży, takiej młodzieży na przykład tutaj z Gliwkowa?
0: Tak, my jako fundacja właśnie, jak zrobiłem tą wyprawę z Jankiem Merą, to zobaczyłem, to wtedy jakby całą osią tych przygotowań to była tak naprawdę odporność psychiczna Janka, bo to odporność zdecydowała o tym, że on trenował, że był w stanie potem wyruszyć na biegun, że był w stanie zdobyć te bieguny, to najwięcej tutaj jakby zależało właśnie od jego odporności psychicznej. I razem wtedy z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego, z psychiatrami, psychologami, stworzyliśmy taki program, można powiedzieć life plan właśnie, taki program narzędzi na całe życie, ale wokół odporności psychicznej. No i po tej wyprawie właśnie, kiedy się okazało, że ta odporność pozwoliła Jankowi dotrzeć na te bieguny, przeczytałem dane WHO, że właśnie depresja będzie chorobą numer jeden cywilizacyjną już niedługo i teraz się zbliżamy do tego momentu. I co tamtej pory zaczęliśmy się profesjonalnie zajmować odpornością. Skonstruowaliśmy też takie narzędzia do diagnozowania odporności, taki test odporności psychicznej jako narzędzie psychomotyczne. No i krótko mówiąc, zbudowaliśmy taki cykl, taki model warsztatów dwugodzinnych, czterogodzinnych, które się skupiają wokół tej metody biegów właśnie, czyli na różnych składnikach odporności, takich jak umiejętność definiowania celu, planowania drogi do celu, umiejętność nadawania sensu, bo odporność psychiczna to nie jest jakaś tarcza, którą się bronimy przed rzeczywistością, to jest umiejętność adaptacji się do zmieniającego się świata i osiągania niezamierzonych celów. I odporność psychiczna jest mega ważna w edukacji, w życiu zawodu, w każdym jakby aspekcie życia. A dla młodzieży jest jakby na początku życia, no jest szczególnie ważna. Stąd właśnie ten nasz program Life Plan, warsztaty 2, 4, 6, nawet do takie moduły mamy do 20 godzin, oczywiście podzielonych na moduły, czyli nie od razu. I te warsztaty mamy trenerów, którzy też mogą trenować na przykład nauczycieli, czy możemy, są albo nasi trenerzy, albo tacy trenerzy po prostu, albo właśnie trenujemy tej osoby, nawet w bibliotekach i jakby pracujemy na różnych modelach, tak? Czyli albo zresztą właśnie z gminami, mamy te warsztaty w szkołach, dla iluś też razem. Na przykład ostatnio w Poznaniu mieliśmy takich wiele wdrożeń, że tak powiem, lub też w różnych miejscach jakby w Polsce, tak? Bo mamy trenerów w całej Polsce. Także to jest jakby jeden taki właśnie z naszych programów, ten LifePlan. On ma do tego gdzieś, nawet mam z sobą, mogę potem gdzieś samochód przynieść. Mamy takie też dzienniki pracy. Także mam też materiały oczywiście do tego. To nie jest tak, że to jest tylko, to jest opowiadanie, to są dzienniki właśnie, to jest aplikacja bezpłatna, która zostaje, też potem można nią pracować. No więc mamy cały jakby taki, można powiedzieć, zestaw właśnie narzędzi do tego, żeby uczyć mniej więcej zmierzony bardzo program, tylko oczywiście dostosowany do realiów, taki mniej więcej program, jaki Janek przeszedł właśnie, do budowania dorosłych młodzieży. To jest jeden nasz kor, a drugi to jest dla, mamy też ten program dla dorosłych, dla seniorów, jakby, bo są jakby różne sytuacje w życiu, więc takie miejsca jak właśnie biblioteki, czy centra kultury, są, czy miejskie domy kultury, to są świetne, czy gminne domy kultury, to są świetne miejsca, żeby takie warsztaty właśnie robić. Także w razie czego zapraszam, tu jest do kontaktu, tam są wszystkie dane i jak najbardziej tutaj możemy współpracować. Jesteśmy niedaleko, bo w Gdyni, także to dosyć blisko.
2: Jak mówiłem, możemy sobie nabyć książkę pana Marka, tam jest coś słodkiego dla gości, coś woda. A moim państwa gościem jeszcze raz był pan Marek Kamiński. Wielkie brawa!
5: Szanowni państwo, dziękujemy bardzo. Ja tutaj jestem głosem za światem. Zapraszam panią kierownik miejską gminy biblioteki. Panie Marku, dziękuję za podziękowanie.
0: O, właśnie to sobie robię.
5: Bardzo dziękujemy. Za przyjście zaproszenia. Drogi Łominek, serca będzie w kopa. Dla prowadzącego Jakuba też.
2: Dziękuję bardzo.
5: Ja.
2: Zrobimy.
6: Chciałabym tylko powiedzieć, że pan Marek wydał 13 książek. Jeżeli będę się miała sprawę, to mnie poprawi.
0: Tak jest.
6: Przetłumaczonych na 10 języków.
0: Tak jest.
6: Tak. I proszę państwa, już tak na zakończenie.
2: Już wracamy.
0: To może starzec zrobimy sobie.
6: Tak, dobra. Na zakończenie.
0: Tak. O. Proszę.
2: Mamy.
0: Proszę.
6: Ja tutaj obserwowałam i na slajdzie widziałam Man Moc. Mieliśmy gościa, pana Marka Kamińskiego, który ma moc. Brawo.
5: Siedzę i myślę. Co to jest?
0: Te nie są, są takie buty, nazywają się Five Fingers. One po prostu powodują, że ja w ogóle lubię mieć kontakt z rzeczywistością. Więc powodują też lepszy kontakt z rzeczywistością. I w sumie może one tak dziwnie wyglądają. One są używane nieraz przez maratończyków, przez biegaczy, ale mi się naprawdę w nich świetnie chodzi. Także mimo to, że dziwnie wyglądają, normalnie kiedyś używałem je tylko do treningów, teraz po prostu w nich chodzę, bo są mega wygodne. Więc to są takie buty Five Fingers, jak państwo piszecie. Five Fingers buty, to jest niezwykle modelne. Także naprawdę polecam, bo noc są na moje święte po prostu i nie mam uczucia. I naprawdę to świetnie się w nich chodzi.
5: Dziękuję bardzo, ja będę Five Fingers do garnituru szukał.
7: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
7: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Gmina Kruszwica odsłania karty na najbliższe miesiące. Przed nami koncerty, wydarzenia i sporo kulturalnych atrakcji. Co dokładnie znalazło się w kalendarzu imprez? Posłuchajcie sami.
9: Dzień dobry, witamy państwa serdecznie na konferencji prasowej, na której mamy zamiar z kolegą Adamem omówić najbliższe miesiące, rok 2026, jeżeli chodzi o ofertę kulturalną, ale również i o kwestie związane z turystyką i inwestycje, które w tym obszarze będą w najbliższych miesiącach przez nas realizowane. Ja, szanowni państwo, zacznę od wszystkich wydarzeń, które planujemy na 2026 rok. Wszyscy koledzy samorządowcy sąsiednich gmin już ogłosili swoje gwiazdy, między innymi na Dni Kruszwicy, więc my dzisiaj, na Dni swoich miast, więc my dzisiaj również to zrobimy. Ale może zacznę od tego, chronologicznie. Jeżeli chodzi o inne imprezy, postaram się szybko, bo mamy tego bardzo dużo, jeszcze chcemy powiedzieć o inwestycjach, więc w kwietniu co się będzie działo? Dwa duże zloty otwierające sezon. Kruszwica się okazuje bardzo przyjazna dla wszystkich zmotoryzowanych i duży zlot Mercedesa. Przeszło 100 samochodów z całego regionu. Organizujemy to tutaj siłami kruszwickimi, ale również i klub z Torunia tutaj do nas przyjeżdża, więc no będzie co obejrzeć. My też oferujemy inne atrakcje, które myślę, że tego dnia warto będzie też Wzgórze Zamkowe, też parking w Przemyśle i Wieży odwiedzić. Kolejny zlot motoryzacyjny 25 kwietnia, czyli tydzień później. Podobna impreza, ale zupełnie inny wymiar, inny zakres. Również zapraszamy. My podobne wydarzenia organizowaliśmy w roku 2025. One się spotykały z bardzo dużym odzewem i obecnością mieszkańców, więc myślę, że warto będzie być. Dużo atrakcji również dodatkowych będzie. 3 maj, no święto państwowe, chcemy również to w właściwy sposób uczcić. Oczywiście msza święta i to wszystko, co zawsze działo się w kolegiacie, będzie tego dnia się również działo i u nas, ale chcemy przede wszystkim zaprosić na koncert piosenek patriotycznych na Wzgórzu Zamkowym. Naszymi tutaj siłami, ale bardzo będzie to wartościowe i to będzie taka pierwsza chyba w Kruszwicy okazja, żeby pośpiewać te pieśni patriotyczne. Rozdamy odpowiednie śpiewniki i zapraszamy wszystkich na Wzgórze Zamkowe. Jak będzie pogoda, również pojawią się tam koła gospodyń wiejskich. Chcemy z tego zrobić troszeczkę większe wydarzenie, troszeczkę inaczej świętować tego wyjątkowego 3 maja. Kolejnym ważnym wydarzeniem oczywiście jest bieg piastowski 16 maja, bieg, który ma swoją już ogromną tradycję. Oczywiście dla biegu piastowskiego między Kruszwicą a Inowrocławiem. Tutaj podziękowania dla pana prezydenta Arkadiusza Fajoka i całej administracji, która się tym biegiem zajmuje, za te dobre przygotowanie i profesjonalizm. Natomiast my tutaj w Kruszwicy oczywiście organizujemy biegi towarzyszące dla najmłodszych, aby również propagować ten zdrowy styl życia i podnosić też i prestiż i rangę tej imprezy tu u nas w Kruszwicy. Kolejna rzecz, którą warto powiedzieć, nie będę mówił o wszystkich wydarzeniach, bo to nie sposób, mamy ich przeszło 150, więc rozdamy też dziennikarzom szczegółowe, ale myślę, że warto powiedzieć teraz o Dniach Kruszwicy, które planujemy 20 czerwca i tu mamy już główne dwie gwiazdy, chociaż pracujemy jeszcze, żeby rozszerzyć ten repertuar, ale te najważniejsze gwiazdy to gwiazda zagraniczna. To będzie pan Ray Wilson, czyli ostatni wokalista grupy Genesis, nie kryję, że jednej z moich bardziej ulubionych zespołów, który wystąpi tutaj z zespołem, z artystami. Będzie to, myślę, że wyjątkowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy. Również przed koncertem Raya Wilsona wystąpi, myślę, że dosyć wysokiej klasy gwiazda i mam nadzieję, że również będzie dobrze przez państwa odebrana, pani Katarzyna Cerekwicka, więc ten duet, te dwa koncerty w ramach Dni Kruszwicy w sobotnie popołudnie tutaj w przeddzień najdłuższych dni w roku będą miały miejsce na tegorocznych Dniach Kruszwicy. Serdecznie państwa zapraszamy. Oczywiście po głównym koncercie będzie jeszcze zabawa z DJ-em do godziny 24, więc myślę, że tych takich młodszych, ale nie tylko, tych, którzy lubią się bawić przy muzyce klubowej, serdecznie zapraszamy. To wszystko 20 czerwca. Kolejnym wydarzeniem ważnym, no to 4 lipca, nasze kruszwickie szanty. W tym roku powracamy do tego wydarzenia i chcemy, żeby to było już co roku. Mam nadzieję, że będziemy też to przekształcali w jeszcze większe wydarzenia, ale w tym roku mamy 80-lecie naszego loku, klubu żeglarskiego LOK i chcemy z okazji właśnie tego zrobić, te szanty. No troszeczkę dla nich, ale oczywiście dla wszystkich mieszkańców Kruszwicy i regionu. Wystąpią mechanicy szanty, ci wszyscy zainteresowani wiedzą, że słynny utwór Bitwa będzie tutaj, już raz miał miejsce 2 lata temu na Cyplu ten koncert i właśnie ten utwór był, ale nie tylko ten, wiele, wiele innych wspaniałych utworów, które wspaniale słucha się płynąc z łódką. Nie tylko pojedzie Żegopłon. Następnego dnia, 5 lipca, mamy dobry, mocny weekend. Kujawskie Nowa Liki, nowe wydarzenia, o których nie muszę dużo mówić. Chcemy również zrobić w tym roku je jak najwyższym poziomie razem z Fundacją Hodowców Gęsi i panem Andrzejem Klaneckim, całym jego zespołem, ale też zapraszamy wszystkich do współpracy. Będziemy o tym w szczegółach mówić. Koła gospodyń wiejskich, będzie smacznie, dużo, kolorowo i na pewno atrakcyjnie. Kolejnym wydarzeniem w tym roku to będzie 18 lipiec, Noc DJ-ów. Dzięki właśnie nadgopolskiemu nurtowi Kultury i Pawłowi Budnerowi. To wydarzenie ma tu miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku. Co prawda ta pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze i było bardzo duże zainteresowanie, bo zawsze pogoda przy tych plenerowych wydarzeniach oczywiście odgrywa ważną rolę. W tym roku mam nadzieję, że tego 18 lipca będzie dobra pogoda, dobrą imprezę chcemy zrobić dla młodzieży w połowie pierwszego miesiąca wakacji. Serdecznie na to zapraszamy. Oczywiście przez cały czas trwania okresu wakacyjnego, mówimy tu o lipcu i sierpniu, będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę, jako atrakcyjny dzień do przyjazdu do Kruszwicy dla mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować. Niektóre również i soboty będą przez kruszwickie smaki przez nas taka oferta będzie stworzona, ale też, szanowni Państwo, oczywiście nasza plaża na Cyplu przez te dwa miesiące, lipiec, sierpień, będzie do Państwa dyspozycji razem z nadgopręskim WOPR-em, który zawsze dba na najwyższym poziomie o to, żeby tam było bezpiecznie, ale również i bardzo, bardzo tak atrakcyjnie. Na to serdecznie zapraszamy. Kolejnym wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście są dożynki, ale zaznaczę dożynki 16 sierpnia połączone z ostatnią edycją imienin Marii. Ja o tym Państwu szczególnie na spotkaniach z mieszkańcami w ostatnim czasie mówiłem. To jest 25. edycja imienin Marii i będzie to ostatnia, która zakończy ten cykl, ale chcemy połączyć je z dożynkami, żeby one były zakończone z takim większe po prostu wydarzenie, więc łączymy tutaj te dwa wydarzenia, więc zapraszamy do Chemc na dożynki już 16 sierpnia. Co do innych wydarzeń, mamy oczywiście polowanie na myszy, mamy na początku września, 10-12 września, ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, bez których Kruszwica chyba by nie była tą samą Kruszwicą, więc też będzie duże wydarzenie, plus koncert na Wzgórzu Zamkowym, tradycyjnie w piątek, to chyba jest 11, jak się nie mylę. Serdecznie na to również Państwa zapraszamy. No i coś, o czym jeszcze nie chciałbym powiedzieć, a za chwilę oddaję głos Adamowi, to od września rusza Centrum Kultury i Sportu Ziemowic, nowa instytucja, która będzie miała nową ofertę. Chcemy na pewno to też dobrze otworzyć, ale dzisiaj nie chcemy o tym mówić, bo byłoby za dużo. Chciałbym, żeby o szczegółach, między innymi swojej wypowiedzi później, na jakim jesteśmy etapie budowy, powiedział Adam. Ja chciałbym tylko zapewnić, że idzie to bardzo dobrze i ten obiekt, no ja mam bardzo duże oczekiwania co do i oferty kulturalnej i odnośnie takiego odbioru i zmiany w ogóle tego, co się będzie działo w Kruszwicy, to dużo się moje to nie powinno zmienić dla wszystkich, dla seniorów, dla rodzin, dla najmłodszych, którzy będą mogli z tego obiektu skorzystać. Byłem tam ostatnio i byłem tym obiektem oczarowany. Oddaję teraz głos Adamowi.
10: Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które będą miały miejsce w naszej gminie już niebawem, bo jestem podekscytowany, ponieważ kolejny raz wyjeżdżamy na targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Mając to doświadczenie z targów poznańskich, wiemy, jaka jest oferta, z jaką ofertą chcemy wyruszyć dla turystów, dla osób, które będą te targi odwiedzały. Spójna nasza polityka związana z promocją naszego miasta poprzez te wszystkie ulotki, Gryzomira i atrakcje, które turyści mogą zobaczyć w naszym mieście, mają przyciągnąć turystów, żeby oni tutaj do nas wrócili. 250 wystawców na 117 stoiskach, w tym nasza gmina. Będziemy jedną z kilkunastu gmin z naszego kraju, która będzie się wystawiała. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tam promować naszą gminę i w ten sposób przyciągać turystów do naszego miasta. W ten sposób rozwija się nasza gastronomia, nasi przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że zyskają potencjał, który tutaj turyści przywiozą. Dlatego też drugim zadaniem, które ma też przyciągnąć tutaj turystów do naszego miasta.
9: Może dodam do tych targów, bo tak się umawialiśmy, że ja tutaj troszeczkę uzupełnię, bo dzielimy się tutaj obowiązkami w ten najbliższy weekend. Targi trwają na 4 dni. Jakby szefem tej ekspedycji jest kolega Adam razem z pracownikami promocji urzędu. Ja bardzo dziękuję za to. Ostatnio byliśmy troszeczkę zaatakowani. Tak, będziemy, szanowni państwo, rozdawać krówki, będziemy rozdawać książeczki, bajki o Kruszwicy i będziemy namawiać i zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać do Kruszwicy. To 4 dni intensywnej pracy bardzo. Ludzi, którzy tam jadą, zostawiają swoje rodziny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś takie wielkie poświęcenie, coś nietypowego. Ja uważam i bardzo poprosiłem o to swoich współpracowników, żeby z tego nie rezygnować, żeby to zrobić. Targi w Poznaniu odwiedzone zostały przez 40 tysięcy turystów, potencjalnych turystów. Do każdego można dotrzeć, do każdego można porozmawiać. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla Kruszwicy, robimy to dla przedsiębiorców, którzy potencjalnie z tego skorzystają. Mam nadzieję i zapewniam państwa, że dużo z tych osób, mam nadzieję, że przyjdzie, ale zapewniam państwa, że będziemy to kontynuować. Ten rodzaj promocji musimy kontynuować. Dołączyliśmy do kilku stowarzyszeń ostatnio, które będą też przygotowywały ofertę i też chcemy wzmocnić ofertę Kruszwicy. Uważamy, że mamy dużo do nadrobienia i będziemy działać, szanowni państwo, i mimo tego może nie do końca przychylnego za każdym razem zdania i pewnych wątpliwości, tak trzeba, szanowni państwo, robić, bo na tym to dzisiaj polega. Tyle, jeżeli chodzi o targi, także jeszcze raz bardzo dziękuję Adamowi i zespołowi, który tam się wybiera i prosiłbym państwa raczej o wsparcie, a ci, którzy może chcą to zobaczyć, jak to wygląda.
10: Oczywiście, dziękuję panie burmistrzu. Zauważyliśmy, że spada wiedza na temat Kruszwicy, zwłaszcza w młodych pokoleń. Przeprowadzaliśmy taką ankietę, konkursy, wypytywaliśmy o legendę o Królu Popielu. Mamy do nadrobienia parę zadań, my się na to przygotowaliśmy, chcemy, aby Kruszwica była rozpoznawalna, żeby tutaj zwłaszcza młode pokolenia do nas wracały i z takim zadaniem jedziemy na te targi, żeby Kruszwica była turystyczną potęgą. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym zadaniu, które realizuje się na terenie naszego Podzamcza, a mianowicie wykonana już została koncepcja wstępnego zagospodarowania tego terenu. Jak widzieliście państwo, zniknął jeden obiekt koło Rusałki. My tam planujemy za niedługo, oczywiście w ustaleniu z konserwatorem zabytków, postawić nowe obiekty drewniane, zaakceptowane przez konserwatora, które będą się wpisywały w ten klimat naszej myśli wieży, naszego Podzamcza, żeby to było wszystko spójne. Będą to lokale gastronomiczne i handlowe. Ja już z burmistrzem widzieliśmy taką wstępną koncepcję, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy na szczegóły, kiedy już dojdzie do tak zwanego projektu i tej realizacji. Myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawa inwestycja. Pan burmistrz wspomniał o Centrum Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, bo część z mieszkańców już widzi, jakie te prace postępują, okres zimowy, ustały te prace na terenie wokół obiektu.
7: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
7: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Teatrze Miejskim odbyła się konferencja prasowa dotycząca planów budowy nowej instytucji kultury InnoLab. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki konkursu architektonicznego i przedstawiono założenia całej inwestycji. Jak będzie wyglądać finalny projekt?
11: Szanowni państwo, jako kierownik Inowrocławskiego ośrodka InnoLab od niedawna Akademii Innowacji, witam wszystkich serdecznie, a już szczególnie serdecznie witam gości, którzy przybyli na to niezwykłe wydarzenie, bo wydarzenie jest zaiste niezwykłe. Ogłaszamy wyniki konkursu architektonicznego na budowę nowoczesnego, niezwykle nowoczesnego i wielofunkcyjnego obiektu, jaki w Inowrocławiu niebawem powstanie. Cieszę się, że jest z nami pan marszałek, pan Piotr Całbecki, podkreślając, że to ze środków województwa będą finansowane te inwestycje, ta inwestycja i ze środków unijnych, tak przewidujemy. Witam serdecznie pana europosła Krzysztofa Brejzę. Witam serdecznie pana senatora Ryszarda Brejzę. Szczególnie serdecznie witam przewodniczącą sejmiku, panią Elżbietę Pinieską. Jest z nami pani dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji, pani Małgorzata Rudziewicz-Sadowska. Jest z nami, z boku stoi pani Monika Ruszyńska, sekretarz sądu konkursowego i operator tego konkursu. Są sędziowie, również stoją z boku, którzy mogą być dziś obecni na tym wydarzeniu, bo niestety nie wszystkim to pasowało. Jest pan Jarosław Wierski, pan Przemysław Gawęda. Jest pan, przepraszam, tak, bo właśnie z tego względu, że tak nieszczęśliwie stanąłem, jest z nami pan prezydent Arkadiusz Pawlak i pan zastępca prezydenta Szymon Łebski. Witam radnych miejskich, radnych powiatowych, witam serdecznie wszystkie media, które przybyły na to wydarzenie. No i zaczynamy ogłoszenie wyników, ale po kolei. Sam konkurs jest zwieńczeniem pierwszego etapu. Tak to trzeba powiedzieć. Jest zwieńczeniem pierwszego etapu i InnoLab, do niedawna nazywany Energią InnoWrocławia, wychodzi z cienia. Pierwsze poważne wydarzenie, o którym chcemy państwu dzisiaj powiedzieć. A jako pierwszego poproszę, by o tym projekcie powiedział i nie tylko o tym projekcie więcej, pana marszałka Piotra Całbeckiego.
12: Dziękuję bardzo.
13: Czy po nas, panie marszałku, poprosimy?
12: Jeśli ja mógłbym poprosić członków sądu konkursowego, wszystkich tutaj do nas, bo jeśli będziemy ogłaszać, no to dobrze byłoby, aby ci, którzy dokonali tego wyboru, również wzięli odpowiedzialność za ten efekt, za końcowy efekt konkursu, niezwykle ważnego. Nieczęsto ogłasza się konkursy architektoniczne. Wiem, że SARP chciałby, aby każda inwestycja była w tym trybie realizowana w Polsce, ale są takie sytuacje, kiedy nie można nie skorzystać właśnie z tej formuły, ponieważ dzisiaj mamy do czynienia z wyjątkowym projektem budowlanym, projektem architektonicznym, ponieważ tworzymy rzecz, której nie ma. Nawet trudno sobie wyobrazić, jak mógłby wyglądać ten budynek, ten obiekt. Wiem, jakie ma pełnić funkcje, ale w przestrzeni architektonicznej, urbanistycznej regionu Polski no trudno znaleźć odpowiedni. Dlatego prosimy ludzi, którzy znają nie tylko architekturę polską, ale światową, po to, żeby nam pomogli określić kryteria, warunki konkursu, no i rozesłać po świecie pytanie do architektów, jak oni wyobrażaliby sobie to miejsce. No i stąd konkurs architektoniczny. Realizujemy inwestycję wyjątkową, już to powiedziałem, ponieważ takich nie ma zbyt wiele w Polsce, w regionie, tym bardziej. I budujemy od podstaw. To nie jest pierwszy projekt dotyczący rozwoju naszej inicjatywy województwa, mianowicie tworzenia sieci instytucji, które określamy kujawsko-pomorskimi centrami innowacyjnej edukacji. Mówimy o więc projektach, które mają wspierać edukację, szkolnictwo, podwyższać jakość i wiedzę przede wszystkim wśród młodych, nie tylko, ale przede wszystkim młodych mieszkańców naszego regionu. Na różne tematy szczególnie interesują nas te z obszaru nauk przyrodniczych ścisłych. Za to pierwszy projekt, który już jest w realizacji, chyba niedługo będziemy powoli zmierzać w przyszłym roku do końca tego projektu, tej inwestycji, to obiekty w Grudziądzu. Tam nazywamy go Młynami Energii. No, nie będziemy o nim dzisiaj mówić, tylko dodam, że realizujemy tę inwestycję na obiekcie, który istnieje. Łatwiej jest więc wejść do obiektu. Zresztą trudno sobie wyobrazić inną funkcję i nazwę, bo budujemy ten młyn energii na miejscu, czy w miejscu, w obiekcie, który do niedawna służył jako młyn. Więc mówimy o energii wodnej, mówimy o energii odnawialnej i tak dalej, i tak dalej. Więc, ale mamy budynek, w oparciu o który ten projekt realizujemy, rozbudowujemy go, przerabiamy oczywiście, ale on istnieje, zresztą jest pod nadzorem konserwatorskim. No a tu i dziękuję panu prezydentowi, radnym, wszystkim mieszkańcom Inowrocławia za piękny prezent, bo dostaliśmy przy ulicy Gdańskiej. Nie, Unii, przepraszam.
14: Nie
12: tutaj, bym się pomyliło, przepraszam.
14: Ale nomen omen, jeżeli chodzi o
12: no dobra, Unia Europejska, Solidarność już
15: Unii Europejskiej
12: i Gdańsk, także dobrze. No więc jesteśmy przy Unii Europejskiej, przepraszam. No i otrzymaliśmy piękny kawałek ziemi, no i w bardzo pięknym miejscu. No i teraz jak go zagospodarować? Tutaj rzeczywiście trzeba było sięgnąć po fachowców, ekspertów i cieszę się, że do tej pory, że jesteśmy już na finiszu. Trwało to trochę czasu, ale dzięki temu my też organizowaliśmy struktury naszego projektu, ponieważ tutaj pan kierownik, pan dyrektor, no ale już pan kierownik odpowiada bezpośrednio za tę część inowrocławską. Oddział Inowrocławski, czyli projekt, który ma tak naprawdę pokazać bogactwo Kujaw. To, co jest pod ziemią, to, co wyrasta z ziemi i to laboratorium, które tutaj stworzymy, jest laboratorium dedykowane endogeniczności tej części naszego pięknego województwa. No bo gdzie jak nie właśnie w Inowrocławiu mówić o geologii, o zasobach geologicznych i tak dalej, więc to co z ziemi potem przetwarzamy, no i jeszcze inne rzeczy, inne w procesach chemicznych, przemysłowych i tak dalej, chcemy pokazać, jak to się dzieje, skąd to się bierze, jak to na przestrzeni też historii się kształtowało w tym miejscu. Myślę, że to będzie miejsce, które będą odwiedzać, edukować się tutaj nie tylko młodzi, nie tylko dorośli z naszego regionu, z całej Polski, ba, uważam, z całego świata. I poza tym efektem poprawienia wiedzy, umiejętności naszych młodych ludzi, jeszcze uzyskajemy na pewno efekt, który będzie efektem zwiększonego ruchu turystycznego. Inowrocław jest miastem uzdrowiskowym, więc i kuracjusze tu przyjadą chętniej, żeby odwiedzić i nie tylko się podleczyć, ale również odwiedzić to centrum, to miejsce. Więc no, sądzę, że jest to projekt cywilizacyjny, jest to inwestycja rozwojowa, nie tylko kosztotwórcza, kosztowa, która kosztuje, ale da w tym drugim efekcie już zwroty, no bardzo poważne, bo to i do budżetu gminy, i powiatu, i budżetu województwa. Myślę, że za tą inwestycją będą podążać kolejne, być może powstaną jakieś nowe inwestycje w obszarze sanatoryjnym, a może biznesowym, kto wie. Na pewno jest to projekt ważny, a Inowrocław jest wart takiego właśnie, takiej inwestycji. Wszystkim członkom sądu dziękuję za cierpliwą, wytrwałą, merytoryczną pracę. Umieramy z ciekawości, co tam wymyśliliście i co ustanowiliście. Dziękuję bardzo.
16: Dziękuję panie marszałku. Przewidujemy, że w realizacji projektu, w związku z tym o wypowiedź poproszę pana europosła Krzysztofa Brejzę, ale zanim panu europosłowi oddam głos, naprawię własny błąd. Własne błędy łatwiej naprawiać niż cudze. Nie powitam pracowni architektonicznych, które przyjechały ze świata, z całej Polski, a oni są dzisiaj głównymi bohaterami. Witam państwa bardzo serdecznie. Nie znam państwa, ale gdzieś domyślam się, że to są te osoby, które...
17: Na żywca, ale szanowni państwo, no, cieszę się. Wspaniały Inowrocław, który przez lata potrafił bardzo mądrze pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, pieniądze z Unii Europejskiej, I zobaczcie, jak przez 20 lat tych inwestycji miasto się zmieniło. Cała infrastruktura, można powiedzieć, tego nie widać, bo pan marszałek, któremu bardzo dziękujemy za to, że przez lata wspierał nas wszystkich w tych trudnych też momentach. Przecież wspólnie wywalczyliśmy obwodnicę Inowrocławia ze środków unijnych. Dzięki pani przewodniczącej też dużo rzeczy do Inowrocławia napłynęło dzięki Unii Europejskiej. I pamiętajmy, że Europejska to nie są tylko pieniądze na inwestycje infrastrukturalne. One są bardzo ważne. Rozmawialiśmy przed chwilą i o 15, o 25. Walczymy o to. Ale Unia Europejska to są wartości. Wartości, a wartości są w sercach ludzi. A kto ma lepsze serca niż Inowrocławianie, Kujawiacy? Dlatego to Centrum Innowacji jest bardzo potrzebne i cieszę się, że Inowrocławianie będą mogli ten piękny, nowy obiekt podziwiać. Tak jak korzystają. Kiedy człowiek jest w Belgii, w Brukseli, w Holandii, widzę tamtejszą komunikację miejską, wracam do Inowrocławia i widzę zakupione z pieniędzy unijnych najnowocześniejsze autobusy, których Europa Zachodnia i wiele innych miast też może nam pozazdrościć. Widzę wyremontowane, przecież też z pieniędzy unijnych, przez lata Śródmieście. Tego nie widać. Pan marszałek mówił dużo o tym, co jest w ziemi. Wiemy, że tu ziemia solą, można powiedzieć, stoi. Cały przemysł wyrósł też na soli. Natomiast dużo inwestycji zostało przeprowadzonych z Unii Europejskiej, jeśli chodzi oczywiście o trakty, drogi, instalacje wodno-kanalizacyjne. Tego czasami nie widać z zewnątrz, ale zobaczmy wyremontowaną komendę, dworzec i takie rzeczy, które też udało nam się przy pana wsparciu, panie marszałku. Nie będę odwoływać się do pana senatora. Zrobić jak... Ale ja Solidarności, przebicie. Ile to było, słuchajcie, wysiłku, żeby wykonać te przebicie pomiędzy rondem turbinowym a osiedlem Rąbin, które zmieniło w zasadzie układ komunikacyjny Inowrocławia. Nie przedłużając, nie chcę przedłużać, dzięki Unii Europejskiej, dzięki tym pieniądzom, które tu płynęły, płyną i będą płynąć, Inowrocław musi być konkurencyjny i zrobimy wszystko, żeby konkurencyjność gospodarczą Inowrocławia wzmocnić i cieszę się, że ten piękny kolejny obiekt, który dzięki panu marszałkowi w Inowrocławiu powstanie, dzięki wierze w wartości, czyli temu, że Inowrocławianie zawsze stali po stronie Unii Europejskiej, jestem pewien, że ten obiekt będzie kolejną perłą, z której wszyscy będziemy dumni. Wszystkiego co dobre.
7: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
7: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do konferencji prasowej na temat projektu InnoLab w Inowrocławiu. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki konkursu architektonicznego i przedstawiono założenia całej inwestycji. Jak będzie wyglądać finalny projekt?
16: Szanowni Państwo, małe zdanie przypomnienia. Inicjatywa, czy projekt, czy pomysł projektu pojawił się parę lat temu w momencie podpisywania listu intencyjnego dotyczącego realizacji tej inwestycji. Ten list intencyjny podpisywał oczywiście pan marszałek, ale podpisywał stojący obok mnie senator Rzeczypospolitej, a wówczas prezydent miasta, pan Ryszard Brejza, którego też proszę o krótką wypowiedź.
15: Dziękuję bardzo. W towarzystwie zastępcy prezydenta Wojciecha Pijewskiego, a dziś kierownika tego projektu, nie ma nic cudownego niż wykonywanie tego, co się zaplanowało, prawda? I tego życzę prezydentowi, zastępcy, władzom Inowrocławia również. Moi kochani, tak naprawdę to ten projekt ma już, uwaga, czy ktoś wie ile lat? Nie ma. To powiem. 11 lat. W 2014 roku miałem przyjemność spotkać się z panem marszałkiem i powiedzieć, że pozazdrościliśmy my w Inowrocławiu, że poszukujemy takiego wyróżnika pewnego dla Inowrocławia, oprócz solanek i tężni oczywiście, czegoś, co ma już Toruń i Bydgoszcz miała mieć, a mianowicie mini Kopernika, miejsca, które sięgnie do wspaniałej przeszłości Inowrocławia, będzie uczyło historii, będzie przypominało o tym bogactwie, które miasto posiadało i posiada, a z drugiej strony będzie prezentowało to w sposób interaktywny, nowoczesny. Marzyła nam się taka komora przenosząca w przeszłość, już nie podam, która liczba, bo każdy rok przynosi bardziej nowoczesne rozwiązania oparte o komputery, o oprogramowania nowoczesne, z zapachami, z dźwiękiem, z przeniesieniem się pod ziemię. Sól, bursztyn. Bo historia tych ziem opiera się, tej ziemi kujawskiej i Inowrocławia, opiera się na bogactwie tych dwóch, bursztynu, soli. Zmieniała się planowana lokalizacja, kadencje się zmieniały, lata biegły, były różne propozycje, a dzisiaj mamy już prawie że finał, moi kochani. To jest wielki dzień zapewniam szczęścia dla Inowrocławian, w tym również dla mojej skromnej osoby. Cieszę się bardzo, że realizuje to Wojciech Piniewski, że pan marszałek, pani przewodnicząca, państwo, pani dyrektor, znaleźliście takie rozwiązania, które pozwalają na zmaterializowanie tego pomysłu, tego zamysłu, bo zapewniam, że przy takim wsparciu i w oparciu o tak przygotowane projekty, ten, który wy wybraliście, za chwilę się dowiemy, który, spowoduje, że Inowrocławiowi przybędzie ośrodek, który stanie się magnesem turystycznym rozpoznawalności miasta Inowrocławia, atrakcyjności jego, nie tylko ważnym i istotnym dla historii miasta wspaniałej, ale dla przyszłości, bo to, co robimy dzisiaj i to, co budujemy dzisiaj w Inowrocławiu i w kolejnych latach, to ma służyć przyszłości, przede wszystkim młodym Inowrocławianom, gościom naszego miasta, rozwojowi miasta. Dziękuję serdecznie i gratuluję jeszcze raz, panie marszałku.
16: Dziękuję. Ułatwienie działki przy Unii Europejskiej o powierzchni ponad 2 hektary. Jest z nami pan komisarz Inowrocławia, którego również proszę o wypowiedź dotyczącą naszej inwestycji.
18: Tak, szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu marszałkowi i panu senatorowi, który już wspomniał, że tak naprawdę rozpoczął ten cały proces, i wszystkim zaangażowanym osobom, które przez te kilkanaście w zasadzie lat procedowały całą tą, to przedsięwzięcie. Jesteśmy na finale, panie senatorze, tak jak pan wspomniał. Będziemy za chwilę wiedzieć, który projekt wygrał i co będziemy mieli nowego tak naprawdę w Inowrocławiu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu marszałkowi za świetną współpracę w ramach tego, co ja tutaj musiałem, czego ja musiałem bezpośrednio dokonać. Natomiast tak jak już wcześniej zostało to powiedziane, to jest proces wieloletni. Ja się bardzo cieszę, że w przestrzeni Inowrocławia pojawi się nowy obiekt o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym, trzeba również też powiedzieć, bo podejrzewam, że taką działalność również ten obiekt będzie prowadził. W miejscu, gdzie wspólnie też wybraliśmy, bo tak jak też pan senator zauważył, te lokalizacje się zmieniały z różnych powodów, natomiast też dziękuję panu Wojciechowi Piniewskiemu za kilka spotkań, które były bardzo, bardzo potrzebne, ale też owocne i bez żadnego zawahania tutaj doszliśmy do wniosku, że trzeba szukać innego miejsca, żeby faktycznie ten obiekt w Inowrocławiu powstał, i tak się stanie. Powstanie w miejscu, gdzie tak naprawdę Inowrocław nam się dalej rozwija, więc jest to podwójnie ważne dla mnie. I myślę, że u zbiegu ulic Unii Europejskiej i ulicy Szymborskiej będzie to właśnie obiekt, który będzie przyciągał przede wszystkim mieszkańców, ale też i gości naszego miasta, nie tylko z Polski, tak jak pan marszałek zauważył, ale też i z zagranicy, i stanie się naszą taką nowoczesną wizytówką, mimo wszystko nawiązującą do historii, czyli patrząc nawet na tutaj te projekty architektoniczne, nawiązującą do kopalni soli, ale też i do uzdrowiska. My tutaj z prezydentem Łapskim mamy jeden swój upatrzony już projekt. Zobaczymy, czy się sprawdzą nasze też przewidywania. Natomiast cała masa tych projektów, o których pan Wojciech Piński już tutaj mówił, 21 projektów, prawda? To też pokazuje, że jest bardzo duże zainteresowanie i tych pomysłów faktycznie było bardzo dużo. Natomiast no, wygra jeden i mam nadzieję, że szybko w Inowrocławiu ta przestrzeń powstanie. Także serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję za zaangażowanie.
16: Dopowiem, bo to jest niezwykle istotne, że sąd konkursowy tworzyło 9 osób, ale z tych 9 aż 5 to byli architekci. W związku z tym bezsprzecznie grono dobrych specjalistów w zakresie urbanistyki i architektury z jednej strony, plus te osoby, które reprezentowały samorząd z drugiej strony, mogły się nad tymi projektami pochylić. Ale więcej na temat konkursu to już powie pani dyrektor Małgorzata Rodziewicz-Sadowska. Bardzo proszę.
19: Szanowni Państwo, Centrum InnoLab jest jednym z trzech oddziałów Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji, które tworzymy na mapie województwa. Tak jak pan marszałek powiedział, Młyn Energii buduje się w Grudziądzu, InnoLab rozpoczyna swoją przygodę w Inowrocławiu, a Stodulna Lab we Włocławku. Szanowni Państwo, inicjatywa tworzenia takich centrów innowacyjnej edukacji na mapie województwa programowo będzie tworzyła tak zwaną konstelację. Będziemy mogli odwiedzać te obiekty po to, żeby uczyć się, żeby doświadczać, żeby się spotykać i żeby tą innowacyjną edukację przyswajać w taki sposób bardzo nowoczesny i angażujący. Dziś rozstrzygamy konkurs architektoniczny na wyłonienie zwycięskiego projektu na koncepcję architektoniczną i na wystawę stałą właśnie dla tego projektu. Tak jak pan Wojciech wspomniał, w terminie do 10 kwietnia wpłynęło aż 21 prac konkursowych. To też mówi o tym, że ten projekt cieszył się dużym zainteresowaniem pracowni architektonicznych w Polsce. Wszyscy stwierdziliśmy, że był bardzo wysoki poziom. Zleciliśmy przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego w firmie A2P2 z Gdańska, pani Monika Arczyńska, która tutaj jest z nami. A całość, tak jak pan Wojtek mówił, nad całością czuwał 9-osobowy skład sądu konkursowego. Chcę też powiedzieć, że cały projekt infrastrukturalny będzie prowadzony przez wyspecjalizowaną marszałkowską instytucję kultury, czyli Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne. Dziś zwycięska koncepcja wskaże nam pracownię architektoniczną, z którą nawiążemy współpracę na zasadzie zlecenia zamówienia z wolnej ręki i od podpisania umowy z pracownią będziemy mieli najprawdopodobniej 15 miesięcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego przedsięwzięcia. Cóż, możemy chyba przejść do ogłoszenia
16: wyników. Możemy przejść do ogłoszenia wyników. O ogłoszenie wyników poproszę architektów, czyli poproszę panią dr Monikę Arczyńską i pana Przemysława Gawędę, architekta, oboje architekci.
20: Bardzo proszę. Pana prezesa jako zamawiającego.
16: I pana prezesa Jarosława Bielskiego, który będzie inwestorem zastępczym. Natomiast same nagrody, gdy państwo już scharakteryzują ten konkurs i parę słów na ten temat nam powiedzą, o wręczenie nagród poproszę pana marszałka Piotra Całbeckiego i panią przewodniczącą Elżbietę Pińską. Ale najpierw głos oddaję pani dr Monice Arczyńskiej.
21: Dziękuję bardzo. Ja też przy okazji skorzystam z tego, że mam mikrofon i nawet kilka i chciałam podziękować zamawiającemu za naprawdę wspaniałą współpracę. To się rzadko zdarza, od razu mogę powiedzieć, żeby po prostu cała ta współpraca układała się tak sprawnie, z tak dużym zaufaniem i przede wszystkim z tą świadomością, że konkurs musi wyjść, bo konkurs jest gwarancją jakości, bo wybiera się spośród już przygotowanych koncepcji konkursowych, więc nie ma tej sytuacji kupowania kota w worku, jak w przypadku chociażby procedur przetargowych, tylko naprawdę można przejrzeć wszystkie za i przeciw. I tutaj sąd konkursowy pod przewodnictwem uznanej polskiej architektki Marleny Wolnik miał naprawdę trudny orzech do zgryzienia, bo poziom był szalenie wysoki. Naprawdę nie przesadzam. Widzieliśmy różne prace, różne konkursy i tutaj spośród tych 21 prac wybór tych najlepszych 5, czyli 3 nagrodzone i 2 wyróżnione, mamy tutaj wszystkie wyeksponowane. To naprawdę nie było łatwe zadanie i oznaczało długie godziny dyskusji nad wszystkimi koncepcjami. Dlatego zaczniemy, oczywiście, żeby trochę zbudować napięcie, od wyróżnień. Ja przeczytam najpierw krótką opinię, którą sformułował sąd, żeby wiedzieli Państwo, na co zwracać uwagę już oglądając później pracę, a następnie odczytamy autorów, pracowni, które złożyły poszczególne koncepcje. Jedno z wyróżnień otrzymała praca oznaczona numerem 021. Możemy od razu zobaczyć, która to jest.
1: Na końcu.
21: W której doceniono ciekawe ukształtowanie terenu całego założenia oraz umiejętne wkomponowanie w jego strukturę rozczłonkowanej bryły obiektu. Pozytywnie oceniono wykreowanie interesującego dialogu przestrzennego między przeprowadzoną przez dachy zielenią a bryłami budynku. Na uznanie zasługuje także wytworzenie kameralnych przestrzeni społecznych. I praca numer 21, to są numery nadane przez sekretariat konkursu, jest to praca biura MWM Architekci z Rzeszowa w składzie zespołu autorskiego Jakub Lazarowicz, Bartosz Cyzio, Katarzyna Grabiec, Jarosław Matwiejew, Paulina Ziemblińska, wspólnicy członkowie zarządu firmy Maciej Łobos, Marcin Smoczeński, Adela Koszyta-Szylar i Katarzyna Szychowicz. Czy są przedstawiciele, w której doceniono

0: proponowanego rygorystycznego założenia, a autorami tej wyróżnionej koncepcji jest pracownia OWO Grąbczewscy, architekci Oskar Grąbczewscy z Katowic, czyli Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas, Michał Kolonko, Maria Grąbczewska i Anna Grąbczewska. Trzecią nagrodę otrzymała praca numer 14. Na uznanie zasługuje wykreowanie niezwykłej przestrzeni patia, atrium, które tworzy strefę wyciszenia i optycznie zmniejsza ciężar ubiorowy budynku. Doceniono czytelny układ funkcjonalny, a także rozwiązanie relacji dwukondygnacyjnego holu z przestrzenią wystawienniczą, wielofunkcyjną salą. Kolumnowy układ elewacji parteru nadaje obiektowi dostojny charakter, a jednorodna, ażurowa okładzina wyższych poziomów poprzez subtelne efekty wizualne odbijającego się w niej światła.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie. Z portalem KI24 Info.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
4: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
3: Cały rok, od zawsze.
4: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio do Wrocław na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
6: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Hubert Mizera, znany jako Szlara, wraca z nową epką i świeżą muzyką. Artysta odwiedził nasze studio i opowiedział o tym, co przygotował dla słuchaczy. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
7: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24 Info i Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną dzisiaj po raz drugi wyjątkowy gość, Hubert Szlara Mizera. Prywatnie mój kolega ze studiów. Cześć, Hubert.
8: Prawda. Cześć, cześć, Kuba. Cześć wszystkim. Witam serdecznie.
7: Inowrocław, całe województwo, całe powiat inowrocławski, bo dzisiaj wyjątkowe wydarzenie. Drugi raz nasze spotkanie, ale tym razem jesteś w zupełnie innym momencie niż w czerwcu.
8: I w innym wydaniu.
7: Epki, w innym wydaniu też. Premiera epki, słyszycie. Co czujesz tu i teraz?
8: Co ja czuję? Można powiedzieć, że takie dziwne uczucie, troszeczkę takie zmieszanie ze względu na to, że nie wiem w zasadzie, co przy tej premierze za uczucia mi towarzyszą, bo z jednej strony się cieszę, że wyrzuciłem z siebie tyle rzeczy, które gdzieś tam do tej pory się gromadziły w mojej muzyce, w mojej twórczości, no a z drugiej strony takie trochę, no nie wiem, ja mam takie przyzwyczajenie, że jak nad czymś pracuję, to po prostu lubię tę pracę, a jak już ta praca się kończy i to zostaje wydane, to trochę taką pustkę odczuwam, no bo w sumie no...
7: Przyzwyczaiłeś się do tego.
8: Tak, przyzwyczaiłem się do pracy, szczególnie, że ta epka

0: mnie pochłonęła bardzo czasowo, finansowo, to swoją drogą.
1: Do tego teraz przejdziemy.
0: No właśnie, to, że tak powiem, no gdzieś tam po prostu jest bardzo duże odciążenie czasowe dla mnie teraz. No i z drugiej strony po prostu zastanawiam się, jak to wypełnić. Ale mam nadzieję, że gdzieś tam mimo wszystko tę pustkę, taka może radość chociaż, wypełni, że się Państwu, wszystkim słuchaczom spodoba po prostu cały album.
1: Słyszycie, 5 utworów to bardziej ulga czy stres z swojej perspektywy? Czy takie oczyszczenie?
0: Bo
1: to
0: prędzej...
1: są mocne kawałki, bo przesłuchałem przedpremierowo, mogę powiedzieć. Mm-hmm. No i to są naprawdę takie, że trzeba usiąść, to nie są kawałki na imprezę, że wiesz.
0: No chyba, że ten ostatni.
1: No ten ostatni, tak.
0: Ewentualnie, znaczy na pewno oczyszczenie, bardzo fajne słowo, ze względu na to, że troszeczkę z tej ulgi na pewno to ma w sobie i trochę z tej oszczędności czasu, gdzieś tam stres też mimo wszystko w tym jest, więc takie oczyszczenie na pewno. No bo już w ogóle sam fakt tych tematów, które tam podejmuję, one mnie bardzo stresowały przez te 7-8 lat, odkąd wydaję muzykę, w zasadzie teraz to już 8. No i powiedzmy sobie szczerze, no kiedy człowiek coś z siebie wyrzuca, mimo wszystko co w nim siedzi od bardzo długiego czasu, no to na pewno zarówno ty, Jakub, jak i państwo wiedzą dobrze, że to jest tak potężny kamień, który się ściąga z tego serca, że dosłownie czuję się, jakby przeszło się reset, taki potężny reset na swojej głowie, na swojej klatce piersiowej. No i człowiek od razu żyje też inaczej, więc zobaczymy, jak mój najbliższy tydzień będzie wyglądał po premierze.
1: To George Michael też zrobił swój projekt Older, ten album. Mm-hmm. To było też po śmierci jego mamy, po śmierci jego partnera, i też było takie oczyszczenie. Zupełnie inny George Michael.
0: Potem w wywiadach, na różnych tam galach, jak się pokazywało, było po nim widać w ogóle, nie?
1: Tak.
0: Że kompletnie inny człowiek. No, ja mam wrażenie, że tym samym będzie dla mnie ta premiera. No, już zresztą poszedłem do fryzjera, co można po misterium zauważyć, dlatego to już takie małe budowanie siebie jako nowego ja rozpoczęte. No,
1: nowa wizytówka, nowy image. A skąd w ogóle pomysł na tytuł? Czy to jest bardziej taka prowokacja, czy też mówisz do świata, usłyszcie?
0: Można powiedzieć, że to jest takie trochę usłyszcie, ale chyba największym takim pomysłem na ten tytuł to było to, że w ogóle te jebki miało nie być. To tak w skrócie można powiedzieć, bo jakby ja w ogóle nie wiedziałem, że ja wydam epkę. Ja po prostu gdzieś tam nagrywałem sobie po kolei utwory, bo dałem sobie w tym roku postanowienie, że będę wydawać częściej i bardziej sumiennie. Nagrałem kilka utworów, no i w zasadzie jak później słuchałem sobie te utwory i chciałem wybrać, który pierwszy będzie lądował na YouTube i na serwisy, to po prostu zacząłem je słuchać i powiedziałem sobie, że szczerze, kurczę, no te wszystkie utwory brzmią prawie tak samo, na zasadzie tej samej tematyki, opowiadałem ciągle o tym samym. No i gdzieś tam z przeszłości te moje utwory też o tym były, co też często można porównać do monotonii trochę, no ale tak niestety wydawałem utwory. No i w którymś momencie powiedziałem sobie, kurczę, no a co by było, jakbym po prostu to połączył w jedno i wydał. I zastanawiałem się nad tytułem, no i z racji, że pierwszy utwór z tej epki, czyli Słucham, który jest dla mnie taki chyba najważniejszy pod kątem emocjonalnym, no cały numer powtarza o tym, że nikt nie musi mnie słuchać, nie musicie mnie słuchać, ale chcę, żebyście to usłyszeli. No i kiedy sobie o tym zdaniu, które teraz powiedziałem, właśnie pomyślałem, no to od razu pojawiło się pytanie, słyszycie? No i stwierdziłem, że tak zostanie.
1: A czy miałeś wrażenie, że do tego momentu nie byłeś do końca słyszany?
0: Usłyszany byłem, ale czy byłem słuchany?
1: Tutaj to trzeba odróżnić. No,
0: tak,
1: no,
0: i tutaj tu mogły się pojawiać wątpliwości, dlatego chcę, żeby ten właśnie album był taką dosłownie przysłowiową kropką przed, znaczy za wszystkim tym, który co do tej pory wydałem, i żeby był po prostu takim pokazaniem wam wszystkim, że jakby to jest moja nowa droga od tej pory.
1: Te 5 numerów, 4 bardzo podobne, tak emocjonalnie, ten piąty rzeczywiście nie. Czy to jest jedna historia, czy każdy numer to jest osobny rozdział? Osobny rozdział Huberta.
0: Można powiedzieć, że to jest w zasadzie jedna historia, ale opowiedziana na każdy możliwy sposób, jaki do tej pory wykorzystywałem przy wydawaniu muzyki. Ostatni utwór jest takim bardziej manifestem, takim właśnie pokazaniem, że to teraz będę ja, taki właśnie będę. Czyli ten, który chce zdobyć tą scenę, ten, o którego na mieście będą wszyscy pytać, i właśnie taką osobą chcę zostać, dlatego te pierwsze 4 utwory są w bardzo podobnym temacie, w zasadzie tym samym, ale po prostu na różne perspektywy opowiedzianym, i przedostatni czyli czwarty utwór, który się momentalnie urywa na epce, no bo to zresztą nawet po nim widać, bo on niecałe dwie minuty ma, ma być właśnie takim przerywnikiem całej epki, czyli takim pokazaniem, że coś zostało odcięte z mojego życia. No czyli właśnie ten przeszły ja, który się wszystkim przejmował.
1: A czy to jest ta droga, ten chaos, te wybory, które się przewijają w tych utworach? Czy to jest zapis twojego życia z ostatniego czasu, z ostatniego na przykład roku czy dwóch?
0: Niektóre utwory opowiadają jednak o takiej dalszej przeszłości, przede wszystkim mocno związanej z Kruszwicą, o czym na utworze Słucham można bardzo wyraźnie zauważyć, no i też zresztą przy okazji teledysku, który w Kruszwicy nakręcony. Pozostałe numery też mają gdzieś tam jakąś nutkę tego, co się w ostatnim czasie działo. Chociażby to, że no nawet wracając do tego Słucham, że w tym utworze też wspominam o tym, że od jakiegoś czasu jestem tutaj w moim domu, pojawił się nowy lokator w postaci pieska.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Kawkę. No i to też w pewnym sensie na mnie wpłynęło, bo poczułem taką atmosferę rodzinną w domu, co też się przełożyło na ten utwór. Na innych utworach też można usłyszeć o to, chociażby tym, że nagle, chociażby w Poltergeistie, że nagle w moim własnym domu już nie mogę spać. No i to się wiąże z tym, że pomimo, że czuję gdzieś tam jakąś więź rodzinną, no to pojawiają się jakieś głosy, jakieś złe myśli w głowie, które powodują, że na przykład wychodzę nagle z domu, idę do kawiarni i piszę utwór. Więc to jest tak bardzo mocno, nie bardzo mocno, bardzo rozległy czas z przeszłości opisany na tej epce.
1: Utwór Poltergeist. To mi tutaj się zatrzymamy. Bardzo fajny utwór, bardzo ciekawy, ale też bardzo emocjonalny. Też widać było, że musiałeś dużo wylać z siebie. Tamten fragment, pora zniknąć, pora iść, zniknąć gdzieś we mgle. Czy ty zniknąłeś i wróciłeś z tym nowym materiałem, czy zniknąłeś, bo już miałeś dość po prostu niektórych ludzi? Miałeś dość wszystkiego.
0: Można powiedzieć,
1: taki feniks
0: że...
1: popiołów.
0: Dokładnie, można powiedzieć, że troszeczkę tu nawiązanie do ostatniego utworu. Można właśnie powiedzieć, że troszeczkę tak, tym poltergeistem przysłowiowym były właśnie te wszystkie głosy rówieśników, którzy gdzieś tam piętnowali moją pasję i no, nie podzielali tego, co robię, nawet nie pod kątem tego, że po prostu im się to nie podobało, tylko oni troszeczkę próbowali wytępić to ze mnie. Jak dosłownie taki właśnie poltergeist, taki duch, który rzuca w ciebie przedmiotami, który ciągle ci dokucza w mieszkaniu, który ciągle próbuje cię z tego mieszkania w pewnym sensie wypchnąć. I można powiedzieć, że ja z tego mieszkania, ja opuściłem na chwilę to mieszkanie, czyli właśnie przysłowiowo zniknąłem gdzieś w tej mgle, ale właśnie kiedy zacząłem się w tej mgle, stwierdziłem, że muszę się przygotować po prostu na takie ostateczne starcie. I to starcie z takim sobą z przeszłości i z tymi wszystkimi głosami z przeszłości, które mnie potępiały. Dlatego powrót z tą epką w nowym roku właśnie był takim wejściem, takim odrodzeniem, jak ten przysłowiowy Feniks. No i ostatni utwór też tym Feniksem jest już w zasadzie po zwycięstwie, bo dla mnie to już jest sukces, ta epka, że w ogóle wyszła.
1: Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy jeszcze w grudniu, w styczniu, to ty mówiłeś, że nad czymś planujesz, nad czymś pracujesz razem z Mateuszem Czerwińskim, którego serdecznie pozdrawiam.
0: Dokładnie, pozdrawiam.
1: No i to Mateusz. Jest to dziecko?
0: Tak, to jest to dziecko. W zasadzie to no, w obrębie tego, że teraz 500, 700 plus i tak dalej istnieje, to tych dzieci więcej będzie pewnie z Mateuszem. Ale kwestia jest taka, że to nie jest jedyne w zasadzie dziecko, nad którym pracujemy. Fajnie to brzmi. Pozdrawiam Nina, nie słuchaj. Ale kwestia jest taka, że to jest jedna z rzeczy, nad którą bardzo mocno pracowaliśmy. Ja sam mentalnie, on też, jeżeli chodzi o pomoc mi przy promocji i przy teledysku. Ale w związku z tą epką są jeszcze rzeczy, które będą nadchodzić pomału. Również we współpracy z Mateuszem, ale na to jeszcze chwilkę trzeba poczekać.
1: Poczekamy, zobaczymy, co to będzie, ale już nie możemy się doczekać. Jest motyw klubu. Klubu 27, dobrze odczytałem? Czy tam jest ten motyw?
0: Tak.
1: To było środowisko, które cię próbowało wciągnąć i to mogło spowodować, że byłbyś w tym klubie?
0: Troszeczkę tak. Troszeczkę, nie powiem, pojawił się ten klub. Dużo zawirowań w mojej głowie się przez to pojawiło, ale że tak powiem... To było bardzo chwilowe, czy jakiś duży wpływ na cały odbiór tego wszystkiego miało, nie do końca, ale stwierdziłem, że zawrę to mimo wszystko, bo to też była część historii tej z przeszłości i myślę, że warto było po prostu o tym wspomnieć.
1: A co wyciągnęłeś z takiego właśnie środowiska bardziej mroczniejszego, bo też się pojawiło z tego, co odczytałem w tej epce. Było takie, które no, jeżeli byś za nim poszedł, to może byśmy tutaj nie siedzieli.
0: No przede wszystkim ta społeczność, to była społeczność mocno nastawiona gdzieś tam w kierunku no, narkotyków. Narkotyków, ale nie tylko, bo też chodziło o imprezy, chodziło o takie, no w skrócie, bardzo lekkie życie. No i to życie, tu raczej każdy może się domyślić, o czym chcę powiedzieć, że jednak jeżeli w naszym życiu ciągle jest pompowana adrenalina, no to nasze życie w innych jakby sferach przestaje być takie żywe i dosłownie w innych gdzieś tam sferach podupadamy. Dlatego zrezygnowałem z takiego życia, z takich znajomości i gdzieś tam z takiej pracy też, bo te znajomości często wiązały się też z moją pracą. No na rzecz jednak bycia twórczym, znalezienia kogoś, kogo pokocham, budowania jakiejś przyszłości, a niekoniecznie ciągle patrzenia na życie jako chwili, w której trzeba się bawić, bo jest ono krótkie. No jakby, no jest ono krótkie, ale z samej zabawy człowiek potem nie będzie miał wspomnień mimo wszystko. Dlatego ja postanowiłem pozostawić po sobie te utwory jako taki pamiętnik i też jako taką moją przyszłą wizytówkę, o której na przykład jak usiądę przed wnukami, to powiem, no słuchajcie, jak dziadek kiedyś rapował, no i żeby to po prostu, no też było ciekawsze.
1: I autografy na koszulkach.
0: Dokładnie.
1: Przesłuchałem całą. Mhm. Mówiliśmy o tym oczyszczeniu, o tym Feniksie. Mhm. Moim zdaniem to też jest taka autoterapia twoja.
0: Jest. W ogóle cała moja twórczość, ona zawsze była przeze mnie traktowana jako autoterapia, jako w pewnym sensie pamiętnik do wyrzucenia z siebie wielu rzeczy, jako taki przyjaciel nawet. Właśnie, żeby wyrzucić z siebie jakieś problemy na papier, na podkład, na mikrofon. Troszeczkę chcę od tego odejść, bo nie będę ukrywał, że moja rzadkość w tym, jak wydawałem utwory, wynikała właśnie często z tego, że ja tylko pisałem utwory wtedy, kiedy cierpiałem, kiedy mi było źle, smutno i chciałem to wylać z siebie. A teraz trochę zacząłem z tego czerpać więcej radości i więcej pasji, to też za sprawą chłopaków z New Level z Torunia, którzy we mnie to też zaszczepiają. Dlatego mimo wszystko chcę, żeby teraz zaczął się nowy rozdział, w którym ja nie tylko piszę, kiedy cierpię, ale piszę, bo mnie też to uszczęśliwia i daje też to szczęście innym przy okazji.
1: A kiedy miałeś taki moment, że pomyślałeś, dobra, nie odkładam życia na później, robię to, co chcę robić, tworzę to, co chcę tworzyć, lecimy z tą epką?
0: W liceum na pewno i na pewno dzięki Inowrocławiowi. Ze względu na to, że Inowrocław dał mi w pewnym sensie pewność siebie. Ponieważ ja tutaj chodziłem do trzeciego liceum ogólnokształcącego, to było liceum, które w okresie, w którym ja byłem, było bardzo mocno nastawione w pewnym sensie na artyzm. I można powiedzieć, że wtedy był ten moment, w którym ja sobie powiedziałem, że kurczę, trzeba przestać się przejmować tym, co ludzie mówią, że coś robisz więcej.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z Hubertem Mizerą o jego nowej muzyce i pasji do działania. Co tym razem przygotował dla słuchaczy i czym chce nas zaskoczyć? Posłuchajcie sami tylko w Melo Radio Inowrocław.
0: I można powiedzieć, że wtedy był ten moment, w którym ja sobie powiedziałem, że kurczę, trzeba przestać się przejmować tym, co ludzie mówią, że coś robisz więcej.
1: Ostatnio rolkę o tym nagrałeś.
0: Tak, bo mimo wszystko, nie oszukujmy się, małe miasta często posiadają taką mentalność wśród ludzi, że jeżeli ktoś robi coś więcej niż ja, albo nawet słynny tekst powiem, kiedy sąsiad ma droższy samochód, to on już musi być od razu piętnowany.
1: Albo ukradł.
0: Ale dlaczego tak jest? Tego nigdy nie byłem w stanie zrozumieć, bo ja z natury jestem człowiekiem, który na przykład jeżeli drugiemu człowiekowi się powodzi, nawet osobie, której bardzo mocno nie lubię, to ja się mega tym cieszę. I nigdy nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego ludzie ze mnie po prostu się z tego powodu nabijają, mimo że ja im jakoś bardzo krzywdy nie robię.
1: To jest, wiesz, wizytówka małych, miałkich ludzi, którzy sami nie zrobią, a później idą, a patrz, na co on robi, dobra.
0: No.
1: A oni nie zrobią nic? No to co im zostaje?
0: No właśnie o to chodzi, dlatego dlatego właśnie mimo wszystko te głosy, które gdzieś tam w mojej głowie się pojawiały, mimo że to nawet gdzieś tam jeszcze w Toruniu troszeczkę się pojawiało, to mimo wszystko Inowrocław na dobre dał mi właśnie ten taki w pewnym sensie spokój. A Kruszwica, kiedy wróciłem do Kruszwicy po latach, też w ogóle ostatnio, kiedy wróciłem nagrać ten teledysk, to słucham, kiedy stanąłem w końcu z taką oczyszczoną głową w tym mieście, też po prostu dosłownie stałem na wzgórzu zamkowym, spojrzałem na jezioro Gopło i powiedziałem sobie pod nosem dziękuję. Dosłownie. Podziękowałem mojemu rodzinnemu miastu, bo w pewnym sensie ono mnie też nauczyło właśnie tego, że powinienem podjąć tą
1: takie
0: walkę.
1: Korzenie, no i powrót zwycięży. Do korzeni.
0: Dokładnie tak, do korzeni gruszy kruszwickiej.
1: Ale bardzo dużo jest właśnie takich osób, którzy no sami nie chcą robić albo nie potrzebują, a jak ktoś już rzeczywiście coś robi, na przykład jak ja widzę osobę, która osiągnęła sukces, to ja nie zazdroszczę, tylko ja chcę się dowiedzieć, jak on to zrobił.
0: Tak, tylko z drugiej strony ja też nie jestem jakoś bardzo mocno zły na te osoby, bo mi jest czasami po prostu przykro, bo ja wiem, że to są osoby, u których te zachowania wynikają mimo wszystko z pewnych jakichś sytuacji, które w przeszłości spotkały je. Dlatego zdenerwuję się czasami na taką sytuację, nie na osobę, bo na osobę ja już się przestałem bardzo mocno denerwować na ludzi, ale po prostu mi jest najzwyczajniej w świecie przykro. Po prostu przykro. To jest taka ludzka przykrość. Nawet nie jakaś tam ironiczna, tylko po prostu przykro.
1: A wracając do samego materiału, jak bardzo jest on osobisty w skali od 1 do 10?
0: Od 1 do 10...
1: Możesz przestrzelić tę skalę. Jeżeli jest taka potrzeba.
0: Znaczy, przestrzelić raczej nie. Raczej bym jej nie przestrzelał. Myślę, że to jest takie 7. Chciałem powiedzieć 8, ale tak się zastanawiam nad ostatnim numerem, bo ostatni numer w zasadzie ma być właśnie tym takim pompowaniem balonika. On ma właśnie za zadanie pokazać wam wszystkim, że to jest taki troszeczkę, może nie, że początek, bo początki to już mam bardzo długie, bo już trochę lat tworzę tę muzykę, ale że to ma być takie, że to nie jest wszystko, że ja mam jeszcze tego więcej, ale to jeszcze nie jest ten moment, w którym chcę się z tym podzielić z wami. Bo mam inne formy, w których to przekażę, ale na to też oczywiście trzeba poczekać.
1: Stopniowo dozujesz. A to projekt bardziej dla ludzi? To jest pytanie petadra, jak to się mówi.
0: Okay.
1: Projekt bardziej dla ludzi, czy dla ciebie?
0: No dobra, petarda.
1: Wiedziałem.
0: Fajerwerki. Czy to jest dla ludzi, czy dla mnie? Można powiedzieć, że trzeci numer i czwarty numer to są numery dla mnie.
1: Pomnij tytuły.
0: Ile oraz idę. Na odwrót, idę oraz ile. To mi trochę też chodziło w ogóle pokrewnie, żeby te tytuły były bardzo ze sobą podobne. I to są na pewno numery, które są głównie dla mnie, bo zarówno w numerze idę, w którym jest bardzo dużo nawiązań do swoją drogą, Misterium Męki Pańskiej, które było w Inowrocławiu. To mało ludzi wie właśnie odnośnie tej rozmowy tam w mojej głowie, która się pojawia, tego głosu słynnego przed refrenem. No i drugi utwór, który jest dosłownie pytaniem do siebie samego. Kto wie, ile jeszcze mam sił? Więc to są numery bardzo osobiste. Zarówno wszystkie inne numery, czyli Poltergeist, Słucham, Ale Co? To są numery, które są bardziej kierowane dla ludzi. Czyli to już są numery, które ja komuś jakby śpiewam, przewijam, a tamte dwa numery są takie, które ja do samego siebie kieruję.
1: Dostałeś już jakiś feedback? No jest świeżo po premierze tak naprawdę, kilka godzin, ale były już jakieś głosy? Co czuli ludzie?
0: Znaczy, powiem tak, głosy na pewno były gdzieś tam od najbliższych, wiadomo, w pierwszej takiej chwili, bo jesteśmy na świeżo dopiero 3 godziny po premierze. Jeszcze czekam tak naprawdę na większą promocję, bo tutaj czekamy, bo jest ona też zaplanowana, ale to jeszcze będzie za kilka dni dopiero uruchamiane. Pierwsze na pewno głosy wśród kolegów z branży, że materiał bardzo mocny. Bardzo dużo osób wspomina ten numer ile, czyli właśnie przedostatni, ten najkrótszy, który uważają, że mógłby być przysłowiowo dowieziony, czyli podany państwu trochę inaczej. Z tym się trochę zgadzam, ale z racji, że chciałem, żeby to był przerywnik, który tak bardzo mocno nie skupił uwagi odbiorcy na swojej treści, specjalnie zrobiłem go takim lekkim, więc feedback od kolegów z branży jest taki, że bardzo fajny materiał, że ten czwarty numer taki oni by wykonali inaczej, ale całość fajnie się łączy. Od najbliższych no na pewno podziękowania za podzielenie się taką osobistą jakby historią. No i od niektórych osób gdzieś tam z naszych lokalnych miast takie też podziękowanie w zasadzie, jeżeli chodzi o taką małą promocję zarówno Inowrocławia, jak i Kruszwicy. Tutaj też nie będę za bardzo zdradzał, kto dziękował, ale no po prostu tam też fajne osoby, z którymi coś planuję w przyszłości, więc póki co pozytywnie, na pewno pozytywnie.
1: W ogóle takie materiały oczyszczające moim zdaniem mogą bardzo, bardzo dużo pomóc osobom, które tego słuchają, bo też mogą zobaczyć siebie w tych materiałach.
0: Tak, ja bardzo zawsze celowałem w to, żeby w tej muzyce jednak nie było tylko takiego skrytego przekazu, który zrozumiem ja, moi najbliżsi, koledzy z branży, ale żeby mimo wszystko ten przekaz zrozumiał każdy, kto trafi na tę muzykę. Szczególnie, że wiem, że wśród moich słuchaczy są osoby, które też miały ciężkie okresy w życiu, zmagały się z wieloma problemami, dlatego do nich też wiele wersów jest skierowanych. No ja zawsze jednak lubiłem w tej muzyce pokazywać, że mimo, że gdzieś tam jest ciężko, no dalej tu jestem, dalej to robię i nie ma sensu się poddawać, płakać nad rozlanym mlekiem, tylko bierzesz ręcznik kuchenny, ścierasz, idziesz dalej.
1: A ile kosztował cały projekt?
0: Pieniędzy
1: i czasu.
0: Czasu na pewno bardzo dużo. Myślę, że jeżeli chodzi o w ogóle przygotowanie, powtarzam tylko, podkreślam, znaczy tylko 5 utworów, no to czasowo to jest na pewno jakieś pół roku, gdzie no większości mogłoby się wydawać, że w pół roku to można większość płyty pełnoprawnej stworzyć. Dla mnie to był bardzo długi okres, żeby w ogóle takie utwory napisać i nagrać, nie mając jeszcze świadomości, że to będzie albumem. Jeżeli chodzi o pieniądze, tu jest mi ciężko wyliczyć teraz tak bardzo szybko w głowie, no ale możemy powiedzieć, że całość łącznie z promocją, która dopiero się rozpoczyna, no może być w okolicach, nie chcę skłamać, 7-6 tysięcy.
1: No to już jest kawał pieniędzy.
0: No, jak na studenta na pewno. Gdzieś tam trzeba dorabiać na tę muzykę, ale mimo wszystko to jest pasja i taka forma też właśnie autoterapii, na którą pieniędzy nie szczędzę. Czy mi się to kiedyś zwróci? Będzie fajnie, ale też to nie jest główny cel.
1: Trzymamy kciuki oczywiście. Co było najtrudniejsze w tworzeniu tego projektu? Te właśnie teksty, produkcja, czy te emocje, które musiałeś z siebie wylać na ten papier?
0: No właśnie nie, właśnie to będzie zabawne, co powiem. Najtrudniejsze w całym tym projekcie było takie zorganizowanie siebie w ogóle do zrobienia tego, bo ja już od kilku lat wydaję te single, więc wypuszczenie dla mnie singla nie jest problemem, nagranie go, jakieś zbudowanie wokół niego pewnej narracji w mediach, ale samo stworzenie takiego grupowego dzieła, takie w ogóle
1: grupowe dzieło, podoba mi się.
0: Tak, no. Przemyślenie promocji, przemyślenie w ogóle tego, o czym to ma być, jak te utwory będą spójne. No i w ogóle sam fakt, żeby być takim systematycznym, żeby mimo wszystko te media pompować, dawać na przykład co 2 dni tutaj post, co 3 dni tu coś napisać, tu komuś coś powiedzieć, tu umówić się na jakieś spotkania. Nigdy w życiu nie miałem kalendarza papierowego, a w tym roku musiałem kupić, więc to już jest dla mnie duże wyzwanie. Więc po prostu sama taka organizacja to było największe wyzwanie, bo wyrzucenie z siebie emocji niekoniecznie. Poświęcenie czasu. No może w obrębie tego, że studiujemy i piszemy teraz magisterkę, okej, ale no największym wyzwaniem to była mimo wszystko organizacja. Ja w ogóle myślę, że to wynika z tego, że my, jeżeli chodzi o społeczeństwo w ogóle, na całym świecie, my bardzo mocno się rozleniwiliśmy, jesteśmy leniwi i po prostu tworzenie takich rzeczy teraz, samemu tym bardziej, pomału, no dosłownie idzie sobie passe. I teraz tak naprawdę wszyscy pracują w grupach, które razem tworzą pewien projekt. Dlatego człowiek też się bardzo mocno odzwyczaja w przestrzeni technologii, w przestrzeni tego, że wszystko gdzieś tam ułatwiamy, jak chociażby na przykład transport i zwykła hulajnoga nagle staje się elektryczną. Więc wydaje mi się, że to lenistwo jednak wpłynęło na to, że to zorganizowanie moje było największym wyzwaniem.
1: Systematyczność ogólnie jest bardzo ważna, ale w mediach to wiesz, hierarchiczne dodawanie codziennie albo co drugi dzień jest też bardzo ważne, bo ludzie patrzą na to, czy jest dodawany nowy materiał, czy jest stop. Jak nie ma nowego materiału, to dlaczego nie ma?
0: Po co mam to śledzić, po co mam to obserwować?
1: Tak,
0: dlatego to jest największe wyzwanie, jeżeli ktoś pracuje w mediach, robi coś w mediach, w social mediach i tak dalej. Więc to było na pewno największe wyzwanie właśnie.
1: Pociąg musi jechać, jak to się mówi. Skoro pytasz, słyszycie w tytule tej epki, to co chcesz, żeby ludzie usłyszeli tak najbardziej o Hubercie, o nowym Hubercie, nowym wydaniu?
0: O tym, że przestałem się bać komentarzy, przestałem się bać tego, co kto uważał o mojej muzyce.
1: Nawet a bałeś się kiedyś?
0: Bałem się. Szczególnie od osób, które w pewnym sensie były moimi idolami, nawet wśród rodziny. Bo bałem się bardzo mocno krytyki z ich strony. W tym momencie przestałem się tego bać, bo uświadomiłem sobie, że to jest po prostu moje i nawet jeżeli to się w kogoś nie będzie wpasowywało, to ja to robię na swój sposób i ja nie będę jakby tworzyć czegoś, co jest ze środka mnie, na wzór tego, co ktoś chciałby zobaczyć, bo to są jakby moje emocje, moje odczucia. Ja to piszę i wydaję w taki sposób, jaki ja chcę. Dlatego to jest główny zamysł, żeby ludzie usłyszeli na tej epce. No i też na pewno to, że po prostu ten strach o tyle zszedł ze mnie, że w tym momencie zaczynam robić rzeczy, których wcześniej nie robiłem i jeżeli komuś się to spodoba, to cieszę się, witam w gronie obserwujących i słuchających Szlarę. No jeżeli nie, to słuchaj, w Toruniu trawa jeżdżą co 20 minut, jakiś złapiesz.
1: No i to mi się podoba. Tytułem końca, czego ci życzyć? Standardowe pytanie.
0: No na pewno tego, żebym był systematyczny, bo to jest największe wyzwanie, tak jak mówiłem. Ale myślę, że najbardziej chyba tego, żebym mimo wszystko nie odpuszczał, bo daje mi to dużo szczęścia i szkoda by było, żeby to moje życie gdzieś tam się trochę posputniało.
1: Była u nas Jowita Łasecka tydzień temu, o której wywiad będzie w tym tygodniu, wraz z 17 kwietnia. Zadałem jej pytanie, czy to jej ostatni projekt w tym roku. Powiedziała, że absolutnie nie, projekt muzyczny. I tobie też to zadam pytanie. Czy to ostatni projekt muzyczny w tym roku?
0: Ciężko mi jest odpowiedzieć. Nie wiem.
1: 8 miesięcy.
0: Nie wiem, bo jest pewien plan na bardzo duży projekt. Czy on się pojawi w tym roku, zobaczymy, bo on się miał pojawić trochę wcześniej, ale tutaj wiele rzeczy z tego wyniknęło. Ale projekty około muzyczne, myślę, że jest ich dużo, jeszcze nieraz zaskoczę, więc to na pewno nie była kropka w ogóle wydawnicza w tym roku postawiona przeze mnie.
1: Albo ty lubisz tak z grubej rury, nagle ja w ogóle nie wiem, czy coś będzie nowego i patrzę, nowy singiel, no, kawałek, zapraszamy.
0: No coś tam, ja zazwyczaj powiem tam może na jakieś 2-3 dni przed, czy tam takie ziarnko tajemnicy zasieję, ale mimo wszystko najfajniej jest gdzieś tam mówić o wszystkim, jak już się to wyda. No bo co z tego, że będziesz o tym mówić, że słuchaj, za 5 dni, za 4, za 3 dni coś wydaje, za 2 dni coś wydaje. Jak my jesteśmy na tyle ilością materiału w internecie dawkowani i przeznaczane nam jest tyle materiału, że my i tak zapomnimy o tym. Więc nie ma też sensu na grubszą, na dalszą metę tak robić, wrzuć i wtedy powiedz o tym światu.
1: I żeby pyknęło.
0: I żeby pyknęło.
1: I tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz wywiad. Moim gościem był Hubert Szlara-Mizera. Nowa epka, słyszycie?
0: Dokładnie. Dostępna, jak będziecie to oglądać na Spotify i w ogóle w zasadzie wszystkich serwisach streamingowych i zachęcam do obejrzenia sobie teledysku Słucham na platformie YouTube. Ja wam bardzo dziękuję. Dzięki Kuba za zaproszenie.
1: Dzięki wielkie.
0: I słyszymy się jeszcze pewnie w tym roku. Do zobaczenia.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
4: Jak pan dyrektor wspomniał, rozpoczynamy dni Kniewkowa tym spotkaniem. Kończymy koncertowo, zaczynamy tak atmosferycznie, można powiedzieć, biegunowo, śnieżnie. Panie Marku, dwa bieguny, 95 rok. Tak. Jak to się zaczęło?
5: Jak się zaczęła ta podróż na bieguny? Czy...
4: Tak, jak się zaczęła ta podróż na bieguny, bo jak wiem, pan Marek jest zdobywcą dwóch biegunów świata. Zdobył rekord Guinnessa dzięki temu, jako pierwszy na świecie zdobył dwa bieguny, bez pomocy z zewnątrz. Projekty Life Plan Academy, Power for Resilience i Kamińskiej Akademii, które mają odporność, naszą odporność, odporność człowieka i umiejętności wzmacniać, twórca metody motywacyjnej biegun, pozwalającej przekraczać nasze granice i nasze możliwości, które są nieograniczone, to wszystko siedzi w naszej głowie, moje państwo. Autor 13 książek przetłumaczonych w 10 języków, założyciel Fundacji Biegun, Przekraczanie Granic, przede wszystkim podróżnik, filozof, podróżnik ekstremalny. Jako pierwszy na świecie, to muszę podkreślić po raz drugi czy trzeci, bo jest to coś niesamowitego. Zdobył oba bieguny, rekord Guinnessa, panie Marku.
5: Jasne.
4: Wielki zaszczyt. Jak to się zaczęło?
5: Pewnie. Ja myślę, że zacznę właśnie od książki, może, bo tu akurat tak się skojarzyło, że jest taki wstęp, który właśnie w sumie podsumowuje to najlepiej, ale oczywiście potem mogę to rozwinąć, ale myślę, że ten wstęp właśnie do książki Moje bieguny jest świetnym jakby takim wprowadzeniem do tego, jak to się zaczęło właśnie. I myślę, że trudniej było, wtedy pisałem to tak bardzo intuicyjnie, więc nawet trudniej było mi teraz to może lepiej zrobić. To jest właśnie wstęp. Pamiętam, że kiedy byłem małym dzieckiem, pływałem zimą na krach po rzekach i jeziorach. Czasami zdarzało się, że kry pękały i zanurzałem się w zimnej wodzie. Kiedyś na Dużym Jeziorze przeszedłem po roztapiającym się lodzie na małą wyspę. To było bardzo daleko, jak dla małego chłopca. Lód był cienki, a wiosna w pełni. Najwięcej wypraw i podróży udało mi się przeżyć w dzieciństwie. Marzenia, plany, książki były żywsze i bardziej realne niż otaczająca rzeczywistość. Namiot, las, góry to były pierwsze drzwi do innego świata. Kiedy skończyłem 15 lat, popłynąłem statkiem do Afryki. Później przejechałem autostopem niemal całą Europę, Meksyk i wiele innych krajów. Było to ciekawe, ale z czasem miejsca zaczęły być podobne do siebie i niczego nowego nie można było poznać. Zobaczyłem, że nie warto w życiu szukać łatwych dróg, bo nigdzie nas one nie zaprowadzą. A życie jest za krótkie, żeby się uczyć na błędach. W 1990 roku znalazłem się na Spitsbergenie. Stamtąd niemal widziało się biegu. W 1993 roku przeszedłem Grenlandię, a potem dotarłem na nartach w jednym roku na bieguny północny i południowy. Dwa bieguny w jednym roku. Nie wiem, jak to się stało. Wiem, że byłem szczęśliwy, gdy szedłem. I może mniej szczęśliwy, gdy osiągałem cel i żyłem dalej. Kiedy szedłem, było zimno i prawdziwie, później ciepło i śmiesznie. Nigdy nie potrafiłem sobie tego wytłumaczyć. Także tak jak tutaj gdzieś napisałem kiedyś, to już było prawie 30 lat temu, no to właśnie wszystko zaczęło się od podróży w dzieciństwie, od książek w sumie, od tego, że wizualizowałem sobie właśnie no, różne scenariusze życia, jak miałem 10-12 lat, że opłynę jako najmłodszy człowiek ziemię dookoła wieku 14 lat, że właśnie zdobędę biegun północny, biegun południowy. No i później jakby krok po kroku właśnie rejs do Afryki w wieku 15 lat. Ale także tych początków pewnie było dużo, to jak trochę jak taka rzeka Wisła, żeby wpadła do Morza Bałtyckiego, no to gdzieś zaczyna się z baleni góry, prawda, są jakieś źródełka, gdzie po prostu z mchu skapują krople i jest najpierw jedna rzeczka, druga, więc tych rzek też pewnie, które się zbierają na to, żeby człowiek doszedł na biegun, jest wiele. No, z jednej strony książki, które się czytały w dzieciństwie, z drugiej strony wyprawy, z trzeciej strony studia filozoficzne, z czwartej strony inne wyprawy. No i gdzieś na końcu ta rzeka wpada na biegun jeden i drugi.
1: Książki, historie rzeczywiście napędzają tą naszą wyobraźnię. A co po tylu latach ekstremalnych wypraw dzisiaj napędza Marka Kamińskiego życiowo?
5: Znaczy zawsze mi napędzał sens jakby tego, co robię, że przynajmniej jakby starałem się robić takie rzeczy, w które sam wierzę, że mają sens. Jakby nawet jeżeli świat nie wierzył w mnie, czy inni, czy ludzie, którzy mnie otaczali, to przynajmniej ja sam to wierzyłem i dalej myślę, że ten sens mnie napędza. Sens jakby znaleźć, tak, sens, który gdzieś znajduję właśnie, niekoniecznie w wyprawach, bo moje życie to nie tylko wyprawy, ale najbardziej chyba lubię robić rzeczy, które mają sens, ale ten sens oczywiście jest różny. Czasami jest tym sensem jest tak jak w przypadku wyprawy z Jankiem Melą, to, że pomagam komuś przez to. Teraz na przykład byłem z moim synem Kajem razem na biegunie południowym.
1: Drugi raz?
5: Tak, czwarty raz na biegunie, ale tak. Przedtem byłem z Jankiem, a teraz z synem. No i oczywiście to był inny sens. Mimo, że biegun był ten sam, to nie było sensem jakby zdobycie tego bieguna, ale to, że mogłem tam pójść właśnie z własnym synem. No, a inny sens był na przykład przy wyprawie z Jankiem Melą. Więc, no tak, ale myślę, że sens najbardziej mnie napędza chyba. I w sumie nie tylko do wypraw, do wszystkiego, co robię, czy pisanie książek, czy spotkania właśnie autorskie, czy inne rzeczy, to lubię robić rzeczy, które według mnie mają sens.
1: Powiedział Pan, że nie tylko wyprawy, a co jeszcze lubi Pan robić? Takie hobby, poza wyprawy, jeżeli oczywiście możemy wiedzieć.
5: Lubię robić wiele rzeczy, lubię pływać, lubię ćwiczyć, lubię trenować, lubię nurkować. Lubię żyć, lubię być w domu i być razem z dziećmi. Lubię planować wyprawy, lubię żeglować, także lubię czytać. Także naprawdę jest wiele rzeczy, które lubię na świecie.
1: Wyszukałem, że pierwsza samotna wyprawa w wieku 8 lat, dobrze wyszukałem, no to jest rzeczywiście wyczyn. Jak to się zaczęło?
5: Tak, to w zasadzie była trudno nazwać to wyprawą, ale tak, dla 8-latka to była podróż z Gdańska do Łodzi, do cioci, kiedy rodzice wsadzili mi do pociągu i po prostu pojechałem tam sam.
1: Ja bym nie dał rady, to już od razu mówię. W tamtym wieku na pewno nie dał rady. Panie Marku, pamięta Pan moment, kiedy pomyślał Pan, dobra, zdobędę oba bieguny? Kiedy się narodziła ta myśl w Pana głowie?
5: To może nie była taka jedna myśl, że oba naraz.
1: Łańcuch zdarzeń bardziej.
5: Bo ten biegun północny był taki niesamowity. Zdobycie jednego bieguna jest bardzo trudne. Chociaż może tak, może pojawiła się taka myśl, kiedy trenowaliśmy z Wojtkiem do bieguna północnego, to wiadomo, że wtedy trening, jeżeli właśnie człowiek trenuje, wydzielają się endorfiny i człowiek jest w takim dobrym nastroju, to myśli sobie, wow, jak zdobędziemy ten biegun, to może dwa bieguny, a może jeszcze Everest, więc może wtedy się pojawiła ta myśl, ale tak na pewno ta myśl, żeby zdobyć drugi biegun, czyli zdobyć dwa bieguny w jednym roku, pojawiła się tak konkretnie, kiedy dochodziłem na biegun północny. Pamiętam, że kiedy dochodziłem na biegun północny, to w sumie było mi szkoda, że już ta podróż się kończy i chciałbym iść dalej, ale nie mieliśmy jedzenia, także musieliśmy skończyć tą podróż na biegunie północnym i wtedy jakby byłem pewny, że ja w sumie często, jakby nie zawsze oczywiście moja intuicja, nie jestem jasnowidzem, więc intuicja nie zawsze mówi mi jakby do końca to się zdarzy, no ale wtedy intuicyjnie czułem, że właśnie Wojtek nie będzie chciał iść na ten biegun, że będę musiał tam pójść, jeżeli tak, to sam. No jakby cały ten plan wyprawy na biegun południowy w sumie powstał właśnie w drodze na biegun północny. Ta idea dwóch biegunów w jednym roku powstała tuż przed biegunem północnym.
4: Przypomnijmy, biegun północny maj 95, a biegun południowy grudzień, to jest bardzo mały odstęp czasu, panie Marku. Jak wygląda ta samotność na biegunie? Wiadomo, wie pan z Wojciechem Moskalem, jak wygląda, gdzie jest tylko ciemność, jasność, śnieg, brak takiego dostępu do normalnej cywilizacji. Jak to działa na człowieka, na psychikę w szczególności?
5: Ja myślę, że dla mnie dobrze zadziałało i jak tak zobaczyłem, już nie akurat nie tylko wtedy, ale generalnie jakby chyba od czasu, kiedy zacząłem czytać książki i kiedy zacząłem też studiować filozofię, zobaczyłem, że życie jest pełne sprzeczności. Tak często pod powierzchnią różnych słów jakby kryje się całkiem co innego. No i tak naprawdę na końcu to my nadajemy znaczenie słowom. Więc dla kogoś właśnie samotność może się kojarzyć z czymś fizycznym, że jak jesteśmy sami w białej przestrzeni, to jesteśmy samotni. Ale to nieprawda, w sumie dla mnie przynajmniej, bo ja nie czułem się nigdy samotny podczas tych wybiegów, bo nawet sam przez 60 dni to nie czułem się samotny, bo myślę, że samotność polega na tym, że też się na tym zastanawiałem, czemu w sumie nie czuję się samotny, ale po pierwsze miałem przyjaciela w samym sobie, tak? W tym sensie, że akceptowałem siebie i rozmawiałem z sobą i no, czułem, że w sobie mam wsparcie.
4: Był pan sam, ale nie samotny, muszę powiedzieć.
5: Tak. To była jedna rzecz. Po drugie, miałem relacje z otaczającym mnie światem, tak? To znaczy z słońcem, z wiatrem, z lodem. Nie wiem, czułem obecność Boga, więc jakby ten mój świat nie był pusty. I myślę, że jakby prawdziwa samotność największa jest chyba wśród ludzi, tak? Kiedy człowiek jest wśród ludzi, ale jakby nie ma relacji właśnie z ludźmi, ze światem. Nie ma się do kogo odezwać, nikt go nie rozumie i czuje, że po prostu no jest potwornie sam. I myślę, że to jest prawdziwa samotność, ten brak relacji. Także można być, nie być samotnym, ale można oczywiście też na praktyce być samotnym, jeżeli człowiek po prostu czuje, że tam jest jakiś obcy świat i nie ma z nikim wsparcia. Ale można być na Antarktydzie jakby niesamotnym, że tak powiem. Można się czuć całkiem dobrze, wędrując we własnym towarzystwie. Ale można też właśnie żyjąc tutaj, nie wiem, w Niewkowie, w Warszawie, w Berlinie czy gdziekolwiek, czuć się właśnie potwornie samotnym, jeżeli człowiek no, na przykład straci pracę, straci przyjaciół, straci rodzinę, jest bezdomny i czuje, że no, nikogo nie obchodzi tak naprawdę.
4: Może przykład z innej beczki, totalnie z innej beczki, ale Freddie Mercury kiedyś powiedział, nawet w którymś ze swoich wywiadów, nawet nie wiesz, jak można być samotnym, znając setki tysięcy innych ludzi na świecie.
5: No, myślę, że tak, bo właśnie to jest to, że się zna, to nie znaczy, ma się z nimi relacje.
4: Panie Marku, czy wiara i Bóg odegrały ważną rolę w pana życiu? W szczególności w tych wyprawach? Czy wiara pana podtrzymywała?
5: Na pewno, tak, na pewno. Myślę, że mnie podtrzymywała i na pewno też jakby te wyprawy pogłębiały moją wiarę, w takim sensie, że może inaczej zaczynałem rozumieć jakby właśnie Boga, jego koncepcję i możliwość jakby rozmowy z nim. No podam taki przykład. Kiedy właśnie zdobyłem te bieguny, to przyszła mi do głosu, przyszła do głowy taka obrazobórcza, jakby na początku wydawało się myśl, że Bóg jest we mnie, że jest we mnie, ale myślę, jak to? No przecież jak to Bóg może być we mnie? Przecież to nie jest jakby pewnie według Biblii i tak dalej. Ale kiedy potem zacząłem studiować właśnie trochę ten temat, zacząłem czytać pisma, nie wiem, mistyków, Jana Świętego od Krzyża, czy Świętej Teresy z Anvil, no to w sumie, że człowiek tak pomyśli, że jesteśmy stworzeni według Biblii na jego obraz i podobieństwo, to znaczy, że rzeczywiście można go szukać w sobie, tak, a nie tylko gdzieś daleko, nie wiadomo gdzie. No bo jeżeli jesteśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo, no to część jego jest w nas, więc poznając siebie właśnie w takiej izolacji, no możemy być też bliżej Boga.
4: Miał pan wtedy paradoksalnie więcej czasu, żeby nad tym wszystkim pomyśleć, żeby się zbliżyć.
5: Tak. Zgadza się. No i też odkryłem to już może nie dzięki wyprawom, chociaż wyprawy może spowodowały, że miałem czas, żeby myśleć właśnie, żeby w jakimś sensie może nawet rozmawiać z Bogiem, czy być jego bliżej. Ale w sumie dzięki chyba ćwiczeniom duchowym, ignacjańskim nauczyłem się też tego, czy zrozumiałem to, że są trzy możliwości rozmowy z Bogiem. Że jedna możliwość tej rozmowy to jest taka, że my mówimy, Pan Bóg słucha, tak? Czyli że modlimy się, prosimy, narzekamy, różne rzeczy. Możemy z różnymi rzeczami możemy się zwracać do Pana Boga. Druga możliwość jest taka, że my milczymy i Pan Bóg mówi, słuchamy, co Pan Bóg ma do powiedzenia. To nie jest takie łatwe, żeby go usłyszeć i nie jest łatwe mu, żeby znaleźć taką ciszę, żeby go usłyszeć.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z Markiem Kamińskim. Podróżnik i zdobywca obu biegunów opowiedział nam o emocjach związanych z wyprawami, marzeniach oraz o tym, co daje mu siłę do kolejnych wyzwań. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: A no i trzecia forma to jest dialog właśnie, rozmowa. Więc na pewno jako dziecko rozumiałem, bo później zacząłem właśnie wyprawiać się, dopóki nie zacząłem wyprawy na bieguny, to rozumiałem, chociaż nie zdawałem sobie sprawy, że jest jakaś inna możliwość, ale tylko wiedziałem o tej pierwszej formie, że modlę się właśnie i proszę, albo mówię, albo jestem wdzięczny za coś, a nie wiedziałem o tych dwóch innych możliwościach.
4: Powróćmy, panie Marku, do tych warunków atmosferycznych. Co wtedy człowiek najbardziej testuje, co testuje nasze ciało? Właśnie to nasze wewnętrzne ja, czy tą psychikę, która siedzi w nas? No i musimy ją w jakiś sposób przygotować do tych wypraw.
5: A czy wewnętrzne ja i psychika to jest coś bardzo podobnego, bardzo zbliżonego, co nawet dla wielu ludzi pewnie często trudno jest rozróżnić, więc...
4: Ta odporność jeszcze jest bardzo ważna. Jak to się rozwija?
5: Tak, bez wątpienia te warunki atmosferyczne testują naszą psychikę właśnie i w sumie tak naprawdę to głowa jest najważniejsza, czyli jakby ciało ludzkie nie jest przystosowane do tego, żeby być w niskiej temperaturze i nie można się tego przyzwyczaić, myślę. Nawet jeżeli ja biorę codziennie prysznic z zimną wodą i wchodzę do komory kryogenicznej, to i tak to jest szok dla organizmu, no bo po prostu nie da się zmienić ewolucji. Jak dotrę, nie wiem, ognia, to się oparzę, prawda? Nie mogę tego zmienić siłą woli. Ale generalnie można jakby przystosować się do tego, czyli nie można przystosować się całkowicie, że dalej będziemy odczuwali zimno, tego nie można zmienić, ale można zmienić sposób reakcji, sposób odczuwania i sposób zarządzania trochę może tym zjawiskiem, więc te warunki są rzeczywiście bardzo ciężkie i można stracić życie. No, wietrze, na przykład, który ma 300 km na godzinę i jest minus 30 stopni, czy minus 50, czy można zamarznąć przy minus 50 stopni, czy 60 stopni Celsjusza, no ale manewrując odpowiednio ubraniem, tak żeby nie było za ciepło i za zimno, można się właśnie przystosować do konkretnej sytuacji. Znaczy nie polega to na tym, żeby się ubrać na przykład bardzo gorąco i oddzielić się od rzeczywistości, bo tego się nie da. Jak się ubierzemy super ciepło i zaczniemy ciągnąć sanie, które ważą 150 kg, to się zagotujemy i za chwilę będziemy się pocić i będzie nam zimno po prostu i zamarzniemy w ogóle. Podam taki przykład. Jak szedłem teraz z Kajem, z moim synem na biegun, to włączyłem mu, żeby jakby manewrował rękawicami, żeby nie zakładał najcieplejszy, tylko założył na 15 pierwszych minut marszu, a potem jakby zdjął tą warstwę wierzchnią, mimo że jest zimno, trochę zimno, to żeby właśnie zdjął ją i potem znowu zdjął następną, aż jak będzie rozgrzany, to wtedy wystarczą takie niegrube rękawice.
4: Hartowanie tak zwane trochę.
5: Może nie hartowanie, nie, właśnie bardziej to, że chodzi o to, że jak idziemy, to już się rozgrzewamy i te super ciepłe rękawice są za ciepłe i po prostu zaczynamy pocić się w tych rękawicach, ale Sky mnie nie posłuchał. No i szedł w tych najgrubszych i one się zapociły, zrobiły się mokre i na koniec tej zmiany, nazwijmy to, te rękawice zamarzły po prostu i było potwornie zimno, już nic nie mógł zrobić, no bo nie był w stanie wysuszyć tych rękawic i już do końca dnia musiał po prostu iść prawie, że odmazając sobie palce. Także no właśnie na tym to polega, żeby się przystosować do sytuacji, tak? Żeby czytać jakby swoje ciało i wyprzedzać jakby to się może zdarzyć.
4: Iść w rozmowie z panem Tomaszem Kosmalskim, wicemistrzem Europy w pływaniu lodowym, mistrzem świata, opowiadał mi, że najtrudniejsze było dla niego właśnie nie to samo przygotowanie, tylko powrót do codzienności po tych wszystkich mistrzostwach, po pływaniu w tej ekstremalnie zimnej wodzie. Jak u pana to wyglądało? Jak pan powrócił do normalnego fizycznego funkcjonowania po tych wyprawach? Między wyprawami, można powiedzieć.
5: Nie, dla mnie to było przyjemne, muszę przyznać, no bo takie ekstremalne warunki właśnie. Znaczy, też staram się mieć takie nastawienie, żeby jakby być tu i teraz, czyli żeby być zadowolonym z tego, co mam, czyli jak jestem na wyprawie, to nie myśleć o tym, co będzie w domu i tak dalej, że tęsknię za domem na przykład, żeby chciałbym być gdzie indziej, ale też jak jestem w domu z kolei, no to jakby jestem w domu i nie myślę, czy w cywilizacji, nie myślę o tym, że chciałbym być gdzie indziej. I w sumie właśnie to pamiętam, że to było takie zdziwienie, że jak wracałem z tych wypraw, to wręcz było bardzo przyjemnie, bo odkrywałem świat na nowo, w jakimś sensie, że to, że do dzisiaj to jest super, że na przykład mogę wziąć prysznic z gorącą wodą. Mimo że w sumie na tych wyprawach spędziłem tylko rok czasu, może rok, może dwa lata byłem, spałem na lodzie, że tak powiem, w namiocie. Dosłownie fizycznie spałem na lodzie, no i jakby nie miałem dostępu do ciepłej wody. Nieraz przez 70 dni nie mogłem się umyć, bo nie było możliwości, miałem tylko tyle wody, żeby stąpić ją z lodu i pić. No i potem, kiedy właśnie wróciłem, to przez całą noc na przykład byłem w wannie, żeby nacieszyć się tą ciepłą wodą. Ale teraz, mimo że bym dużo czasu upłynął tych wypraw, ciągle jak odkręcam rano czy wieczorem kurek właśnie i prysznic, jest ciepła woda, to myślę, wow, jakie to jest niesamowite. Cieszę się tym. Także jakby dzięki temu, że jesteśmy w takich ekstremalnych warunkach, możemy na nowo odkryć jakby, że w cywilizacji jest dużo dobrych rzeczy, tak, że nie wiem, możemy spać w łóżku, czytać książkę, zrobić sobie kawę i tak dalej, że nie trzeba topić wody z lodów, żeby napić się wody, tak, i także nie, myślę, że dla mnie to, dla mnie ten powrót był dobry po prostu.
4: Jakby pan miał dostęp do dzisiejszych social mediów, do tego internetu, do non-stop tego online, jak dzisiaj ludzie żyją młodzi, myślę, że było panu łatwiej? Czy paradoksalnie to może przeszkadzało, może by rozpraszało?
5: A żeby mieć podczas wyprawy?
4: Tak, wyprawy. Nie, bo niektórzy nadużywają.
5: Nie miałoby sensu, no po co miałbym dostęp do internetu, czy nie miał to, nawet teraz mógłbym mieć, bo jest takie coś jak Starlink, antena, którą można mieć sobą podczas wypraw. Także teoretycznie mogę mieć dostęp do social mediów, ale no nie wiem, tam jest tak wspaniały świat i z jednej strony, a z drugiej strony jest tyle rzeczy do zrobienia, że no nie mam takiej potrzeby. Absolutnie to była bzdura kompletna.
4: Czy podczas którejś z wyprawy naprawdę pokazały się panu w głowie jakieś myśli, że to może się źle skończyć? No mamy mnóstwo przykładów. Wanda Rutkiewicz, Maciej Berbeka, Tomasz Mackiewicz 2018. Czy były takie momenty, że już pan mówi, lepiej zawrócę, jeżeli w ogóle były możliwości do zawrócenia?
5: Jasne, na pewno były takie momenty i w zasadzie myślę, że każda z tych osób, które pan wymienił, Wanda Rutkiewicz, czy Tomek Mackiewicz, czy Maciej Brbeka, no w jakimś sensie no musieli się liczyć z tym, że nie wrócą, tak, że może coś się zdarzyć i na pewno w przypadku Wandy i innych pewnie dziesiątki razy spotkały ich takie sytuacje. Więc na pewno wyruszając taką wyprawę, jeżeli człowiek ma wyobraźnię i czytał książki o innych wyprawach, no to zdaje sobie sprawę, że, no, że nie jest wybrane, tak, że to go może ominąć jakby. Tak jak no, na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że możemy umrzeć, że umrzemy kiedyś. Nie myślimy o tym, bo byłoby nam trudniej żyć, ale kiedyś tak czy inaczej umrzemy, prawda? Więc tak samo jest na wyprawie. Wyprawa jest takim, można powiedzieć, potencjalnym końcem, tak, że ten koniec tam może nastąpić, jeżeli popełnimy jakiś błąd. Także po prostu skraca nam się dystans. To jest jedna rzecz, że akurat w tym czasie nasze życie może się skończyć na wyprawie. No i też na wyprawach na pewno są takie sytuacje. Ja miałem dziesiątki takich sytuacji, że no nie wiedziałem, czy przeżyję je.
4: Miał pan taka najbardziej ekstremalna, pamięta pan? Jeżeli pan oczywiście może mówić?
5: Nie, jasne, że mogę. To było dużo takich sytuacji. I nawet czasami jest trudno. One są tak szybko następujące po sobie, że nawet trudno je zauważyć czasami. Ale na przykład kiedyś właśnie chociażby z Wojtkiem Boskalem dochodziliśmy do bieguna północnego, to musieliśmy iść, szliśmy po bardzo cienkim lodzie, także nie wiem, dno było 4 km niżej i powiedzmy Wojtek szedł akurat za mną, bo gdybyśmy się zgrupowali liną, to no nie, byłoby to niebezpieczne, no bo gdybyś załapał się pode mną lód, no to bym pociągnął Wojtka. To nie miałoby sensu, bo tutaj jak są bardzo eksponowane ściany, też napięcie się nie wiążą, no bo jeden by tylko pociągnął drugiego. Także szliśmy właśnie w takiej większej odległości, no i w pewnym momencie załapał się pode mną lód i no i myślałem, że już koniec, po prostu, że sanie mnie pociągnął na dół, zacząłem tonąć, ale udało mi się, Wojtek no, stał właśnie gdzieś daleko, nie mógł mi pomóc, mógł tylko patrzeć. Nawet nie mieliśmy takiej długiej liny, którą mógłby mi rzucić. Ale udało mi się wypiąć sanki, wypiąć narty i jakoś wyjść z tej sytuacji.
4: Czego wyprawy najbardziej nauczyły pana o strachu? I które wyprawy? Takie najbardziej ekstremalne.
5: Ja nie wiem, czy tylko wyprawy uczą o strachu, ale myślę, że ten okres przed wyprawą człowiek się bardzo boi, kiedy właśnie nie wie, co będzie. Kiedy podejmuje w ogóle decyzję o wyprawie, to musi nauczyć się jakby obcować ze strachem, także i pokonywać ten strach. Także wyprawa tak naprawdę zaczyna się właśnie od przygotowań, od podjęcia decyzji. No i cały czas jakby człowiek się uczy, jak pokonywać ten strach, kiedy na przykład zastanawia się, wizualizuje sobie te sytuacje, które się mogą zdarzyć, tak, że można, nie wiem, zamarznąć, może w nocy się zarwać lód na przykład pod nami i jak jesteśmy w śpiworach, które nie mają zamków, można wpaść do wody i po prostu już nie wyjść, no i tak dalej, tak, czy może zdatykować, no, na przykład mnie niedźwiedź polarny w nocy czy w dzień, prawda, i nie zdążę wciągnąć broni, coś takiego. Więc tych sytuacji jest bardzo dużo i tak naprawdę myślę, że chyba jakby przed wyprawą jeszcze człowiek się oswaja z nimi, akceptuje, że tak będzie i przyzwyczaja się do nich. Potem na wyprawie jeszcze jest parę tygodni takich, kiedy rzeczywiście jesteśmy w innym świecie i musimy się go uczyć na nowo, a później już człowiek jest oswojony i bardziej ten strach jest jakąś informacją, że coś się może zdarzyć i jakby działamy w zależności od tego, jaką mamy informację.
4: Co w takich sytuacjach działa? Motywacja, czy bardziej ta sama dyscyplina, którą już pan nabrał doświadczenie przy tych wszystkich innych wyprawach? W takich właśnie sytuacjach, no, w których rzeczywiście trzeba się 3 razy zastanowić, co zrobić. Jako, że jest pan blisko.
5: Blisko
4: zdobycia. Na przykład bieguna północnego. Pewnie były takie sytuacje podczas wyprawy, że miał pan zawahania momentami.
5: No No nie, to jakby myślę, że człowiek po prostu ogląda siebie, jakby ja przynajmniej nauczyłem oglądać siebie z góry, tak? W sensie takim, że nawet teraz jest tak jak normalnie przed wyprawami, jakby nie miałem takiej świadomości. Myślałem, że jak mówię, to mówię, to ja mówię cały czas. Ale nabrałem takiej zdolności, że mówię, a jednocześnie mogę się obserwować z góry, co ten Marek mówi, co robi i jak to wszystko wygląda tutaj. I teraz mogę sobie wyobrazić też siebie gdzieś stamtąd, patrząc na tą sytuację, mniej więcej stamtąd, co tutaj się dzieje, nie wiem, jak państwo na to reagujecie, co pan mówi i tak dalej. Więc jakby to pomaga, takie właśnie spojrzenie z zewnątrz, pomaga

0: i z tym, że jakby umysł produkuje myśli, ale myślenie jest według mnie trochę przeceniane, tak, że to, że myślimy, to znaczy, coś znaczy. No możemy też myśleć o jakichś głupotach, mogą się w naszym umyśle pojawiać myśli śmieci po prostu.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.

0: Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
0: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu i Nowrocław.
2: Powinniśmy te myśli ewaluować, krótko mówiąc. Samo to, że coś myślimy, to nie znaczy, że to ma jakąś wartość. Czasami lepiej nie myśleć w ogóle. Przerwać, tak? To jest bardzo ciekawe. Więc właśnie czasami jak się pojawiały takie myśli, że właśnie, że a może nie dojdę, może coś, może trzeba przerwać, no to na przykład włączałem sobie liczenie do 1000, tak, albo skupiałem się na oddechu i czekałem, aż przejdzie po prostu. Więc jakby jest wiele technik do tego, no jakby te wyprawy mi pokazały, że taki sam świat, powiedzmy, jaki jest na zewnątrz, który możemy obserwować, taki sam, możemy jakoś nim zarządzać, tak, unikać jakichś rzeczy, z jakimiś rzeczami się konfrontować, wychodzić naprzeciw czemuś. Tak samo jest jakby świat wewnątrz i w tym świecie też możemy manewrować po prostu. Mamy, to nie jest tak, że to się samo dzieje. No nad wieloma rzeczami możemy mieć pewną kontrolę, albo przynajmniej jeżeli mamy kontroli, to przynajmniej no możemy je właśnie przeczekać, możemy o nich zapomnieć, możemy różne rzeczy robić. Także to nie jest taka motywacja do końca, że o, muszę dojść i tak dalej, bo to jest często za słabe. Jakby różne są narzędzia, żeby radzić sobie właśnie ze strachem.
3: Panie Marku, wróćmy.
2: Ale to oczywiście to wszystko, o czym mówię, tak naprawdę też odnosi do normalnego życia, bo normalne to jakby dla mnie te właśnie doświadczenie z wypraw, to było takie doświadczenie, to było takie laboratorium, w którym ten niedźwiedź jakby w normalnym życiu jest kimś innym, prawda? Może mieć postać, nie wiem, szefa w firmie, czy kogoś tam, czegoś polityka,

0: kogoś innego, ale czegoś złego człowieka na przykład. Ale właśnie jakby to wszystko dzieje się w normalnym życiu, tak? Że pojawia się strach, że nie wiemy, czy coś osiągniemy zamierzony cel. Te bieguny oczywiście są inne. Inne są zagrożenia i może nie ma takiej zagrożenia życia, ale struktura sytuacji jest bardzo podobna.
1: Panie Marku, wróćmy na chwilę do tych sztucznej inteligencji, do mediów społecznościowych. W dzisiejszych czasach każdy z nas tak naprawdę może być podróżnikiem. Czy według Pana przez to, że możemy sobie teraz wygenerować dowolny szczyt na świecie, same podróże straciły trochę przez to swoją magię, że ludzie w cudzysłowie się, można powiedzieć, rozleniwili i wolą sobie wygenerować w pewnych przypadkach, bo oczywiście są tacy, którzy pojadą, polecą, ale w pewnych przypadkach niektórzy sobie wolą wygenerować dany obraz, dany szczyt, daną na przykład, można powiedzieć, rzekę.
0: Ale myślę, że akurat tutaj to sztuczna inteligencja niewiele zmieniła, no bo kiedyś też można było zobaczyć zdjęcia, prawda, były albumy i tak dalej, także może trudniej było trochę dojść do tego nie w jednej chwili, ale myślę, że chyba tutaj to jakby niewiele się zmieniło. Sztuczna inteligencja generuje różne rzeczy, ale to są ciągle jakby rzeczy, które nie są oryginałem. I tak było w historii ludzkości, odkąd, nie wiem, wynaleziono fotografię i druk, prawda, że te rzeczy można było jakieś przedstawić. Natomiast rzeczywiście każdy może być podróżnikiem i każdy może gdzieś pojechać i każdy może wygenerować sobie film, na przykład siebie, zdjęcie siebie na biegunie. Kiedyś też można było to zrobić, nie wiem, nakładając dwa zdjęcia po prostu i też były takie sztuczki, ale czy to zastąpi prawdziwe podróże? Myślę, że nie. No myślę, że jakby tutaj akurat sztuczna inteligencja niewiele zmienia. Bardziej może Netflix czy inne platformy streamingowe, YouTube, gdzie jest wiele filmów po prostu, gdzie można zobaczyć film z każdej możliwej sytuacji i wyobrazić sobie, że my tam jesteśmy. No ale tylko jest wyobrażenie, prawda? To tak jakby można zobaczyć 100 zdjęć kobiet na przykład i wyobrazić sobie, że to jest moja kobieta, no ale jakby to jest tylko zdjęcie. Czy 100 zdjęć mężczyzn, powiedzmy, tak? I wyobrazić sobie, że to jest mój mężczyzna, w sensie gdybym był kobietą. No ale to jest tylko zdjęcie cały czas. Nawet jeżeli ożywimy to zdjęcie przy pomocy Grokka czy ChatGPT, to będzie ciągle... Ale umysł rzeczywiście, tak jak sobie myślę, to mózg działa w ten sposób, że jeżeli coś sobie wyobrażamy, jeżeli mocno sobie coś wyobrażamy i przeżywamy to, to prawie on nie rozróżnia często między właśnie tym, co jest w naszym umyśle. No ale ciągle jakby myślę, że jakby cała różnica tkwi w drodze tak naprawdę, bo tutaj Pan mówi o celu, tak? Że możemy siebie wygenerować, zobaczyć cel, ale przejść tą drogę. Myślę, że cała różnica polega na drodze i na tym, że droga zmienia, nie samo osiągnięcie celu. I tego jakby no nie załatwimy przy pomocy sztucznej inteligencji. Bo chociaż możemy jakieś efekty na pewno przy pomocy sztucznej inteligencji osiągnąć. Także na pewno sztuczna inteligencja wiele zmienia. W sensie podróży to, nie wiem, może służyć do planowania podróży, może służyć do tego, żeby wymyślać sobie podróże, które chcemy zrobić, tak, myśleć trasy, budżety, jak pozyskać sponsorów, pieniądze, czy ile to kosztuje, jakby nawet dla siebie napisz te, tam mam 3000 zł, 5000 zł, napisz mi wyprawę dla Marka Kamińskiego w lipcu, w czerwcu 2026, żebym zaliczył jak najwięcej krajów na przykład w ciągu 14 dni. Także tutaj na pewno sztuczna inteligencja może zmienia pewnie pole gry wszędzie. Ale nie zastąpi pewnie realnego życia.
1: Wspominał Pan o tym, że podczas każdej z wypraw miał Pan ten moment,
0: że... Może bardziej gry na przykład komputerowe mogą zastąpić podróż.
1: Oto jest wiele, Rider, coś takiego na pewno.
0: Jest wiele gier, które rzeczywiście, no one już... tak, jeżeli będą jeszcze teraz zasilane sztuczną inteligencją, to...
1: Nowe silniki będą. To już jest... Idziemy w złym kierunku. Idziemy w złym kierunku w tym, może czasami może już się, że tak powiem, możemy się zatracić w tym i nie rozróżnić. Bardzo często jest tak, że ludzie nie potrafią już rozróżnić, co jest prawdą, a co jest fałszem w tych wygenerowanych. Wspominał Pan, Panie Marku, wrócimy do tych wypraw, że podczas każdej z nich miał Pan taki moment, że mógł Pan pobyć sam ze swoimi myślami, pomyśleć, zastanowić się nad rzeczami, które Pana trapiły, bądź też miał Pan właśnie w tym momencie, kiedy Pan się z nimi zmierzał, mógł Pan na wyprawie. Czy według Pana współcześni ludzie, współczesna młodzież trochę trochę utraciła tą umiejętność bycia sam ze sobą przez te wszystkie bodźce z zewnątrz, przez media społecznościowe, przez ciągły zgiełk, przez ciągłe nowości, przez wszystko, co nas napędza. Jak to wygląda z pana perspektywy? Czy kiedyś było łatwiej? Czy ten moment bycia sam ze sobą jest ważny i kluczowy, pana zdaniem?
0: Znaczy, ja oczywiście na wyprawach nie myślałem tylko o rzeczach, które mnie trafiły. Myślałem o wszystkim. Mogłem myśleć o wszechświecie, o sensie życia, o Bogu, o wszystkim. Także raczej nie myślałem o rzeczach, które mnie trapiły, tylko bardzo rzadko, bardziej mój umysł wędrował w każdym możliwym wymiarze. Czy teraz jakby młodzież zatraciła tą umiejętność? Myślę, że jakby czasy się zawsze zmieniają i każda młodzież jest inna i każda młodzież po prostu, każde pokolenie nazwijmy to, może młodzież, każde pokolenie, co 10 lat, co 15, co 20, jakby żyje w innym świecie i ma inne problemy, że tak powiem. Ja pamiętam, że jakby w moim świecie było tak, że dziadkowie, rodzice mówili, nie oglądaj filmów, po co czytasz tyle książek. No, różne rzeczy były dla nich problemem, prawda? Albo że za dużo trenuje, albo po co jakieś karate, albo coś tam. Więc jakby współczesna młodzież ma swoje problemy, swoje życie i musi znaleźć swoją drogę. Co jakby dla nich będzie najlepsze z ich punktu widzenia, to jest trochę ich sprawa tak naprawdę, ich świat. Trudno jest przenosić schematy z jednego świata do drugiego. Myślę, że każdy musi sam spróbować właśnie, co daje mu życie jakby w takim świecie gier na przykład tylko. Jak patrzę na mojego syna, bo akurat mam dzieci właśnie, no to mój syn, kiedy do mniej więcej wieku 16 lat chyba, był mega wkręcony w gry komputerowe i w zasadzie musiałem po prostu wręcz, nie wiem, włączać prąd prawie w domu, czy w jego pokoju o 22, żeby mechanicznie po prostu odciąć jakby, tak, żeby mógł chodzić do szkoły, bo inaczej potrafił grać do 2 godziny w nocy. Także wymyśliłem sobie coś takiego, że jest shutdown po prostu, nie ma prądu od 22. Ale to był tylko oczywiście taki moment, kiedy utrudniało to funkcjonowanie. Ale w momencie jakby przestał grać i myślę, że duża sługa była jego dziewczyny w tym i zajął się teraz w ogóle. Jakby kompletnie prawie nie jest wirtualny, tworzy muzykę, tworzył rap akurat, jest raperem. Był z nami na biegunie, więc ja bym nie generalizował po prostu. Myślę, że pewne rzeczy są oczywiście uniwersalne dla ludzi. Ludzie muszą jeść, prawda? Muszą pić wodę. Na pewno też jest coś takiego właśnie jak higiena psychiczna, jak odporność psychiczna i tak jak widać, to nie wiem, już trochę radykalizując ten temat, no to jakby wzrasta, na pewno widać, że wzrasta liczba samobójstw na przykład wśród młodych ludzi, tak, że ta odporność jakby maleje i jakby z czego to wynika? Z tego, że żyjemy w świecie, który się bardzo szybko zmienia, tak, i nie potrafimy za nim nadążyć, do niego się przystosować. I do tego potrzebna jest właśnie odporność psychiczna. Odporność psychiczna polega, ma wiele wymiarów i wiele kompetencji. Na pewno taka umiejętność resetu, połączenia z sobą jest tej odporności bardzo ważna. I też cisza jest też w tym wszystkim. Cisza jest potrzebna do połączenia z samym sobą. Jakość snu jest ważna, gdzie jest cisza i tak dalej. Także na pewno jest to potrzebne młodym ludziom. Na ile sami do tego są w stanie dojść, że tego potrzebują, a na ile jakby zmusili do tego życie, to już jest jakby ich droga.
1: Co pan powiedział młodym ludziom, którzy chcą spełniać swoje marzenia, ale boją się właśnie zrobić ten pierwszy krok?
0: Co bym powiedział młodym ludziom, którzy boją się spełniać marzenia?
1: To się hamuje, może też psychicznie.
0: No jest wiele jakby tak naprawdę składników, bo też w takiej sytuacji, bo generalnie żyjemy w czasach właśnie, kiedy Tak samo wychowanie fizyczne, potrzebne byłoby wychowanie psychiczne, którego nie ma, tak? Jeżeli dzieci no, często słyszą, że są do niczego, tak, bo dorośli nie mają do nich czasu, że nic z nich nie będzie, że część przynajmniej dzieci na pewno to słyszy, to trudno im potem powiedzieć, spełniaj swoje marzenia, możesz zrobić wszystko, tylko od ciebie wszystko zależy. Także też żyjemy w takim trochę dualnym świecie, w którym jakby z jednej strony jest jakaś teoria, z drugiej strony praktyka nie zawsze tym nadąża, czy życie. Ale co tak konkretnie, co bym powiedział? Myślę, że powiedziałbym, żeby poznali samego siebie po prostu, tak? Żeby spełniać marzenia. Trzeba trochę siebie poznać, żeby wiedzieć, czego człowiek w życiu chce, żeby to były ich marzenia. No i też poznać siebie po to, żeby mieć zaufanie do siebie, żeby mieć taką sprawczość, tak? Że jakby niezależnie od tego, jakby co się dzieje na świecie, to ode mnie zależy, co ja z tym zrobię. I niezależnie od tego, jakie mam marzenia i co mi mówi świat, że nie dam rady i tak dalej, to ja mogę zbudować sobie plan i krok po kroku go realizować. Więc jakby jest wiele rzeczy, które składają się na to, żeby zrealizować swoje marzenie i nie można jakby uprościć tego do jakiejś jednej formułki, dasz radę, możesz, wiesz swoje marzenia, bo to są jakby takie gładkie słowa, które nic nie znaczą, ale w sumie właśnie myślę, że taką sytuacją właśnie, gdy miałem do czynienia z takim młodym człowiekiem i dokładnie, który nie wierzył w siebie i chciał zrealizować swoje marzenie, to była wyprawa z Jankiem Mellą. No i wtedy wynalazłem taką metodę biegu, właśnie sztukę osiągania celu, która się składa z 5 kroków. I w sumie to może będzie to trochę skomplikowane, ale takie prawdziwe. No, żeby zrealizować marzenie, tak, po pierwsze trzeba je mieć i w nie wierzyć. To jest bardzo jedna pierwsza rzecz, tak, żeby mieć je skonkretyzowane, co to jest.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z Markiem Kamińskim. Podróżnik i zdobywca obu biegunów opowiedział nam o emocjach związanych z wyprawami, marzeniach oraz o tym, co daje mu siłę do kolejnych wyzwań. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu i Nowrocław.
0: Trzeba mieć to marzenie. Nie wystarczy taka formułka, że znajdzie swoje marzenia. Po drugie, trzeba mieć mapę drogi do tego marzenia, czyli zbudować sobie plan. Po trzecie, trzeba umieć ten plan wdrożyć w życie, mieć motywację, żeby go realizować, radzić sobie z trudnościami i mieć wytrwałość i konsekwencje i odwagę, żeby pokonywać strach po drodze. Po czwarte, nie każde marzenie, nie każdy plan da się spełnić. Na końcu tej drogi może być sukces albo porażka, albo coś pomiędzy nimi. To nie jest tak, że nawet jak będziemy mieli najlepsze marzenie, najlepszy plan, najlepszą realizację, że jest jakby gwarancja, że to osiągniemy. Więc trzeba sobie umieć też poradzić jakby z ewentualnym sukcesem, czyli z tym, jak osiągniemy to. Bo wcale to marzenie nie kończy się w momencie osiągnięcia celu. Jakby to jest tylko jakby etap. Albo też umieć wyciągnąć wnioski z porażki, jeżeli nam się nie udało tego zrobić, po to, żeby zrobić to jeszcze raz, albo zrobić coś innego, lepszego. No i piąty krok tej metody, te kroki inaczej się nazywają, ale o to mi tutaj chodzi, to jest poznanie samego siebie, to co powiedziałem, takie spojrzenie na tą sytuację właśnie z góry, we wszystkie etapy, po to, żeby tą wiedzę jakby, żeby zrozumieć, co się działo ze mną, gdzie popełniłem błędy, gdzie byłem dobry, co mam do poprawienia, po to, żeby odkryć następny biegun i iść dalej. To tak w dużym skrócie. A jeżeli miałbym powiedzieć jednym zdaniem, no to myślę, że trzeba zrobić pierwszy krok, żeby to marzenie zrealizować.
1: Panie Marku, ten strach przewijał się bardzo często w naszej rozmowie. Czy dzisiaj jest coś w tych wyprawach, czego Marek Kamiński naprawdę się jeszcze boi?
0: No jasne, no każda wyprawa jest jakby może być niebezpieczna. To, że 30 lat temu szedłem na biegun jeden i drugi, to nie znaczy, że jak teraz pójdę na biegun, to będzie łatwiej. Będzie tak samo albo jeszcze trudniej, bo może wtedy miałem szczęście i pewne rzeczy się nie zdarzyły, które teraz się mogą zdarzyć. Więc to są akurat takie wyprawy, w których za każdym razem trzeba mieć pokorę i trzeba się jakby trzeba zdawać sobie sprawę z tego, co się może zdarzyć i mieć sobie jakąś dozę strachu. Ale strach jest tylko informacją, to jest emocja. Nie należy się bać strachu. Należy się bać może tego, że przestraszymy się strachu i ten strach nas przygniecie po prostu, tak? Cała sztuka polega też na tym, żeby umieć zarządzać strachem, żeby strach nie zarządzał nami. Więc znowu można spojrzeć na siebie trochę z góry, widzieć ten strach, który się pojawia. No i jakby nie każdy strach też jest zły. Strach to jest informacja, którą trzeba umieć dobrze odczytać. Czy go, czy nie go, po prostu czy no go. Więc czasami warto się bać po prostu i siłą woli nie możemy zrobić wszystkiego. Także trzeba umieć rozmawiać ze strachem i traktować strach jako nauczyciela, jako informację. Ale od nas zależy, co z tą informacją zrobimy. Czy ona jest prawdziwa, trzeba zweryfikować. Często boimy się na zapas po prostu. W 90% ja się boję na zapas i myślę, że większość ludzi w 90%, a niektórzy może w 100 nawet, tak? Że boją się po prostu, że coś nowego jak zrobią, jak... No wiele rzeczy jest, tak, na świecie, których ludzie się boją, tak? Niektórzy boją się nawet wyjść z domu po prostu rano. Więc są różne rodzaje strachów tak naprawdę.
1: Panie Marku, tytułem końca, bo jeszcze będą oczywiście pytania od publiczności.
0: Jasne.
1: Tak filozoficznie zakończymy. Co jest dzisiaj Pana takim własnym biegunem, który nadal chce Pan zdobyć? Metaforycznym biegunem.
0: Nie, no chciałbym, żeby życie moje dalej miało sens, tak? Chciałbym żyć tak, żeby właśnie to życie miało sens. Ale w sumie nie jestem przywiązany jakby do konkretnych jakichś rzeczy. Z jednej strony na przykład chciałbym pisać książki, ale gdzieś ostatnio właśnie przeczytałem taką informację, że święty Tomasz z Akwinu, pisząc sumę teologiczną, doznał objawienia i stwierdził, że już nie napisze żadnej, napisał 62 książki chyba przedtem, że już nie napisze żadnej książki, przestał pisać w ogóle. Więc jakby nie mam takich punktów, że muszę to zrobić, że to jest coś. Bardziej myślę, że chciałbym żyć sensem. Czy to będzie... nie mam też takich celów, że muszę coś na zewnętrznym świecie zrobić. Nie wiem, gdzieś być, coś pokonać. Szczerze, nie wiem, gdybym był cały czas w domu w Gdyni, w Orłowie, pisał książki, to może być mój biegun, ale być może jeszcze, nie wiem, może się wybiorę w kosmos, więc tak naprawdę nie wiem.
1: Wszystko przed Panem.
0: Przede mną teraz ta wyprawa pole to pole, to jest ileś wypraw właśnie. Na pewno chciałbym napisać jeszcze trzecią część Polarisa, ale tak sobie właśnie ostatnio miałem takie spotkanie autorskie i ktoś właśnie, ten prowadzący zapytał mnie o ten coś bardzo podobne pytanie. Tak sobie myślę, że tak po prostu intuicyjnie przyszło mi do głowy, że gdybym mógł napisać książkę, dzięki której ludzie mogliby być szczęśliwi, to napisałbym taką książkę, to by był mój biegun.
1: Czego Panu życzyć?
0: To jest właśnie,
1: właśnie tego. Tego Panu
0: życzyć. Książkę.
1: A moim gościem, moim i Państwa gościu, był Pan Marek Kamiński. I przechodzimy do pytań publiczności. Oczywiście później będzie czas na książki, na podpisanie. No i tam jest małe przekąski. Widzicie, ktoś chce zadać pytanie?
0: Ja nie wiem, czy akurat żona mnie teraz najbardziej wspiera właśnie. I też ja nie jestem tak dużo poza domem. Myślę, że... Tak. Myślę, że żona była dla mnie osobą wspierającą. Dzięki niej tak jak pomyślę właśnie o tym, poznaliśmy się już potem, jak ja zdobyłem te bieguny, poznaliśmy się o tym w 7 roku. Także to było po tych dwóch biegunach w jednym roku, ale myślę, że żona bardzo rozszerzyła mi horyzonty, także dzięki niej właśnie robiłem te wyprawy w różnych przestrzeniach, nie tylko bieguny, ale też Santiago de Compostela. I myślę, że cenię ją za to, że może dała mi szczęście w jakimś sensie, że dzięki niej jestem szczęśliwy, byłem szczęśliwy, że mieliśmy szczęśliwe życie. Że pokazała mi takich wiele rzeczy właśnie z można powiedzieć, zawróciła mnie z tej trajektorii właśnie takich zdobywcy biegunów bardziej na ziemię, więc myślę, że za to chyba ją najbardziej cenię, że no, że pokazała mi, że takie życie tu i teraz jest piękne i też mam dwójkę dzieci, więc cenię ją za to, że właśnie za podejście do dzieci, za to, że za to, jakie wychowała. Tak myślę, a teraz chodzi o wsparcie, to też wspiera mnie żona, wspiera mnie bardzo dzieci, wspiera mnie zespół, z którym pracuję. Także może to nie jest jedna osoba. To jest wielu ludzi. Może wspiera mnie też Bóg w tym wszystkim. Trudno powiedzieć.
1: Ktoś jeszcze?
0: Chyba Bóg najbardziej może.
4: Jakiego zwierzęta pan bał się najbardziej?
0: Najbardziej bałem się chyba białych niedźwiedzi w sumie, chociaż potem przeszedł mi ten strach jakoś tak, przestałem o nich myśleć, ale też podczas wypraw przez pustynię były też węże, tajpany, najbardziej odbite węże na świecie, więc też tajpanów się bałem.
5: Tak, to ja. Chciałabym zapytać, czy śledzi pan kanały na YouTubie podróżników, takich współczesnych podróżników 30-40-latków, może nawet młodszych, na przykład, podam na przykład Planeta Abstrakcja, blog Kesha, czy na przykład Fazowski przez Świat na Fazie. Czy pan śledzi takie dokonania młodych? Oni nie piszą książek w większości, natomiast dokumentują swoje podróże, często też bardzo egzotyczne, właśnie poprzez swoje vlogi, poprzez swoje filmy. Czy pan śledzi?
0: Jasne. To jest tak, że ja głównie właśnie czytam książki jednak. I w sumie też śledzę oczywiście Instagram. Akurat jeżeli chodzi o to, co śledzę na Instagramie, to bardziej interesuje mnie taki performance, jakby jak ciało może przekraczać różne granice, longevity, high performance, nie wiem, krioterapia chociażby, biohacking, to jakby, bo czas jest ograniczony człowieka, więc jakby to nie jestem w stanie robić wszystkiego. Ale jakby z zespołem razem śledzimy młodych podróżników, tak. Mam zespół, właśnie pracuję z Weroniką Cejnową, i ona raz po raz właśnie podsyła mi, znaczy razem oglądamy chociażby Oj Wojtek, nie wiem, czy to jest też, nazywa się do tej generacji, czy już nie.
1: I Jakub Patecki.
0: No to Oj Wojtek właśnie przyjedzie teraz do mnie, do Gdyni i będziemy, on teraz po tego będzie miał podróż po Polsce i może coś będziemy robić razem w Gdyni w czerwcu. Także w śledzę, coś robiliśmy też razem z Patecem, z Mikołajem Sondejem, mamy zamiar zrobić jakąś wyprawę. Także akurat nie wszystkich jestem w stanie śledzić. Też śledzę parę, też Zoja też jest, która weszła na Everest, też bardzo młoda podróżniczka. Także ileś tam profilów śledzę, ale śledzę też pewne profile zagraniczne, więc no, jakby nie jestem w stanie, te akurat, do których mówisz, to o nich chyba nie słyszałem. Ale właśnie bardziej patent, wariatec i ten. I ileś tam, też z Weroniką razem prowadzimy podcast. I właśnie, i do tego podcastu też ostatnio, zaraz Kinia chyba, to się nazywa Kinia, która ostatnio była właśnie w Patagonii. Ale tak, jak najbardziej śledzę, ale nie tak jakby bardzo, że patrzę cały czas na to, co robią, ale w jakichś granicach patrzę i inspiruję się tym oczywiście, w jaki sposób oni kręcą rolki, jak rozwijają materiał, no i też czasami planujemy jakieś rzeczy razem. Tak jak z Mikołajem właśnie, z Patecem, to jest coś razem planujemy i z właśnie z Ojgojtkiem na pewno, teraz już w czerwcu, w którym czerwca chyba.
5: Więc czekamy na rezultat.
0: No może zobaczyć rolki na tym, na Instagramie. Trochę się inspirujemy tym właśnie. Teraz jest ileś rolek właśnie z tych wypraw Pole Expedition. Także to jest mniej więcej zrobione tak bardzo dynamicznie właśnie na Instagramie. Marek Kamiński Explorer. Tam głównie właśnie to komunikujemy i nawet zaczynamy coraz większe zasięgi budować. Coraz śmieszniejsze są te rolki. Właśnie są rolki, ostatnio teraz właśnie z wyprawy z Kajem, dużo jakichś rolki kręciliśmy, dogrywaliśmy, żeby je zmontować. Z Patagonii, właśnie teraz ja wróciłem z Panamy, dwa tygodnie temu wróciłem z wyprawy z Panamy. Star Blast, też na bieżąco wrzucam po prostu relacje też na Instagrama. Także nie, jak najbardziej się inspiruję tym i w sumie używamy też trochę technologii, właśnie drony, dużo zdjęć z drona. Nawet teraz mieliśmy z sobą drona podwodnego, z którym robiliśmy zdjęcie, chyba pierwszy w Polsce, dronem podwodnym właśnie w Panamie. Także jak najbardziej, jakby ja zawsze używałem technologii i zawsze starałem się ją wykorzystywać do wypraw od początku. I zawsze też się starałem inspirować jakby innymi, tak? Może nie naśladować, nie kopiować, ale inspirować, więc jak najbardziej. A jeszcze raz powtórzę, bym zapamiętał Fazewicz, tak?
5: Fazowski.
0: Świat
5: na fazie. Polecam także Planeta Abstrakcja. Fantastyczne małżeństwo młodych podróżników. Polecam także Vlog Cash'a. On teraz zbudował sobie auto, którym ma zamiar przejechać aż do Afganistanu. Challengera jakiegoś tam amerykańskiego przerobił.
0: Jasne.
5: Także tych kont jest naprawdę sporo, tych, których przynajmniej ja śledzę, a to wszystko zaczęło się przez pandemię, bo siedziałam smutna w domu z mężem, palcem po mapie po prostu. Podzieliliśmy, nie można było wyjechać i to tam tak zostało już wiele lat.
0: To gdybym zapomniał, to jakbyś mogłem na Instagramie nawet przespać, to będę wdzięczny.
5: Ale ja też kręcę rolkę dla Państwa, więc dlatego tak się kręcę, przepraszam.
0: Jasne, super.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Z Patagonii, właśnie teraz ja wróciłem z Panamy. Dwa tygodnie temu wróciłem z wyprawy z Panamy. Star Blast, też na bieżąco wrzucam po prostu relacje też na Instagrama. Także nie, jak najbardziej się inspiruję tym i w sumie używamy też trochę technologii, właśnie drony, dużo zdjęć z drona. Nawet teraz mieliśmy z sobą drona podwodnego, z którym robiliśmy zdjęcie, chyba pierwszy w Polsce, dronem podwodnym właśnie w Panamie. Także jak najbardziej, jakby ja zawsze używałem technologii i zawsze starałem się ją wykorzystywać do wypraw od początku. I zawsze też się starałem inspirować jakby innymi, tak? Może nie naśladować, nie kopiować, ale inspirować, więc jak najbardziej. A jeszcze raz powtórzę, bym zapamiętał Fazewicz, tak?
5: Fazowski. Świat na fazie. Polecam także Planeta Abstrakcja. Fantastyczne małżeństwo młodych podróżników. Polecam także Vlog Cash'a. On teraz zbudował sobie auto, którym ma zamiar przejechać aż do Afganistanu. Challengera jakiegoś tam amerykańskiego przerobił.
0: Jasne.
5: Także tych kont jest naprawdę sporo, tych, których przynajmniej ja śledzę, a to wszystko zaczęło się przez pandemię, bo siedziałam smutna w domu z mężem, palcem po mapie po prostu. Podzieliliśmy, nie można było wyjechać i to tam tak zostało już wiele lat.
0: To gdybym zapomniał, to jakbyś mogłem na Instagramie nawet przespać, będę wdzięczny.
5: Ale ja też kręcę rolkę dla Państwa, więc dlatego tak się kręcę, przepraszam.
0: Jasne, super.
1: Idę wrócić siebie w mikrofon. Kto jeszcze?
0: Ale teraz...
1: My teraz wszyscy wyjmiemy telefony i proszę zaobserwować Pana na Instagramie.
0: Teraz Edits w ogóle i ten, i CapCut właśnie dają takie, i Grok jeszcze do tego. I czat dają tyle możliwości takich generowania różnych rzeczy i też montażu, że naprawdę no, można robić filmy po prostu spokojnie. Ja mam chyba z 500 tysięcy zdjęć z wypraw łącznie. Także naprawdę gdyby nie to, że właśnie tyle podróżuję na te spotkanie i tak dalej, to też jest super ciekawe. To myślę, że bym się bawił właśnie w te montaże tych zdjęć.
6: Pytanie odnośnie Jan Kamerny. Czy to był kolokwialny taki spontan, czy jednak długie tygodnie, by zabrać go na...
0: Znaczy nie, to na pewno nie był spontan, bo trudno być... Na biegunie trudno być spontanicznym, w sensie, że to wszystko musi być zaplanowane. Więc przygotowanie do wyprawy z Jankiem trwały prawie 2 lata tak naprawdę. Także to była naprawdę olbrzymia praca włożona, żeby przygotować Jarka do tej wyprawy i no i dzięki temu też ta wyprawa była możliwa, także nie było tam żadnego spontanu, ale na pewno była taka no może spontaniczna decyzja z Janka strony, żeby wejść w ten projekt, żeby to zrobić, to może to było takie spontaniczne, nie było, chociaż też było przemyślane, on jednak czytał książki o tym, także nie, myślę, że w myślach można być spontanicznym, ale w działaniu no, trzeba wszystko planować i to musi być wszystko bardzo zaplanowane i przećwiczone, że tak powiem. Trzeba odrobić zadania domowe, tak.
4: Skąd brały się pomysły na te wszystkie wyprawy?
0: To jest ciekawe pytanie. Tak, skąd? Bo w zasadzie sam nie wiem jak na nie samemu sobie odpowiedzieć, bo myślę, że tak na końcu w dużej mierze te pomysły brało się z jakichś okruchów rzeczywistości, tak, czyli z książek, z tego, że kogoś spotkałem, że ktoś coś powiedział, że coś zobaczyłem, no ale potem jakby to we mnie się te pomysły rodziły i jakby tak jak myślę o tym właśnie rodzeniu się tych pomysłów, to ja nigdy nie miałem tak, że padałem na pomysł, pójdę na biegun, albo pójdę do Santiago de Compostela, albo zrobię wyprawę Porto Polo Expedition, albo zrobię wyprawę z Jankiem Rau. Zawsze był tak, zawsze jednocześnie myślę o wielu projektach, na przykład teraz, nie wiem, myślę o wyprawie na Księżyc, może o rowie mariańskim, o tym, jakby na przykład dronem podróżować dookoła świata, w sensie takim dronem, większym dronem, którym może człowieka przenosić. I po prostu puszczam sobie takie różne filmy i eksploruję. I potem jakby nagle ten jeden z tych pomysłów jakby przeważa i myślę o nim bardziej. Albo kogoś spotykam, chcę coś zrobić takiego. I albo właśnie zaczyna się od czegoś małego, tak jak z Jankiem Merą. Spotkaliśmy się, pomyśleliśmy, że może zrobimy jakąś wyprawę na Rysy, a może gdzieś dalej. I jakby to jest taka ewolucja, więc zawsze to jest taki bardzo ewolucyjny proces. Na przykład, nie wiem, o wyprawie do Santiago de Compostela myślałem chyba, nie wiem, 20 lat. Więc nie mam takiej potrzeby, że coś wymyślę, od razu muszę to robić. Bardziej te pomysły pewnie dojrzewają i także one cały czas jest we mnie wiele pomysłów. Ale większość tych pomysłów pochodzi z dzieciństwa. Jako dziecko wymyślałem sobie różne takie niesamowite scenariusze tego, co będę robił. No i wracam też do tych pomysłów. Mam taki bank, można powiedzieć, pomysłów. Teraz też z czatem, na przykład teraz pracuję, żeby czat wymyślił jakieś rzeczy. Przyglądam się temu, co on wymyśla. Więc jakby tych źródeł jest bardzo wiele, ale na końcu gdzieś to się dzieje wewnątrz po prostu. Więc jakby to wszystko bierze się z tego, że we mnie właśnie coś jest i że o tym myślę. Nigdy chyba nie było takiego pomysłu, że ktoś powiedział coś, nie wiem, typu iść na biegun północny, albo iść do Santiago i że coś takiego zrobiłem. Także bardziej wewnątrz, że myślę o tym, co, albo inaczej, myślę, co mógłbym zrobić na przykład. Co mógłbym zrobić? Na przykład kiedyś pojechałem do Japonii samochodem elektrycznym, w tą i z powrotem, to było 30 tysięcy kilometrów, a pomysł się wziął stąd, że to akurat pamiętam, że jechałem kiedyś w Gdańsku na medytację do kościoła dominikanów. No i spóźniłem się na tą medytację, no i jak myślę, a to już jak jadę, to pojadę sobie, przejadę się kawałek. No i jakby zacząłem jechać przed siebie, tak jadę właśnie tym samochodem i tak sobie myślałem, a gdybym tak jechał, to bym dojechał w sumie do Kaliningradu, powiedzmy, byłem już za Gdańskiem. No dobrze, ale jakbym dalej jechał jeszcze, to bym dojechał do Moskwy pewnie, nie? No i jeszcze jakbym dalej jechał, to bym dojechał do Bajkału. No i on jeszcze dalej jechał, to bym jechał do Mongolii. No i tak w myślach, tak dojechałem aż do Japonii w myślach. No i potem rzeczywiście zrobiłem tą wyprawę. Ale ten pierwszy impuls to był wtedy. Więc jakby pomysły się biorą też stąd, że w naszym życiu zdarzają się jakieś rzeczy i myślimy, jaki mógł być ciąg dalszy. Więc tak naprawdę to się wszystko bierze z głowy, z myślenia.
5: Ja w ogóle najpierw chciałam bardzo podziękować też prowadzącemu, bo rzeczywiście świetną przestrzeń stworzyliście. Ja chciałam zapytać o taką jedną rzecz, ponieważ dużo Pan mówi o młodzieży i też widzę tutaj rolę. I chciałabym po prostu zapytać,
6: Co Pana Fundacja proponuje młodzieży? Takiej młodzieży na przykład tutaj z Grzywkowa.
0: Tak, my jako fundacja właśnie, jak zrobiliśmy to, jak zrobiłem tą wyprawę z Jankiem Merą, to zobaczyłem wtedy jakby całą osią tych przygotowań. To była tak naprawdę odporność psychiczna Janka, bo to odporność zdecydowała o tym, że on trenował, że był w stanie potem wyruszyć na biegun, że był w stanie zdobyć te bieguny. To najwięcej tutaj jakby zależało właśnie od jego odporności psychicznej. I razem wtedy z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego, z psychiatrami, psychologami, stworzyliśmy taki program, można powiedzieć life plan, właśnie taki program narzędzi na całe życie, ale wokół odporności psychicznej. I po tej wyprawie właśnie, kiedy się okazało, że ta odporność pozwoliła Jankowi dotrzeć na te bieguny, przeczytałem dane WHO, że właśnie depresja będzie chorobą numer jeden cywilizacyjną już niedługo i teraz się zbliżamy do tego momentu. I co tamtej pory zaczęliśmy się profesjonalnie zajmować odpornością. Skonstruowaliśmy też takie narzędzia do diagnozowania odporności, taki test odporności psychicznej, narzędzie psychomotryczne. No i krótko mówiąc, zbudowaliśmy taki cykl, taki model warsztatów dwugodzinnych, czterogodzinnych, które się skupiają wokół tej metody biegów właśnie, czyli na różnych składnikach odporności, takich jak umiejętność definiowania celów, planowania drogi do celu, umiejętność nadawania sensu, bo odporność psychiczna to nie jest jakaś tarcza, którą się bronimy przed rzeczywistością, to jest umiejętność adaptacji się do zmieniającego się świata i osiągania zamierzonych celów. I odporność psychiczna jest mega ważna w edukacji, w życiu zawodu, w każdym jakby aspekcie życia. A dla młodzieży jest jakby na początku życia, no jest szczególnie ważna. Stąd właśnie ten nasz program Life Plan, warsztaty 2, 4, 6, nawet do takie moduły mamy do 20 godzin, oczywiście podzielonych na moduły, czyli nie od razu. I te warsztaty mamy trenerów, którzy też mogą trenować na przykład nauczycieli, czy możemy, są albo nasi trenerzy, albo tacy trenerzy po prostu, albo właśnie trenujemy te osoby nawet w bibliotekach i jakby pracujemy na różnych modelach. Tak, czyli albo zresztą właśnie z gminami, mamy te warsztaty w szkołach, dla iluś też z razem. Na przykład ostatnio w Poznaniu mieliśmy takich wiele wdrożeń, że tak powiem, też w różnych miejscach jakby w Polsce, tak, bo mamy trenerów w całej Polsce. Także to jest jakby jeden taki właśnie z naszych programów, ten LifePlan. On ma do tego gdzieś, nawet mam z sobą, mogę potem gdzieś samochód przynieść. Mamy takie też dzienniki pracy, także mam też materiały no, oczywiście do tego. To nie jest tak, że to jest tylko, to jest opowiadanie, to są dzienniki właśnie, to jest aplikacja bezpłatna, która zostaje też potem, można pracować. No więc mamy cały jakby taki, można powiedzieć, zestaw właśnie narzędzi do tego, żeby uczyć mniej więcej zmierzony bardzo program, tylko oczywiście dostosowany do realiów. Taki mniej więcej program, jaki Janek przeszedł właśnie do budowania odporności przyszłej młodzieży. To jest jeden nasz kor, a drugi to jest dla... Mamy też ten program dla dorosłych, dla seniorów, jakby, bo są jakby różne sytuacje w życiu, więc takie miejsca jak właśnie biblioteki czy centra kultury, są, czy miejskie domy kultury, to są świetne, czy gminne domy kultury, to są świetne miejsca, żeby takie warsztaty właśnie robić. Także w razie czego zapraszam, tu jest do kontaktu, tam są wszystkie dane i jak najbardziej tutaj możemy współpracować. Jesteśmy daleko, bo w Gdyni, także to dosyć blisko.
1: Tak mówiłem, możemy sobie nabyć książkę pana Marka, tam jest coś słodkiego dla gości, dość woda. A moim państwa gościem jeszcze raz był pan Marek Kamiński. Wielkie brawa.
7: Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo. Ja tutaj jestem głosem za światem. Zapraszam panią kierownik Miejskiej Biblioteki. Panie Marku, uczynię podziękowanie
0: za
7: przyjazd, za przyjście zaproszenia. Drogi Łominek, serca Dziwkowa, dla prowadzącego Jakuba też, żeby tutaj...
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
7: Zrobimy.
6: Chciałabym tylko powiedzieć, że pan Marek wydał 13 książek. Jeżeli będziecie miała sprawę, to mnie poprawi.
0: Tak jest.
6: Przetłumaczonych na 10 języków.
0: Tak jest.
6: Tak. I proszę państwa, już tak na zakończenie.
1: Już wracamy? Już wracamy.
0: Pomożesz na rząd, zrobimy sobie
4: tak. Dobra. Na zakończenie.
0: Tak.
1: O.
0: Proszę.
1: Mamy.
0: Proszę.
4: Ja tutaj obserwowałam i na slajdzie widziałam Man Moc. Mieliśmy gościa, pana Marka Kamińskiego, który ma moc. Brawo.
7: Siedzę i myślę. Co to jest?
0: Ale nie są, są takie buty, które nazywają się Five Fingers. One po prostu powodują, że ja w ogóle lubię mieć kontakt z rzeczywistością. Więc powodują też lepszy kontakt z rzeczywistością. I w sumie może trochę dziwnie wyglądają. One są używane nieraz przez Maratończyków, przez biegaczy, ale mi się naprawdę w nich świetnie chodzi. Także mimo to, że dziwnie wyglądają, normalnie kiedyś używałem je tylko do treningów, teraz po prostu w nich chodzę, bo są mega wygodne. Więc to są takie buty Five Fingers, jak Państwo piszecie. Safari gdziekolwiek. Five Fingers buty, to jest niezwykle modelne. Także naprawdę polecam, bo nogi są normalnie święte po prostu i nie mam uczucia. I naprawdę to świetnie się w nich chodzi.
7: Dziękuję bardzo, ja będę Five Fingers do garnituru.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Ino Wrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Gmina Kruszwica odsłania karty na najbliższe miesiące. Przed nami koncerty, wydarzenia i sporo kulturalnych atrakcji. Co dokładnie znalazło się w kalendarzu imprez? Posłuchajcie sami.
8: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej, na której mamy zamiar z kolegą Adamem omówić najbliższe miesiące, no, rok 2026, jeżeli chodzi o ofertę kulturalną, ale również i o kwestie związane z turystyką i inwestycje, które w tym obszarze będą w najbliższych miesiącach przez nas realizowane. Ja, Szanowni Państwo, zacznę od wszystkich wydarzeń, które planujemy na 2026 rok. Wszyscy koledzy samorządowcy sąsiednich gmin już ogłosili swoje gwiazdy, między innymi na Dni Kruszwicy, więc my dzisiaj, na Dni swoich miast, więc my dzisiaj również to zrobimy. Ale może zacznę od tego, chronologicznie. Jeżeli chodzi o inne imprezy, postaram się szybko, bo mamy tego bardzo dużo, jeszcze chcemy powiedzieć o inwestycjach, więc w kwietniu co się będzie działo? Dwa duże zloty otwierające sezon. Kruszwica się okazuje bardzo przyjazna dla wszystkich zmotoryzowanych i duży zlot Mercedesa. Przeszło 100 samochodów z całego regionu. Organizujemy to tutaj siłami kruszwickimi, ale również i klub z Torunia tutaj do nas przyjeżdża, więc no, będzie co obejrzeć. My też oferujemy inne atrakcje, które myślę, że tego dnia warto będzie też Wzgórze Zamkowe, też parking przy Myślej Wieży odwiedzić. Kolejny zlot motoryzacyjny 25 kwietnia, czyli tydzień później. Podobna impreza, ale zupełnie inny wymiar, inny zakres. Również zapraszamy. My podobne wydarzenia organizowaliśmy w roku 2025. One się spotykały z bardzo dużym odzewem i obecnością mieszkańców, więc myślę, że warto będzie być. Dużo atrakcji również dodatkowych będzie. 3 maj. No, święto państwowe, chcemy również to w właściwy sposób uczcić. Oczywiście msza święta i to wszystko, co zawsze działo się w kolegiacie, będzie tego dnia się również działo i u nas, ale chcemy przede wszystkim zaprosić na koncert piosenek patriotycznych na Wzgórzu Zamkowym naszymi tutaj siłami, ale bardzo będzie to wartościowe i to będzie taka pierwsza chyba w Kruszwicy okazja, żeby pośpiewać te pieśni patriotyczne. Rozdamy odpowiednie śpiewniki i zapraszamy wszystkich na Wzgórze Zamkowe. Jak będzie pogoda, również pojawią się tam koła gospodyń wiejskich. Chcemy z tego zrobić troszeczkę większe wydarzenie, troszeczkę inaczej świętować tego wyjątkowego 3 maja. Kolejnym ważnym wydarzeniem oczywiście jest bieg piastowski 16 maja, bieg, który ma swoją już ogromną tradycję. Oczywiście dla biegu piastowskiego między Kruszwicą a Inowrocławiem. Tutaj podziękowania dla pana prezydenta Arkadiusza Fajoka i całej administracji, która się tym biegiem zajmuje, za te dobre przygotowanie i profesjonalizm. Natomiast my tutaj w Kruszwicy oczywiście organizujemy biegi towarzyszące dla najmłodszych, aby również propagować ten zdrowy styl życia i podnosić też i prestiż i rangę tej imprezy tu u nas w Kruszwicy. Kolejna rzecz, którą warto powiedzieć, nie będę mówił o wszystkich wydarzeniach, bo to nie sposób, mamy ich przeszło 150, więc rozdamy też dziennikarzom szczegółowe, ale myślę, że warto powiedzieć teraz o Dniach Kruszwicy, które planujemy 20 czerwca i tu mamy już główne dwie gwiazdy, chociaż pracujemy jeszcze, żeby rozszerzyć ten repertuar, ale te najważniejsze gwiazdy, to gwiazda zagraniczna, to będzie pan Ray Wilson, czyli ostatni wokalista grupy Genesis, nie kryję, że jednej z moich bardziej ulubionych zespołów, który wystąpi tutaj z zespołem, z artystami. Będzie to, myślę, że wyjątkowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy. Również przed koncertem Raya Wilsona wystąpi, myślę, że dosyć wysokiej klasy gwiazda i mam nadzieję, że również będzie dobrze przez Państwa odebrana, pani Katarzyna Cerekwicka, więc ten duet, te dwa koncerty w ramach Dni Kruszwicy, sobotnie popołudnie tutaj w przeddzień najdłuższych dni w roku będą miały miejsce na tegorocznych Dniach Kruszwicy. Serdecznie Państwa zapraszamy. Oczywiście po głównym koncercie będzie jeszcze zabawa z DJ-em do godziny 24, więc i myślę, że tych takich młodszych, ale nie tylko, tych, którzy lubią się bawić przy muzyce klubowej, serdecznie zapraszamy. To wszystko 20 czerwca. Kolejnym wydarzeniem ważnym, no to 4 lipca nasze kruszwickie szanty w tym roku. Powracamy do tego wydarzenia i chcemy, żeby to było już co roku. Mam nadzieję, że będziemy też to przekształcali w jeszcze większe wydarzenia, ale w tym roku mamy 80-lecie naszego LOK-u, klubu żeglarskiego LOK i chcemy z okazji właśnie tego zrobić te szanty. No troszeczkę dla nich, ale oczywiście dla wszystkich mieszkańców Kruszwicy i regionu. Wystąpią mechanicy szanty. Ci wszyscy zainteresowani wiedzą, że słynny utwór Bitwa będzie tutaj, już raz miał miejsce 2 lata temu na Cyplu ten koncert i właśnie ten utwór był, ale nie tylko ten, wiele, wiele innych wspaniałych utworów, które wspaniale słucha się płynąc łódką, nie tylko po jeziorze Gopa. Następnego dnia, 5 lipca, mamy dobry, mocny weekend, kujawskie Nowaliki, nowe wydarzenie, o których nie muszę dużo mówić. Chcemy również zrobić w tym roku je jak najwyższym poziomie razem z Fundacją Hodowców Gęsi i panem Andrzejem Klaneckim, całym jego zespołem, ale też zapraszamy wszystkich do współpracy. Będziemy o tym w szczegółach mówić. Koła gospodyń wiejskich, będzie smacznie, dużo, kolorowo i na pewno atrakcyjnie. Kolejnym wydarzeniem w tym roku to będzie 18 lipiec, Noc DJ-ów. Dzięki właśnie nadgopolskiemu nurtowi kultury i Pawłowi Budnerowi to wydarzenie ma tu miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku. Co prawda ta pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze i było bardzo duże zainteresowanie, bo zawsze pogoda przy tych plenerowych wydarzeniach oczywiście odgrywa ważną rolę. W tym roku mam nadzieję, że tego 18 lipca będzie dobra pogoda, dobrą imprezę chcemy zrobić dla młodzieży w połowie pierwszego miesiąca wakacji. Serdecznie na to zapraszamy. Oczywiście przez cały czas trwania okresu wakacyjnego, mówimy tu o lipcu i sierpniu, będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę, jako atrakcyjny dzień do przyjazdu do Kruszwicy dla mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować. Niektóre również i soboty będą przez kruszwickie smaki, przez nas taka oferta będzie stworzona, ale też, szanowni Państwo, oczywiście nasza plaża na Cyplu przez te 2 miesiące, lipiec, sierpień, będzie do Państwa dyspozycji razem z nadgopolskim WOPR-em, który zawsze dba na najwyższym poziomie o to, żeby tam było bezpiecznie, ale również i bardzo, bardzo tak atrakcyjnie. Na to serdecznie zapraszamy. Kolejnym wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście są dożynki, ale zaznaczę dożynki 16 sierpnia połączone z ostatnią edycją imienin Marii. Ja o tym Państwu, szczególnie na spotkaniu z mieszkańcami w ostatnim czasie mówiłem. To jest 25. edycja imienin Marii. I będzie to ostatnia, która zakończy ten cykl, ale chcemy połączyć je z dożynkami, żeby one były zakończone z takim większe po prostu wydarzenie, więc łączymy tutaj te dwa wydarzenia, więc zapraszamy do Chemc na dożynki już 16 sierpnia. Co do innych wydarzeń, mamy oczywiście polowanie na myszy, mamy na początku września, 10-12 września, literackie, ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, bez których Kruszwica chyba by nie była tą samą Kruszwicą, więc też będzie duże wydarzenie, plus koncert na Wzgórzu Zamkowym, tradycyjnie w piątek, to chyba jest 11, jak się nie mylę. Serdecznie na to również Państwa zapraszamy. No i coś, o czym jeszcze nie chciałbym powiedzieć, a za chwilę oddaję głos Adamowi. to od września rusza Centrum Kultury i Sportu Ziemowit, nowa instytucja, która będzie miała nową ofertę. Chcemy na pewno to też dobrze otworzyć, ale dzisiaj nie chcemy o tym mówić, bo byłoby za dużo. Chciałbym, żeby o szczegółach między innymi swojej wypowiedzi później, na jakim jesteśmy etapie budowy, powiedział Adam. Ja chciałbym tylko zapewnić, że idzie to bardzo dobrze i ten obiekt, no ja mam bardzo duże oczekiwania co do i oferty kulturalnej i odnośnie takiego odbioru i zmiany w ogóle tego, co się będzie działo w Kruszwicy. To dużo się w mojej ocenie powinno zmienić dla wszystkich, dla seniorów, dla rodzin, dla najmłodszych, którzy będą mogli z tego obiektu skorzystać. Byłem tam ostatnio i byłem tym obiektem oczarowany. Oddaję teraz głos Adamowi, a ja jeszcze wrócę.
9: Szanowni Państwo, ja chciałem opowiedzieć o trzech rzeczach, które będą miały miejsce w naszej gminie już niebawem, bo jestem podekscytowany, ponieważ kolejny raz wyjeżdżamy na targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Mając to doświadczenie z targów poznańskich, wiemy, jaka jest oferta, z jaką ofertą chcemy wyruszyć dla turystów, dla osób, które będą te targi odwiedzały. Spójna nasza polityka związana z promocją naszego miasta poprzez te wszystkie ulotki, Gryzomira i atrakcje, które turyści mogą zobaczyć w naszym mieście, mają przyciągnąć turystów, żeby oni tutaj do nas wrócili. 250 wystawców na 117 stoiskach, w tym nasza gmina. Będziemy jedną z kilkunastu gmin z naszego kraju, która będzie się wystawiała. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tam promować naszą gminę i w ten sposób przyciągać turystów do naszego miasta. W ten sposób rozwija się nasza gastronomia, nasi przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że zyskają potencjał, który tutaj turyści przywiozą. Dlatego też drugim zadaniem, który ma też przyciągnąć tutaj turystów do naszego miasta.
8: Może dodam do tych targów, bo tak się umawialiśmy, że ja tutaj troszeczkę uzupełnię, bo dzielimy się tutaj obowiązkami w ten najbliższy weekend. Targi trwają na 4 dni. Jakby szefem tej ekspedycji jest kolega Adam razem z pracownikami promocji urzędu. Ja bardzo dziękuję za to. Ostatnio byliśmy troszeczkę zaatakowani. Tak, będziemy, szanowni Państwo, rozdawać krówki, będziemy rozdawać książeczki, bajki o Kruszwicy i będziemy namawiać i zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać do Kruszwicy. To 4 dni intensywnej pracy bardzo. Ludzi, którzy tam jadą, zostawiają swoje rodziny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś takie wielkie poświęcenie, coś nietypowego. Uważamy, ja uważam i bardzo poprosiłem o to swoich współpracowników, żeby z tego nie rezygnować, żeby to zrobić. Targi w Poznaniu odwiedzone zostały przez 40 tysięcy turystów, potencjalnych turystów. Do każdego można dotrzeć, do każdego można porozmawiać. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla Kruszwicy, robimy to dla przedsiębiorców, którzy potencjalnie z tego skorzystają. Mam nadzieję i zapewniam Państwa, że dużo z tych osób, mam nadzieję, że przyjdzie, ale zapewniam Państwa, że będziemy to kontynuować. Ten rodzaj promocji musimy kontynuować. Dołączyliśmy do kilku stowarzyszeń ostatnio, które będą też przygotowywały ofertę i też chcemy wzmocnić ofertę Kruszwicy. Uważamy, że mamy dużo do nadrobienia i będziemy działać, Szanowni Państwo, i mimo tego może nie do końca przychylnego za każdym razem zdania i pewnych wątpliwości, tak trzeba, Szanowni Państwo, robić, bo na tym to dzisiaj polega. Tyle, jeżeli chodzi o targi, także jeszcze raz bardzo dziękuję Adamowi i zespołowi, który tam się wybiera i prosiłbym Państwa raczej o wsparcie, a ci, którzy może chcą to zobaczyć, jak to wygląda.
9: Oczywiście, dziękuję Panie Burmistrzu. Zauważyliśmy, że spada wiedza na temat Kruszwicy, zwłaszcza w młodych pokoleń. Przeprowadzaliśmy taką ankietę, konkursy, wypytywaliśmy o legendę o Królu Popielu. Mamy do nadrobienia parę zadań, my się na to przygotowaliśmy. Chcemy, aby Kruszwica była rozpoznawalna, żeby tutaj zwłaszcza młode pokolenia do nas wracały i z takim zadaniem jedziemy na te targi, żeby Kruszwica była turystyczną potęgą. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym zadaniu, które realizuje się na terenie naszego Podzamcza, a mianowicie wykonana już została koncepcja wstępnego zagospodarowania tego terenu. Jak widzieliście Państwo, zniknął jeden obiekt koło Rusałki. My tam planujemy za niedługo, oczywiście w ustaleniu z konserwatorem zabytków, postawić nowe obiekty drewniane, zaakceptowane przez konserwatora, które będą się wpisywały w ten ten klimat naszej myśli wieży, naszego podzamcza, żeby to było wszystko spójne, będą to lokale gastronomiczne i handlowe. Ja już z burmistrzem widzieliśmy taką wstępną koncepcję, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy na szczegóły, kiedy już dojdzie do tak zwanego projektu i tej realizacji. Myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawa inwestycja. Pan burmistrz wspomniał o Centrum Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, bo część z mieszkańców już widzi, jakie te prace postępują, okres zimowy, ustały te prace na terenie wokół obiektu.
2: To na

0: Teatru Inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: O reklamie. Meloradio Inowrocław.
8: 7:00. Niedziela wjeżdża właśnie wszędzie tam, gdzie jesteście, nad wodę, do ogródków, a może jeszcze do łóżek pod kołderkę, chociaż dzisiaj to chyba nikt pod kołdrą nie spał, co? Gorąco. A u nas muzyka, która będzie jak taka orężatka, rozumiecie, z kostkami lodu i cytrynką. Breaking Dishes, Ellie Oaks na początek. Opoka, siema, to weekendowe.

Nie ma za co, nie ma za co. Sorry, papi, to Big Becky G w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. 28 czerwca w kalendarzu. To jest drugi dzień wakacji 2026. Drugi dzień naprawdę potwornych upałów. Dzisiaj nawet 39 stopni mogą pokazywać termometry, więc sprawdzamy, czy te prognozy się rzeczywiście sprawdzają. Czekam na wasze foty, na wasze głosówki. Pokażcie, jak u was jest już teraz o tej godzinie, bo 10:15 na zegarkach, ale gdzieniegdzie już ponad 30 stopni na bank. Na bank po prostu. Więc WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie. Oczywiście wbijając adres na stronie na waszych smartfonach. A teraz Secrets, Tiesto, Kashmir w Melo. W weekendowym Melo. Gramy.

0: Eben z numerem Halo w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Mówiłem już, że będę miał dla was dzisiaj wejściówki na Sunrise Festival. Nie mówiłem? To nadrabiam szybko zaległości, będę miał. Ale jeszcze nie powiem kiedy. Drenchel Indiana z numerem Freed From Desire za kilka minut.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hipertania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów. You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
18: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
20: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: A o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak.
23: A jak lemoniadę?
21: Też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko.
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
24: Po reklamie. Meloradio Inowrocław.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Sub Focus, Baby Close z numerem On and On. Takie gorące numery gramy wam po godzinie 10. Gorące, bo gorące, ale nie rozgrzewające. Już nie przesadzajmy, bardziej działają jak takie lody waniliowo-pistacjowe, co? Dostałem parę zdjęć, rzeczywiście już ponad 30 stopni, między innymi w okolicach stolicy województwa świętokrzyskiego. Pozdrawiamy serdecznie tych, którzy dzisiaj wypoczywają nad wodą, na przykład nad zalewem w Morawicy. Bawcie się dobrze.

0: Wiem, że czekacie na Alana Walkera z Ewą Max i numer Fate, ale póki co Sweet Dreams z Iman Beckiem w Melo. Alan Walker, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland. No pewnie, że tam będziemy z wami. Bardzo się cieszymy i nie mogę się doczekać. Lipiec już za pasem, a u nas za pasem 11.
1: A już o 11 zagramy
0: Talk to You, Another Five for Ultra. Disco przed południem zawsze jest spoko, nie? No to zaraz, leci do was.
1: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
2: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
1: idę w Melo.
2: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
1: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
2: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795-588-581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Hipertania niedziela w Auchan.
15: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej. Tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej. Tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
16: Gastorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze

0: Markt. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Inomax, Inowrocław zaprasza.
3: Mam dla was idealnego potwora. Dufina! Postarajcie się nie wyglądać zbyt jadalnie.
4: Najpierw chciałbym zjeść jednego z tych śmiesznych, żółtych ludzików. Mogę?
1: Minionki i straszydła tylko w kinach.
5: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
6: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
7: Siemanko, ale gorąco dzisiaj, co? No to dajcie znać, gdzie jesteście, jak tam u was. Będę miał dzisiaj wejściowy na Sunrise Festival, ale na razie mam Talk to You, Another If I Fall Ultra w weekendowy.

Taki numer, który jednoczy ludzi z całego świata, bo super to zabrzmi pewnie na Tomorrowland, super to zabrzmiałoby na Sunrise Festival i świetnie zabrzmiałoby też gdzieś na jakimś festynie country w Stanach Zjednoczonych. No i jakiś taki uniwersalny ten Run, Run, River. David Guetta, Alogi, Stick Figure w Melo Radio. Gorąco wszędzie tam, gdzie jesteście, no i dostaję te piękne i przerażające zarazem zdjęcia. Pozdrawiamy z Trójmiasta. Póki co 34 stopnie. Fajnie tak, nie za zimno, napisała Magda z całą familią. Pozdrawiamy serdecznie Trójmiasto i wszystkich was. Gdyby lata było za mało, to jeszcze lato w piosence od Bryskiej dla was.

0: Anima w roli modela na paryskim tygodniu mody. Bad Angel przed momentem w Melo Radio, a już za kilka chwil tu Colors i Loveful. Tak malujemy waszą niedzielę. Gorąco dzisiaj, co? Pokażcie, jak jest u was.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brand. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwony

0: Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonu i na brw.pl.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Po reklamie.
6: Meloradio i Nowrocław.

Carla Fernandez. Jakie gorące nazwisko, jakie gorące co jeśli. Co jeśli temperatura dobije dzisiaj do 40, pyta Marcelina. Marcelina, nie mam zielonego pojęcia. Najlepiej znaleźć dużo cienia, nie wiem, może jakąś wannę z zimną wodą wystawić na zewnątrz. Patentów można mieć sporo, jak się chłodzić w takie upały, więc czekam z niecierpliwością, będę je rzucał dalej. Wysyłajcie głosówki albo wiadomości. Tak a propos temperatury w Trójmieście, było 34, Magda napisała i już 36.

0: In My Mind, Dino GD, Di Agostino w Melo Radio, to weekendowe Melo i najgorętsze numery na to gorące. Już prawie popołudnie, tak, dzisiaj kąpiele w wodzie wskazane, ale tylko na strzeżonych kąpieliskach, uważajcie.
1: A już o 12 zagramy
0: Waterfalls, James Hype.

6:06 już południa, u nas Waterfalls i James Hype. To jest pierwszy gorący numer od nas dla was. Inni gadają, my już gramy. Za chwilę Katy Perry z Hot and Cold. Wybieramy to drugie, oczywiście.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

karnawał w środku lata, coś pięknego. Gips, PZD for Money w Melo Radio. Gramy wam najgoręcej jak się da, wszystko po to, byście byli jak najlepiej schłodzeni. No ale czy to w ogóle możliwe przy tak wysokich temperaturach? Czytam sobie i kolejne informacje z Polski płynące. 36 stopni znowu w okolicach Krakowa. Czy to jest w ogóle możliwe? Wysłuchajcie zdjęcia, jeżeli wasze telefony jeszcze działają w tak wysokich temperaturach. No i dajcie znać, gdzie się dzisiaj chłodzicie, gdzie warto nad wodę, a gdzie takie tłumy, że lepiej schować się w domu w cieniu, zrobić zimną lemoniatkę i pogłośnić sobie Sigale. Wish you well!

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
4: M to

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Inomax, Inowrocław zaprasza.
16: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
17: Kopelatko w boju.
18: Ty ducha we mnie masz.
16: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
20: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Gorąco.

0: KFC. Po reklamie. Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę w Melo.
1: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
2: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

No, żeby taka hotelowa doba mogła sobie trochę potrwać, to parę złotych może się przydać, co? Jeżeli brakuje w portfelach, na kontach, to szybko sięgnijcie po szybką kasę od Meloradia. Mamy ją oczywiście dla was. Meloradio.pl, tam wbijacie i tam dajecie znać, na co tych pieniędzy naprawdę potrzebujecie. A w wakacje to wiadomo, że na wszystko są potrzebne. Kizo Disney przed momentem, a Save My Love od Kygo i Khalida już za chwilę pojawi się na naszej antenie, a z nimi Griffin, który jest jedną z gwiazd tegorocznej odsłony Tomorrowland. Będziemy tam z wami już w lipcu.

0: Scream and Shout, Will.i.am, Britney Spears, no i to jest temperatura. Dostałem zdjęcie od słuchacza. Na jednym zdjęciu Tunezja, 37 stopni, na drugim Borkowice, jak się domyślam, stary, tam gdzie jesteś, 36 stopni. No i to jest lato.
1: A już od 13 zagramy.
0: A my lejemy wam lemoniadę, Beauty and the Beat. W ogóle to ja nie wiem, o co wam chodzi. U mnie w studiu 20.

0: słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę.
4: To proste. Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
3: Mega.
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku. Kup w sklepie lub na mediaexpert.pl. Produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama. Castorama.pl.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Kino Max, Ino Wrocław zaprasza.
11: Mam dla was idealnego potwora. Do filmu! Postarajcie się nie wyglądać zbyt jadalnie.
12: Najpierw chciałbym zjeść jednego z tych śmiesznych, żółtych ludzików. Mogę?
13: Minionki i Straszydła. Tylko w kinach.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Siemanko, cześć, czołem, Justin Bieber, Nicki Minaj w naszej ekipie. Za chwilę dołączy do nich Doda, ale najpierw to oni sobie w duecie pośpiewają Beauty and the Beat. Inni gadają, a oni śpiewają. Czy jakoś tak.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. Taki muzyczny skład u nas w Melo Radio, a wspaniały line-up ma w tym roku Sunrise Festival. Świetna Yellow Stage oczywiście powstanie. W zeszłym roku to był jeszcze namiot, a w tym coś niesamowitego, Red Stage. No nie ma co ukrywać, że ten pokaz zeszłoroczny wizualno-dźwiękowy po prostu powalił na kolana. Byłem, widziałem i podpisuję się obiema rękami, więc z niecierpliwością czekam na to, co wydarzy się tam w tym roku. Jak chcecie to wszystko, co będzie się tam działo w Kołobrzegu zobaczyć, to będę miał dzisiaj dla was zaproszenie. Zaproszenie na trzeci dzień Sunrise Festival. Bądźcie czujni, to już wkrótce. Teraz Flip It.

BB Rexa, David Guetta, Sad Girls. No dobra, to ja już wszystko wiem. Wiem, jak będziecie mnie przekonywać do tego, żeby właśnie was zaprosić na Sunrise Festival. Jeszcze w tej godzinie zaczniemy naszą zabawę. To tylko dodam, szykujcie WhatsAppa, będzie potrzebne. Znajdziecie go oczywiście, jak wbijecie sobie meloradio.pl na waszych smartfonach. To tam jest, bo będą potrzebne głosówki.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Hipertania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

Troubles i M-Brother w Meloradiu, niezapomniany i hit, i M-Brother, nasz polski producent, który zawsze będzie w naszych serduchach, tak jak Sunrise Festival, na który każdy chce jechać, każdy, ja wiem, nie wstydźcie się, trzeba to przyznać. No to teraz mam dla was propozycję, bo mam wejściówkę na Sunrise Festival, dokładnie wejściówkę na niedzielę 2 sierpnia dla ciebie, osoby towarzyszącej, tylko wyobraź sobie, że jedziesz tam do Kołobrzegu, stajesz przed bramkami, okazuje się, że masz tylko jeden bilet. Tylko jedna osoba wejść może. I co wtedy robisz? Jaka rozkmina pojawia się w twojej głowie? Co zrobisz, żebyście weszli oboje? I to jest twoje zadanie. Wyślij głosówkę do mnie na WhatsAppa. Na meloradio.pl znajdziesz opcję, żeby wysłać głosówkę do nas. Za najbardziej kreatywną odpowiedź podwójne zaproszenie na Sunrise Festival będzie twoje.

0: Axwell Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Oczywiście zagrają, mam podwójną wejściówkę na trzeci dzień festiwalu, na 2 sierpnia, na niedzielę. No i pytam, wyobrażasz sobie, że stajesz przed bramkami, jesteście we dwójkę, ale tylko masz jeden bilet. I co wtedy robisz? No i się zaczęło.
1: Jadę z żoną, ona udaje, że jestem niepełnosprawny i wchodzi jako mój opiekun.
0: Stary, ja bym uważał, bo jak mówiła babcia, no, żeby ci tak wnusiu nie zostało. Czekam na wasze kreatywne propozycje. Wysyłajcie wasze głosówki na WhatsAppa. Po 14 podwójna wejściowa na Sunrise Festival będzie twoja.
2: A już o 14 zagramy
0: Talk to You, Another i Fivefold Ultra. Aha, a WhatsAppa znajdziecie oczywiście, jak wbijecie na smartfonach meloradio.pl. To na dole jest opcja do wysyłania głosówek.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
0: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
0: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
0: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
0: Zadbaj z nami o swoje auto. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi kopalką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Inomax, Inowrocław zaprasza.
8: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
9: Kopelatko w boju.
10: Ty ducha we mnie masz.
8: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.
13: Sponsorem programu jest

0: w Melo Radio. Co byś zrobił, zrobiła, gdybyś stanęła przed wejściem na Sunrise Festival i okazało się, że jest was dwoje, ale tylko jeden bilet i to są wasze propozycje.
1: Biorę koleżankę na barana, ubieramy długi czarny płaszcz i udaję, że jestem lekko przy kości.
2: Ściągam wtedy koszulkę, pokazuję klatę i mówię, wpuść nas, proszę. Wpuść, bo będą problemy.
3: Jeśli druga osoba by nie mogła wejść, to bym powiedział po prostu, że to jest osoba znająca Piaska.
0: Ło, człowieku, to tobie bilety nie są w ogóle potrzebne.
4: Możemy się przywiązać bandażami i będziemy udawać bliźniaków siamskich.
0: To są wasze patenty, ale są jeszcze kolejne. Obiecuję, że w tej godzinie wybiorę tego numero uno, osobę, której wręczę podwójną wejściówkę, ale te wszystkie oczywiście cudowne, wspaniałe, mega kreatywne. Próbujcie, może się uda.

0: Zmieniamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Chcę więcej, Fuka i Liwka w Meloradiu.
1: To wzięłabym ochroniarza na bok i powiedziałabym mu tak: słuchaj, przepraszam, ale my jesteśmy w pakiecie jak kebab z frytkami. Rozdzielać nas nie wolno.
0: No patenty na to, jak wejść na Sunrise Festival, kiedy jest was dwoje, a tylko jeden bilet, są różne. Za chwilę wielki finał. Bądźcie czujni.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: A, ale mi gorąco, Barbara.
10: Mnie też, Marian.
9: To co, klima?
10: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
9: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
10: No przecież.
9: No.
11: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Daleko jeszcze?
13: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
12: Wow, jaki błękitny.
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
13: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
13: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Inomax, Inowrocław zaprasza.
18: Mam dla was idealnego potwora.
19: Do filma.
18: Postarajcie się nie wyglądać zbyt jadalnie.
20: Najpierw chciałbym zjeść jednego z tych śmiesznych, żółtych ludzików. Mogę?
21: Minionki i straszydła tylko w kinach.
22: O reklamie.
0: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
23: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę. Idę w Melo.
23: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18:00.
23: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: numer, na który czekaliście być może od wczesnych godzin porannych w ramach rozgrzewki przed naprawdę wspaniałym sezonem imprezowym. Fate, Alan Walker i Ava Max w Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Ale wiem, że czekacie też na podwójną wejściówkę. No to dobra, jeszcze szybko zaglądam do waszych propozycji. Przypomnę szybko, pytanie brzmiało: co byś zrobił, gdybyś stanął przed wejściem na Sunrise Festival z osobą towarzyszącą, a wejściówkę miałbyś tylko jedną?
2: Jak byłem mały, to się nauczyłem szybko biegać, żeby mnie ojciec z pasem gonił, więc bilet bym zostawił dziewczynie, a ja bym sobie tam jakoś szybko wbiegł.
3: Ja wchodzę na Sunrise, a koleżankę żegnam i proponuję pociąg.
0: No to było bardzo grube, ale była jeszcze jedna ciekawa propozycja. Posłuchajcie jej naprawdę uważnie.
4: Przekonuję osobę sprawdzającą moje bilety, że jeżeli mi wpuści, to po całej imprezie zostaje i ja sprzota cały ten bałagan po wszystkich.
0: Słowo się rzekło, Kinga, słowo się rzekło, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy ty się nie wycofujesz ze swoich słów?
5: Za to zrobię wszystko, oczywiście, że nie.
0: Kinga.
5: Nie wycofuję się, będę sprzątała.
0: Ale wiesz, że DJ Chris nas słucha. On naprawdę może wziąć sobie to do serca. A ja palcem cię wytknę i pokażę.
5: Będziemy razem sprzątali.
0: Dobrze, Kinga, no więc teraz już tak oficjalnie, 2 sierpnia, niedziela. To jest ostatni dzień Sunrise Festival 2026. Jedziesz tam! Kocham taką radość. Kingusia, ściskamy cię mocno. Bawcie się dobrze z Meloradiem. Pa!
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Aż się łezka wokół kręci, nie? Jak ludzie się cieszą. Obiecujemy, że to nie ostatnie zaproszenie, które wam podarujemy, bo chcemy, żeby było was jak najwięcej, Melolutki, na tegorocznej edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu. A to już Body Talk i Ale

0: Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami. Zostańcie, bo za chwilę rozgrzewka przed cudownym niedzielnym wieczorem. Konrad już w studiu.
1: Siemanko.
0: No to co, to o 15 coś ciekawego przed nami. Uwaga.
2: A już o 15 zagramy
1: Zokerię.
0: Bawcie się dobrze. Nie żebym się chwalił, nie żebym się żalił. Ale na urlop jadę.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przed Bojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
8: Inomax Inowrocław zaprasza.
9: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
10: Kopelatko w boju.
11: Ty ducha we mnie masz.
9: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
0: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław na 98.1 FM.
12: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
13: To już 15 na zegarkach, a w Melo jak zawsze najlepsza muza. Andy Das i Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też September. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

David Guetta, Unlock i Run, Run River, czyli trzecie miejsce w ostatnim notowaniu 30 Meloradia. Ten numer bardzo polubiliście. A Książulo ostatnio, słuchajcie, odwiedził ten słynny hotel w Pobierowie. Za dobę dla trzech osób zabulił prawie 5 koła. No i co w ramach tego? Niedziałająca klima, żółta woda w kranie i uwaga, 300 ziko ponad dopłaty za room service, czyli za to, że przynieśli mu żarcie do pokoju. No i co? I nagle się okazuje, że te ceny u Magdy Gessler to wcale nie były takie złe.

0: to Melo Radio, to Halo, u nas 24 minuty po 15. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezłą kasę, a to myślę, że na wakacje jak najbardziej się przyda. Zagrają nam też Pitbull i Afrojack, to już za moment. Give me everything.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Teatru Inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: 1%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda TeleExpress. TeleExpress, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

Ależ to jest dobry numer. Calvin Harris w Melo Radio. Gorąco dzisiaj w całej Polsce. No zresztą kolejny dzień z rzędu już. No i to też sprawia, że ceny wiatraków poszły mocno do góry. W niektórych sklepach to ich w ogóle nie ma. W internetach to taka przebitka trzykrotna. Więc gdybyście potrzebowali siana, żeby ją jakoś tam zrównoważyć, to wbijajcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Melo Radio, bo już jutro szansa na 200 właśnie na wiatrak, a może na coś zupełnie innego. W końcu wakacje trwają.

0: I Like It w Meloradiu jeszcze przed 16. Takie numery to my też zdecydowanie lubimy. Niedziela, słoneczna niedziela. Mam nadzieję, że korzystacie z jej uroków. No i że niektórzy z was wybrali się nad wodę. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: A już o 16 zagramy
0: Don't Want Your Love. I Lean You Me, Ellie Goulding, punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście niczego nie przegapili, bo dużo muzy przed nami.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Mawiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Hipertania niedziela w Auchan.
10: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
2: Nie ma co czekać, jedziemy z najlepszą muzą. Eileen i Mel Goulding na dobre otwarcie 16. Za chwilę też m.in. Seabull się pojawi, będzie też Kygo. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Meloradio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

Nic, tylko podkręcić głośniki przy takich numerach. Magnetic w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 16 minut po 16, a Ania Lewandowska, oj, mocno zgrzeszyła. Ona, słuchajcie, pojechała z rodzinką do Turcji na wakacje, no i wrzuca oczywiście z tego relację, no i ostatnio dodała taką relację, na której napisała, że podczas tych wakacji, uwaga, wjechała u niej pizza, lody, no i jeszcze taki tam napój procentowy, powiedzmy. No coś czuję, że w takim razie po wakacjach to codziennie będzie chyba tylko do jedzenia jedna kulka mocy. Bo weź to później wszystko spal. Jest to Jonas Blue, Rita Ora i Ritual. To już teraz przed nami.

0: Otwarte okno w furce, droga na wakacje i ten numer, no to brzmi jak idealne połączenie. How does it feel w Melo Radio 27 minut po 16. Za chwilę o wakacjach też trochę pogadamy. Zagra nam z kolei To Die For.
1: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
2: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
1: idę. Idę w Melo.
2: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
1: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
2: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
4: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
4: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
4: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Hiper tania niedziela w Auchan.
13: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
20: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
22: O!
21: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: O, a o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak!
23: A jak lemoniadę?
21: No też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko!
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
24: Inomax, Inomax Wrocław zaprasza.
25: Mam dla was idealnego potwora.
26: Do filmu!
25: Postarajcie się nie wyglądać zbyt jadalnie.
27: Najpierw chciałbym zjeść jednego z tych śmiesznych, żółtych ludzików. Mogę?
28: Minionki i straszydła tylko w kinach. Gorąco.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Kisses w Meloradiu. Niektórzy narzekają, że w Polsce wakacje są za krótkie. No to zależy, jak na to się spojrzy, bo u nas 9 tygodni wakacji, ale Niemcy na przykład mają, słuchajcie, tylko 6 tygodni. Chociaż są też rekordziści, jeżeli chodzi o Europę, bo uwaga, Włosi odpoczywają od szkoły przez 14 tygodni. 14 tygodni laby. To jest dopiero życie, no może nie jak w Madrycie, ale jak na przykład w Rzymie. Tylko pozazdrościć. Justin Bieber, Nicki Minaj, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Toby Romeo i Felix Jen.

0: Kary Ava Max jeszcze przed 17 w Bell Radio. Przy niedzieli to często o tej porze się na przykład sprzątało, ale coś podejrzewam, że dzisiaj to wszyscy tylko leżą albo siedzą w bezruchu, bo dzisiaj to jakikolwiek ruch to od razu cały człowiek mokry.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Czyli jeszcze do kompletu i muzycznie będzie gorąco. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: to promocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.

0: Reklama. Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
1: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu za zaczyna się lato.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Inomax, Inowrocław zaprasza.
13: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
14: Kopę latko w boju.
15: Ty ducha we mnie masz.
13: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
16: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
17: No ale co, Barbara? Rekin!
16: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: O reklamie.

17 na zegarkach, niektórzy jadą teraz takim ekspresem, a my jedziemy muzycznie. All the time na otwarcie tej godziny, za chwilę też Holy Moly będzie m.in. Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Urzel i Ultronate w Meloradiu, tak podkręcamy tempo po 17, a ja trafiłem w internetach na artykuł, który trochę mnie, słuchajcie, zaskoczył, o miłości i zakochiwaniu się. No okazuje się, że zrobili takie badania odnośnie tego, kto szybciej się zakochuje. No i podobno faceci, podobno miesiąc wcześniej niż kobiety, no ale ile w tym prawdy, to ja nie wiem, no bo znajdźcie mi chłopa, który po pierwszej randce wszystko swoim ziomkom będzie przeżywał, opisywał, rozkminiał, analizował, spać nie mógł. A znajdźcie mi taką laskę, no to chyba będzie dużo prostsze.

ciebie. Martin Garrix, Trivian w Melo. Wakacje rozpoczęły się na dobre, a co koniecznie trzeba choć raz zrobić podczas wakacji? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.

0: słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hipertania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan. You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Keszua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce.

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Jan Kleosia i Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patrol.
0: Parę chwil temu pytałem was o to, co koniecznie choć raz trzeba zrobić podczas wakacji. Kamil napisał, że poleca grilla na działce z ziomkami. No to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Beata z kolei na WhatsAppie Melo napisała, że przynajmniej raz trzeba zarwać nockę na jakimś dobrym Melo. No z tym trudno się nie zgodzić, choć polecam częściej niż tylko jeden raz. Iza z kolei poleca choć raz zobaczyć wschód słońca. No to w sumie można połączyć i pomysł Beaty i Izy. Choć jak Melo poniesie, to nie wiem, ile wy z tego słońca będziecie w stanie rano zobaczyć. Ale Farben i Body Talk to już teraz przed nami. Słuchajcie Melo Radia.

0: Ależ to jest dobry kawałek. Offenbach, Ella Henderson i Hurricane u nas jeszcze przed 18, a po 18 oczywiście też nie zabraknie najlepszych numerów w furce i gdzieś tam podczas wygrzewania się na balkonie.
1: A już o 18 zagramy
0: Gipsa, Dob House i For Money.
2: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność, dokąd zaprowadzisz.
0: Tak, punktualnie wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem zostańcie razem z Melo.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczony czaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Inomax, Inowrocław zaprasza.
12: Mam dla was idealnego potwora.
13: Dufina!
12: Postarajcie się nie wyglądać zbyt jadalnie.
14: Najpierw chciałbym zjeść jednego z tych śmiesznych, żółtych ludzików. Mogę?
15: Minionki i Straszydła tylko w kinach.
16: Po reklamie.
17: Meloradio Inowrocław.
18: Słuchaj na 98.1 FM.
19: Nie ma na co czekać, trzeba grać. Gibbs, Dope House i For Money na dobre wejście w 18. Za chwilę też m.in. Marshmello i Ellie Goulding. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo Radio, to Another i Talk to You. A słuchajcie, w Katowicach to się poważnie zrobiło. Krokodyla tam znaleźli w stawie, dokładnie to jedna z pań znalazła, zadzwoniła na straż miejską. No i co? No i strażnicy miejscy przyjechali, sprawdzili w tym stawie. No i co się okazało? Że to zdjęcie, co to pani zrobiła tego krokodyla, to się okazało, że to był krokodyl gumowy. Oby ta pani tylko w takim razie nie jechała gdzieś na wakacje, gdzieś, gdzie jest woda. No bo jak ona, słuchajcie, zobaczy jednorożca, to dopiero się dyżurny zdziwi.

0: Moonlight i Fordo w Melo Radio, a już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć 200 zł, i to bez wychodzenia z domu. No i nie jest to też żaden scam. I Follow Rivers nam też zagra, to już za moment.
1: Melo Radio, Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: Reklama. Kto zwalcza ból? Kto? Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie.

0: wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Inomax i Inowrocław zaprasza.
10: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
11: Kopelatko w boju.
12: Ty ducha we mnie masz.
10: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
15: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
16: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
14: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
16: A miałbyś takie piękne życie.
17: No dramat.
15: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
16: Maracin
14: i Daria.

hello w Mel Radio, no budziki niektórych jutro też tak zrobią, takie hello, hello. Niestety nie wszyscy mają wakacje, no ale nie ma co się przejmować, bo można też na przykład do roboty jutro nie pójść, a i tak kasę dostać. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Mel Radio. Już jutro szansa na 200, na jakieś fajne wakacje, na jakiś wypad na przykład weekendowy, a może na przykład potrzebujecie na opony w samochodzie. Zgłaszajcie się na meloradio.pl już teraz.

0: Jeszcze przed 19 w Melo Armin van Buuren, on też już niebawem na Tomorrowland w Belgii. To już niebawem, za kilka tygodni. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę doczekać, tak jak i nie mogę się doczekać tego, co zagram wam o 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. To zdecydowanie jeden z moich ulubionych numerów w ostatnim czasie. Andy Dust i Zokaria u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Inomax, Inowrocław zaprasza.
11: Mam dla was idealnego potwora. Dufina! Postarajcie się nie wyglądać zbyt jadalnie.
12: Najpierw chciałbym zjeść jednego z tych śmiesznych, żółtych ludzików. Mogę?
13: Minionki i Straszydła. Tylko w kinach.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Oj, będzie można poruszać wioderkami, choć przy tych temperaturach to też ostrożnie. Zocaria na początek 19, za chwilę też Dancing in Love. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj, Liwka i Enklawa i Chcę Więcej w Melo. A gdzie najlepiej w tym roku oglądać zachody słońca i wschody słońca? No oczywiście na Sunrise Festival w Kołobrzegu, ten już od 31 lipca do 2 sierpnia. Ja już, słuchajcie, odliczam, bo ja już się nie mogę doczekać tych wszystkich wykonów, które się pojawią. Będzie Urzel, będzie James Hype, będzie Morten, Sigala, Sonny Fodera. Będzie mnóstwo niesamowitych wykonawców. Wy też tam możecie być, słuchajcie, uważnie Meloradia, bo co jakiś czas mamy dla was wlotki, a to James Hype, który też będzie.

0: chciałem, żeby wybrzmiało do ostatniego dźwięku, bo można się w tym numerze zasłuchać i zakochać też w sumie. Robin Schulz w Meloradio na 26 minut po 19. U nas za chwilę Avicii i Rita Ora. Oj, też będzie nieźle.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: piątek o 21. Autopromocja. Reklama.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: O reklamie.

Sam Felt i Sophie Loud, to Melo Radio, to 20 minut do 20, a ja, słuchajcie, łączę się w bólu z tymi wszystkimi z was, którzy gdzieś tam czekają w opóźnionych pociągach albo na opóźnione pociągi, no bo z tego, co tam czytam w internetach, to dzisiaj nie jest z tym najlepiej. No i mam nadzieję, że mimo, że pobiliśmy dzisiaj rekord, jeżeli chodzi o największą temperaturę w Polsce, no to że jednak sobie darujemy, jeżeli chodzi o rekordy z największymi opóźnieniami w Polsce. No ale słuchajcie, mówi się, że muza łagodzi obyczaje i takie tam, także mam nadzieję, że nawet jeżeli gdzieś tam stoicie w jakimś korku albo czymś, to ten numer wam pomoże. Clean Bandit, Big Pig i I Don't Wanna Hurt You. To świeżynka w Playce Melo.

nie zwalniamy tempa. Bo w Melo regularnie je podkręcamy, do tego koniecznie zostańcie razem z nami, no bo u nas najlepsza muza na wakacje i nie tylko. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam do was w sobotę po 15. Wszystkiego dobrego, hej!

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Новый день. Автопромоция. Реклама. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi minikoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: InnoMax, InnoWrocław zaprasza.
3: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
4: Kopelatko w boju.
5: Ty ducha we mnie masz.
3: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
0: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Teatrze Miejskim odbyła się konferencja prasowa dotycząca planów budowy nowej instytucji kultury InnoLab. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki konkursu architektonicznego i przedstawiono założenia całej inwestycji. Jak będzie wyglądać finalny projekt?
2: Szanowni Państwo, jako kierownik Inowrocławskiego Ośrodka InnoLab od niedawna, Akademii Innowacji, witam wszystkich serdecznie, a już szczególnie serdecznie witam gości, którzy przybyli na to niezwykłe wydarzenie, bo wydarzenie jest zaiste niezwykłe. Ogłaszamy wyniki konkursu architektonicznego na budowę nowoczesnego, niezwykle nowoczesnego i wielofunkcyjnego obiektu, jaki w Inowrocławiu niebawem powstanie. Cieszę się, że jest z nami pan marszałek, pan Piotr Całbecki, podkreślając, że to ze środków województwa będą finansowane te inwestycje, ta inwestycja i ze środków unijnych, tak przewidujemy. Witam serdecznie pana europosła Krzysztofa Brejzę, witam serdecznie pana senatora Ryszarda Brejzę, szczególnie serdecznie witam przewodniczącą sejmiku, panią Elżbietę Pinieską, jest z nami pani dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji, pani Małgorzata Rodziewicz-Sadowska, jest z nami, z boku stoi pani Monika Ruszyńska, sekretarz sądu konkursowego i operator tego konkursu. Są sędziowie również stoją z boku, którzy mogą być dziś obecni na tym wydarzeniu, bo niestety nie wszystkim to pasowało. Jest pan Jarosław Wierski, pan Przemysław Gawęda.
3: No to tak.
2: Jest pan, przepraszam, tak, bo właśnie od tego względu, że tak nieszczęśliwie stanąłem, jest z nami pan prezydent Arkadiusz Pajot i pan zastępca prezydenta Szymon Łebski. Witam radnych miejskich, radnych powiatowych, witam serdecznie wszystkie media, które przybyły na to wydarzenie. No i zaczynamy ogłoszenie wyników, ale po kolei. Sam konkurs jest zwieńczeniem pierwszego etapu. Tak to trzeba powiedzieć. Jest zwieńczeniem pierwszego etapu i InnoLab, do niedawna nazywany Energią Inowrocławia, wychodzi z cienia. Pierwsze poważne wydarzenie, o którym chcemy Państwu dzisiaj powiedzieć. A jako pierwszego poproszę, by o tym projekcie powiedział i nie tylko o tym projekcie więcej, pana marszałka Piotra Całbeckiego.
4: Dziękuję bardzo.
5: Czy po nas, panie marszałku, prosimy?
4: Jeśli ja mógłbym poprosić członków sądu konkursowego, wszystkich tutaj do nas, bo jeśli będziemy ogłaszać, no to dobrze byłoby, aby ci, którzy dokonali tego wyboru, również wzięli odpowiedzialność za ten efekt, za ten cały efekt konkursu, niezwykle ważnego. Nieczęsto ogłasza się konkursy architektoniczne. Wiem, że SARP chciałby, aby każda inwestycja była w tym trybie realizowana w Polsce, ale są takie sytuacje, kiedy nie można nie skorzystać właśnie z tej formuły, ponieważ dzisiaj mamy do czynienia z wyjątkowym projektem budowlanym, projektem architektonicznym, ponieważ tworzymy rzecz, której nie ma. Nawet trudno sobie odnieść

0: a warunki konkursu, no i rozesłać w świecie pytanie do architektów, jak oni wyobrażaliby sobie to miejsce. No i stąd konkurs architektoniczny. Realizujemy inwestycję wyjątkową, już to powiedziałem, ponieważ takich nie ma zbyt wiele w Polsce, w regionie, tym bardziej. I budujemy od podstaw. To nie jest pierwszy projekt dotyczący rozwoju naszej inicjatywy województwa, mianowicie tworzenia sieci instytucji, które określamy kujawsko-pomorskimi centrami innowacyjnej edukacji. Mówimy o więc projektach, które mają wspierać edukację, szkolnictwo, podwyższać jakość i wiedzę przede wszystkim wśród młodych, nie tylko, ale przede wszystkim młodych mieszkańców naszego regionu. Na różne tematy szczególnie interesują nas te z obszaru nauk przyrodniczych ścisłych. Za to pierwszy projekt, który już jest w realizacji, chyba niedługo będziemy powoli zmierzać w przyszłym roku do końca tego projektu, tej inwestycji, to obiekty w Grudziądzu, tam nazywamy go Młynami Energii. No, nie będziemy o nim dzisiaj mówić, tylko dodam, że realizujemy tę inwestycję na obiekcie, który istnieje. Łatwiej jest więc wejść do obiektu, zresztą trudno sobie wyobrazić inną funkcję i nazwę, bo budujemy ten młyn energii na miejscu, czy w miejscu, w obiekcie, który do niedawna służył jako młyn. Więc mówimy o energii wodnej, mówimy o energii odnawialnej i tak dalej, więc, ale mamy budynek, w oparciu o który ten projekt realizujemy, rozbudowujemy go, przerabiamy oczywiście, ale on istnieje, zresztą jest pod nadzorem konserwatorskim. No a tu i dziękuję panu prezydentowi, radnym, wszystkim mieszkańcom Inowrocławia za piękny prezent, bo dostaliśmy przy ulicy Gdańskiej. Nie, przepraszam.
1: Nie tutaj,
0: bym się pomyliło, przepraszam.
1: Ale domen omen, jeżeli
0: ale, no dobra, Unia Europejska, Solidarność już i Gdańsk, także to. No więc jesteśmy przy Unii Europejskiej, przepraszam. No i otrzymaliśmy piękny kawałek ziemi, no i w bardzo pięknym miejscu. No i teraz jak go zagospodarować? No tutaj rzeczywiście trzeba było sięgnąć po fachowców, ekspertów. Cieszę się, że do tej pory, że do jesteśmy już na finiszu. Trwało to trochę czasu, ale dzięki temu my też organizowaliśmy struktury naszego projektu, ponieważ tutaj pan kierownik, pani dyrektor, no ale już pan kierownik odpowiada bezpośrednio za tę część inowrocławską. Oddział inowrocławski, czyli projekt, który ma tak naprawdę pokazać bogactwo Kujaw. To, co jest pod ziemią, to, co wyrasta z ziemi i to laboratorium, które tutaj stworzymy, jest laboratorium dedykowane endogeniczności tej części naszego pięknego województwa. No bo gdzie jak nie właśnie w Wrocławiu mówić o geologii, o zasobach geologicznych i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co z ziemi potem przetwarzamy, jeszcze inne rzeczy, inne w procesach chemicznych, przemysłowych i tak dalej, i tak dalej. Chcemy pokazać, jak to się dzieje, skąd to się bierze, jak to na przestrzeni też historii się kształtowało w tym miejscu. Myślę, że to będzie miejsce, które będą odwiedzać, edukować się tutaj nie tylko młodzi, nie tylko dorośli z naszego regionu, z całej Polski, ba, uważam, z całego świata. I poza tym efektem poprawienia wiedzy, umiejętności naszych młodych ludzi, jeszcze uzyskamy efekt, który będzie efektem zwiększonego ruchu turystycznego. Inowrocław jest miastem uzdrowiskowym, więc i kuracjusze tu przyjadą chętniej, żeby odwiedzić i nie tylko się podleczyć,

0: również odwiedzić to centrum, to miejsce. Więc no, sądzę, że jest to projekt cywilizacyjny. Jest to inwestycja rozwojowa, nie tylko kosztotwórcza, kosztowa, która kosztuje, ale da w tym drugim efekcie już zwroty, no bardzo poważne, bo to i do budżetu gminy, i powiatu, i budżetu województwa. Myślę, że za tę inwestycją będą podążać kolejne, być może powstaną jakieś nowe inwestycje w obszarze sanatoryjnym, a może biznesowym. Kto wie, na pewno jest to projekt ważny, a Inowrocław jest wart takiego właśnie, takiej inwestycji. Wszystkim członkom sądu dziękuję za cierpliwą, wytrwałą, merytoryczną pracę. Umieramy z ciekawości, co tam wymyśliliście i co ustanowiliście. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panie marszałku. Przewidujemy, że w realizacji projektu, w związku z tym o wypowiedź poproszę pana europosła Krzysztofa Brejzę, ale zanim panu europosłowi oddam głos, naprawię własny błąd. Własne błędy łatwiej naprawiać niż cudze. Nie powitam pracowni architektonicznych, które przyjechały ze świata, z całej Polski, a oni są dzisiaj głównymi bohaterami. Witam państwa bardzo serdecznie. Nie znam państwa, ale dziś domyślam się, że to są te osoby, które...
2: Na żywca, ale szanowni państwo, no, cieszę się. Wspaniały Inowrocław, który przez lata potrafił bardzo mądrze pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, pieniądze z Unii Europejskiej. I zobaczcie, jak przez 20 lat tych inwestycji miasto się zmieniło. Cała infrastruktura, można powiedzieć, tego nie widać, bo pan marszałek, któremu bardzo dziękujemy, za to, że przez lata wspierał nas wszystkich w tych trudnych też momentach. Przecież wspólnie wywalczyliśmy obwodnicę Inowrocławia ze środków unijnych. Dzięki pani przewodniczącej też dużo rzeczy do Inowrocławia napłynęło dzięki Unii Europejskiej. I pamiętajmy, że Europejska to nie są tylko pieniądze na inwestycje infrastrukturalne. One są bardzo ważne. Rozmawialiśmy przed chwilą i o 15, o 25. Walczymy o to. Ale Unia Europejska to są wartości. Wartości, a wartości są w sercach ludzi. A kto ma lepsze serca niż Inowrocławianie, Kujawiacy? Dlatego to Centrum Innowacji jest bardzo potrzebne i cieszę się, że Inowrocławianie będą mogli ten piękny, nowy obiekt podziwiać. Tak jak korzystają. Kiedy człowiek jest w Belgii, w Brukseli, w Holandii, widzę tamtejszą komunikację miejską, wracam do Inowrocławia i widzę zakupione z pieniędzy unijnych najnowocześniejsze autobusy, których Europa Zachodnia i wiele innych miast też może nam pozazdrościć. Widzę wyremontowane, przecież też z pieniędzy unijnych, przez lata Śródmieście. Tego nie widać, pan marszałek mówił dużo o tym, co jest w ziemi. Wiemy, że tu ziemia solą, można powiedzieć, stoi. Cały przemysł wyrósł też na soli. Natomiast dużo inwestycji zostało przeprowadzonych z Unii Europejskiej, jeśli chodzi oczywiście o trakty, drogi, instalacje wodno-kanalizacyjne. Tego czasami nie widać z zewnątrz, ale zobaczmy wyremontowaną komendę, dworzec i takie rzeczy, które też udało nam się przy pana wsparciu, panie marszałku. Nie będę odwoływać się do pana senatora. Aleja Solidarności, przebicie. Ile to było, słuchajcie, wysiłku, żeby wykonać te przebicie pomiędzy rondem turbinowym a osiedlem Rąbin, które zmieniło w zasadzie układ komunikacyjny Inowrocławia. Nie przedłużając, nie chcę przedłużać, dzięki Unii Europejskiej, dzięki tym pieniądzom, które tu płynęły, płyną i będą płynąć, Inowrocław musi być konkurencyjny i zrobimy wszystko, żeby konkurencyjność gospodarczą Inowrocławia wzmocnić i cieszę się, że ten piękny kolejny obiekt, który dzięki panu marszałkowi w Inowrocławiu powstanie, dzięki wierze w wartości, czyli temu, że Inowrocławianie zawsze stali po stronie Unii Europejskiej, jestem pewien, że ten obiekt będzie kolejną perłą, z której wszyscy będziemy dumni. Wszystkiego co dobrze.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do konferencji prasowej na temat projektu InnoLab w Inowrocławiu. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki konkursu architektonicznego i przedstawiono założenia całej inwestycji. Jak będzie wyglądać finalny projekt?
1: Szanowni Państwo, małe zdanie przypomnienia. Inicjatywa, czy projekt, czy pomysł projektu pojawił się parę lat temu w momencie podpisywania listu intencyjnego dotyczącego realizacji tej inwestycji. Ten list intencyjny podpisywał oczywiście pan marszałek, ale podpisywał stojący obok mnie senator Rzeczypospolitej, a wówczas prezydent miasta, pan Ryszard Brejza, którego też proszę o krótką wypowiedź.
5: Dziękuję bardzo. W towarzystwie zastępcy prezydenta Wojciecha Pijewskiego, a dziś kierownika tego projektu, nie ma nic cudownego niż wykonywanie tego, co się zaplanowało, prawda? I tego życzę prezydentowi, zastępcy, władzom Inowrocławia również. Moi kochani, tak naprawdę to ten projekt ma już, uwaga, czy ktoś wie ile lat? Nie ma. To powiem. 11 lat. W 2014 roku miałem przyjemność spotkać się z panem marszałkiem i powiedzieć, że pozazdrościliśmy my w Inowrocławiu, że poszukujemy takiego wyróżnika pewnego dla Inowrocławia, oprócz solanek i tężni oczywiście, czegoś, co ma już Toruń i Bydgoszcz miała mieć, a mianowicie mini Kopernika, miejsca, które sięgnie do wspaniałej przeszłości Inowrocławia, będzie uczyło historii, będzie przypominało o tym bogactwie, które miasto posiadało i posiada, a z drugiej strony będzie prezentowało to w sposób interaktywny, nowoczesny. Marzyła nam się taka komora przenosząca w przeszłość, już nie podam, która liczba, bo każdy rok przynosi bardziej nowoczesne rozwiązania oparte o komputery, o oprogramowania nowoczesne, z zapachami, z dźwiękiem, z przeniesieniem się pod ziemię. Sól, bursztyn. Bo historia tych ziem opiera się, tej ziemi kujawskiej i Inowrocławia, opiera się na bogactwie tych dwóch, bursztynu, soli. Zmieniała się planowana lokalizacja, kadencje się zmieniały, lata biegły, były różne propozycje, a dzisiaj mamy już prawie że finał, moi kochani. To jest wielki dzień, zapewniam, szczęścia dla Inowrocławian, w tym również dla mojej skromnej osoby. Cieszę się bardzo, że realizuje to Wojciech Pijewski, że pan marszałek, pani przewodnicząca, państwo, pani dyrektor, znaleźliście takie rozwiązania, które pozwalają na zmaterializowanie tego pomysłu, tego zamysłu, bo zapewniam, że przy takim wsparciu i w oparciu o tak przygotowane projekty, ten, który wy wybraliście, za chwilę się dowiemy, który, spowoduje, że Inowrocławiowi przybędzie ośrodek, który stanie się magnesem turystycznym rozpoznawalności miasta Inowrocławia, atrakcyjności jego, nie tylko ważnym i istotnym dla historii miasta wspaniałej, ale dla przyszłości, bo to, co robimy dzisiaj i to, co budujemy dzisiaj w Inowrocławiu i w kolejnych latach, to ma służyć przyszłości, przede wszystkim młodym Inowrocławianom, gościom naszego miasta, rozwojowi miasta. Dziękuję serdecznie i gratuluję jeszcze raz, panie marszałku.
1: Dziękuję. Ładnie działkę przy Unii Europejskiej o powierzchni ponad 2 hektarów. Jest z nami pan prezydent Inowrocławia, którego również proszę o wypowiedź dotyczącą naszej inwestycji.
2: Tak, szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu marszałkowi i panu senatorowi, który już wspomniał, że tak naprawdę rozpoczął ten cały proces, i wszystkim zaangażowanym osobom, które przez te kilka
6: kilkanaście w zasadzie lat procedowały całą tą, to przedsięwzięcie. Jesteśmy na finale, panie senatorze, tak jak pan wspomniał. Będziemy za chwilę wiedzieć, który projekt wygrał i co będziemy mieli nowego tak naprawdę w Inowrocławiu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu marszałkowi za świetną współpracę w ramach tego, co ja tutaj musiałem, czego ja musiałem bezpośrednio dokonać. Natomiast tak jak już wcześniej zostało to powiedziane, to jest proces wieloletni. Ja się bardzo cieszę, że w przestrzeni Inowrocławia pojawi się nowy obiekt o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym, trzeba również też powiedzieć, bo podejrzewam, że taką działalność również ten obiekt będzie prowadził. W miejscu, gdzie wspólnie też wybraliśmy, bo tak jak też pan senator zauważył, te lokalizacje się zmieniały z różnych powodów, natomiast też dziękuję panu Wojciechowi Pińskiemu za kilka spotkań, które były bardzo, bardzo potrzebne, ale też owocne i bez żadnego zawahania tutaj doszliśmy do wniosku, że trzeba szukać innego miejsca, żeby faktycznie ten obiekt w Inowrocławiu powstał i tak się stanie. Powstanie w miejscu, gdzie tak naprawdę Inowrocław nam się dalej rozwija, więc jest to podwójnie ważne dla mnie. I myślę, że u zbiegu ulic Unii Europejskiej i ulicy Szymborskiej będzie to właśnie obiekt, który będzie przyciągał przede wszystkim mieszkańców, ale też i gości naszego miasta, nie tylko z Polski, tak jak pan marszałek zauważył, ale też i z zagranicy, i stanie się naszą taką nowoczesną wizytówką, mimo wszystko nawiązującą do historii, czyli patrząc nawet na tutaj te projekty architektoniczne, nawiązującą do kopalni soli, ale też i do uzdrowiska. My tutaj z prezydentem Łebskim mamy jeden swój upatrzony już projekt. Zobaczymy, czy się sprawdzą nasze też przewidywania. Natomiast cała masa tych projektów, o których pan Wojciech Piński już tutaj mówił, 21 projektów, prawda? To też pokazuje, że jest bardzo duże zainteresowanie i tych pomysłów faktycznie było bardzo dużo. Natomiast wygra jeden i mam nadzieję, że szybko w Inowrocławiu ta przestrzeń powstanie. Także serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję za zaangażowanie.
1: Dopowiem, bo to jest niezwykle istotne, że sąd konkursowy tworzyło 9 osób, ale z tych 9 aż 5 to byli architekci. W związku z tym bezsprzecznie grono dobrych specjalistów w zakresie urbanistyki i architektury z jednej strony, plus te osoby, które reprezentowały samorząd z drugiej strony, mogły się nad tymi projektami pochylić. Ale więcej na temat konkursu to już powie pani dyrektor Małgorzata Rodziewicz-Zawiska. Bardzo proszę.
7: Szanowni Państwo, Centrum InnoLab jest jednym z trzech oddziałów Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji, które tworzymy na mapie województwa. Tak jak pan marszałek powiedział, Młyn Energii buduje się w Grudziądzu, InnoLab rozpoczyna swoją przygodę w Inowrocławiu, a Stodulna Lab we Włocławku. Szanowni Państwo, inicjatywa tworzenia takich centrum innowacyjnej edukacji na mapie województwa programowo będzie tworzyła tak zwaną konstelacje. Będziemy mogli odwiedzać te obiekty po to, żeby uczyć się, żeby doświadczać, żeby się spotykać i żeby tą innowacyjną edukację przyswajać w taki sposób bardzo nowoczesny i angażujący. Dziś rozstrzygamy konkurs architektoniczny na wyłonienie zwycięskiego projektu, na koncepcję architektoniczną i na wystawę stałą właśnie dla tego projektu. Tak jak pan Wojciech wspomniał, w terminie do 10 kwietnia wpłynęło aż 21 prac konkursowych. To też mówi o tym, że ten projekt cieszył się dużym zainteresowaniem pracowni architektonicznych w Polsce. Wszyscy stwierdziliśmy, że był bardzo wysoki poziom. Zleciliśmy przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego w firmie A2P2 z Gdańska, pani Monika Arczyńska, która tutaj jest z nami. A całość, tak jak pan Wojtek mówił, nad całością czuwał 9-osobowy skład sądu konkursowego. Chcę też powiedzieć, że cały projekt infrastrukturalny będzie prowadzony przez wyspecjalizowaną marszałkowską instytucję kultury, czyli Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne. Dziś zwycięska koncepcja wskaże nam pracownię architektoniczną, z którą nawiążemy nawiążemy współpracę na zasadzie zlecenia zamówienia z wolnej ręki i od podpisania umowy z pracownią będziemy mieli najprawdopodobniej 15 miesięcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego przedsięwzięcia. Tu już możemy chyba przejść do ogłoszenia
1: wyników. Możemy przejść do ogłoszenia wyników. O ogłoszenie wyników poproszę architektów, czyli poproszę panią dr Monikę Arczyńską i pana Przemysława Gawędę, architekta, oboje architekci.
8: Proszę, proszę pana prezesa, ja to zamawiam.
1: I pana prezesa Jarosława Bielskiego, który będzie inwestorem zastępczym. Natomiast same nagrody, gdy państwo już scharakteryzują ten konkurs i parę słów na ten temat nam powiedzą, o wręczenie nagród poproszę pana marszałka Piotra Całbeckiego i panią przewodniczącą Elżbietę Pińską. Ale najpierw głos oddaję pani dr Monice Arczyńskiej.
9: Dziękuję bardzo. Ja też przy okazji skorzystam z tego, że mam mikrofon i nawet kilka i chciałam podziękować zamawiającemu za naprawdę wspaniałą współpracę. To się rzadko zdarza, od razu mogę powiedzieć, żeby po prostu cała ta współpraca układała się tak sprawnie, z tak dużym zaufaniem i przede wszystkim z tą świadomością, że konkurs musi wyjść, bo konkurs jest gwarancją jakości, bo wybiera się spośród już przygotowanych koncepcji konkursowych, więc nie ma tej sytuacji kupowania kota w worku, jak w przypadku chociażby procedur przetargowych, tylko naprawdę można przejrzeć wszystkie za i przeciw. I tutaj sąd konkursowy przed przewodnictwem uznanej polskiej architektki Marleny Wolnik miał naprawdę trudny orzech do zgryzienia, bo poziom był szalenie wysoki. Naprawdę nie przesadzam. Widzieliśmy różne prace, różne konkursy i tutaj spośród tych 21 prac wybór tych najlepszych 5, czyli 3 nagrodzone i 2 wyróżnione mamy tutaj wszystkie wyeksponowane. To naprawdę nie było łatwe zadanie i oznaczało długie godziny dyskusji nad wszystkimi koncepcjami. Dlatego zaczniemy, oczywiście, żeby trochę zbudować napięcie, od wyróżnień. Ja przeczytam najpierw krótką opinię, którą sformułował sąd, żeby wiedzieli państwo, na co zwracać uwagę, już oglądając później pracę, a następnie odczytamy autorów, pracownie, które złożyły poszczególne koncepcje. Jedno z wyróżnień otrzymała praca oznaczona numerem 021. Możemy od razu zobaczyć, która to jest.
1: Na końcu.
9: W której doceniono ciekawe ukształtowanie terenu całego założenia oraz umiejętne wkomponowanie w jego strukturę rozczłonkowanej bryły obiektu. Pozytywnie oceniono wykreowanie interesującego dialogu przestrzennego między przeprowadzoną przez dachy zielenią a bryłami budynku. Na uznanie zasługuje także wytworzenie kameralnych przestrzeni społecznych. I praca numer 21, to są numery nadane przez sekretariat konkursu, jest to praca biura MWM Architekci z Rzeszowa w składzie zespołu autorskiego Jakub Lazarowicz, Bartosz Cyzio, Katarzyna Grabiec, Jarosław Matwiejew, Paulina Ziemblińska, wspólnicy członkowie zarządu firmy Maciej Łobos, Marcin Smoczeński, Adela Koszyta-Szylar i Katarzyna Szychowicz. Czy są przedstawiciele, w której doceniono rozmach i odwagę przyjętych rozwiązań. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wykreowanie skrajnie różnych przeciwstawnych charakterem przestrzeni łąki i kopalni. Pozytywnie oceniono bogactwo nastrojów i nawiązań oraz efekt zaskoczenia towarzyszący eksploracji obiektu i wystawy. Doceniono spójne urbanistycznie zagospodarowanie terenu. Zauważono również próbę konsekwentnego połączenia funkcji szkoły w oparty na spójnym zamyśle układ. Jednocześnie rozwiązanie to budzi wątpliwości pod kątem możliwości realizacji ściśle według zaproponowanego rygorystycznego założenia. A autorami tej wyróżnionej koncepcji jest pracownia OWO Grąbczewscy Architekci Oskar Grąbczewscy z Katowic, czyli Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas, Michał Kolonko, Maria Grąbczewska i Anna Grąbczewska. Trzecią nagrodę otrzymała praca numer 14. Na uznanie zasługuje wykreowanie niezwykłej przestrzeni patia, atrium, które tworzy strefę wyciszenia i optycznie zmniejsza ciężar ubrojowy budynku. Doceniono czytelny układ funkcjonalny, a także rozwiązanie relacji dwukondygnacyjnego holu z przestrzenią wystawienniczą, wielofunkcyjną salą. Kolumnowy układ elewacji parteru nadaje obiektowi dostojny charakter, a jednorodna, ażurowa okładzina wyższych poziomów poprzez subtelne efekty wizualne odbijającego się w niej światła.
3: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Władze powiatu inowrocławskiego odniosły się do sytuacji szpitala wielospecjalistycznego imienia dr. Ludwika Błaszka. Podczas konferencji mówiono o problemach, finansach i wyzwaniach, z którymi musi się mierzyć. Co jeszcze powiedziano? O tym już za chwilę.
10: Witamy bardzo serdecznie naszą prasę, media. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że pomimo tego, że otrzymaliście nasze zaproszenie tak dość szybko, jesteście na naszym spotkaniu. Jest ono dla nas specjalnie ważne z uwagi na to, że jutro, dzisiaj będą zapadać decyzje, jeśli chodzi o absolutorium dla zarządu powiatu za poprzedni rok i udzielane lub nie wotum zaufania. Proszę Państwa, chcielibyśmy z uwagi na to, że media dostarczyły nam mnóstwa jakichś takich zaskakujących ataków w tym ostatnich dniach, bo dla mnie temat, który pojawia się dzisiaj, szpital, tragiczna sytuacja, pieniądze, wynagrodzenia, to właściwie jest temat, to są odgrzewane kartofle od roku 2020, kiedy w naszej Polsce zapanowała choroba covidowa i gdzie państwo polskie wprowadziło swoimi decyzjami podwojenie pensji wszystkich lekarzy i personelu medycznego, które pracowały właśnie w środku, że tak powiem, szpitali, które leczyły, ratowały życie osób zakażonych. A więc tak żeby obrazowo, 50 tysięcy zarabiał lekarz, otrzymywał drugie 50. To miało być na czas COVID-u, ponieważ uciążliwość pracy, zagrożenia epidemiologiczne również dla tych lekarzy były bardzo ważne i bardzo ryzykowne. Niemniej placówki medyczne zaopatrywały w kombinezony, w pełen sprzęt chroniący, co i tak nie doszło do tego, żeby ktoś się nie uchronił. Zawsze zdarzył się ktoś, kto jeszcze niestety zachorował. Rozwiązań tych powiat inowrocławski nawet nie był nie wtajemniczony poza informacją dyrektora, że takie przepisy weszły w życie i że pieniądze mają w ślad za tym pochodzić z Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym, że zadaniem własnym powiatu jako organu tworzącego, a przypomnę, organem tworzącym, organem prowadzącym jest Rada Powiatu, my jesteśmy jakby wykonawcą wszystkich czynności dla potrzeb pracy Rady, aby wykonywała swoje funkcje według zasad obowiązujących w tym zakresie, wobec jednostki, która jest samodzielną, prawnie odpowiedzialną za wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania zarówno tej strefy medycznej, jak i finansowej. Naszą rolą, wyłącznie zapisaną w przepisach, jest wpływ na statut szpitala, na kształtowanie pewnych zmian, ponieważ to tylko szpitale rozumieją, na czym te ich zmiany obligatoryjne wynikają. Ale co do zasady i programy naprawcze przyjmujemy uchwałami, to również na posiedzeniach Rady. Proszę Państwa, te propozycje, które przedkładają dyrektorzy, omawiane są na Radzie Społecznej Szpitala, która jest organem doradczym dla pana dyrektora, bo on jednoosobowo kieruje swoją jednostką. My mamy zespół doradczy. Ten zespół jest po stronie jakby szpitala, powoływany w trybie ustawy, gdzie przewodniczącym z mocy przepisów tej komisji doradczej jest starosta lub który przekaże swoje uprawnienia dla innej osoby. W naszej Radzie Społecznej jest 8 osób i te wszystkie osoby na swoich zebraniach opiniują wszystkie materiały, które pan dyrektor zaproponuje. Nie tylko ten aktualny. Możemy się cofnąć wstecz. O wiele lat zawsze to robił pan dyrektor. I to nie polega na tym, ta moja wypowiedź, żeby deprecjonować pewne uprawnienia czy możliwości pana dyrektora, tylko chciałabym Państwu uporządkować kwestie, kto decyduje. Przepraszam, ale jednak miało tego nie być. Pan dyrektor przedstawia nam dokumentację taką, jaką sam uzna za stosowną. Jest to sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, Są tutaj programy naprawcze wskazujące, jakie działania szpital powinien czynić. Powiat w ramach swoich możliwości finansowych, ale te możliwości oparte są wyłącznie na środkach, które otrzymujemy w udziale obecnie w PIT-ach i CIT-ach, a poprzednio były to dotacje, otrzymywał je na zadania własne powiatu, a tymi zadaniami własnymi są pomoc społeczna, drogi powiatowe, oświata powiatowa, mamy 16-17 placówek oświatowych, mamy 5 DPS-ów po 100 mieszkańców w każdym, mamy także 9 domów dziecka, gdzie to są instytucjonalne formy wsparcia dla dzieci, które zostały przez sąd odebrane rodzicom i trafiły do naszych domów dziecka i tym w tych zadaniach wiedziemy obowiązki i prymat. Oprócz tego zarządzamy mieniem Skarbu Państwa w rozumieniu nieruchomości i gruntów, ale oczywiście to jest w pełnej symbiozie z wojewodą. Uzgadniane są kwoty, sprzedaże, dzierżawy. To tak może skacze z kwiatka na kwiatek, ale to jest bardzo istotne. Szpital wspieramy z racji odpowiedzialności za mieszkańców powiatu, za poziom leczenia, za to, że każdy rozumie, że placówka lecznicza, która nawet przez ministrów i dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia uznawana jest jako subregionalna, ona nie jest uznawana jak każdy powiatowy szpital Aleksandrów Kujawski, Strzelno, Mogilno, Żnin. Mamy 3 razy tyle swoich oddziałów, mamy także onkologię, chirurgię onkologiczną, a to są już wysoce specjalistyczne działania i one powinny wchodzić w kryteria wyceny świadczeń na poziomie podobnym do szpitali wojewódzkich. Tam są już jeszcze szczebel wyżej właśnie prowadzone placówki i one problemów finansowych, jak Państwo wiecie, nie mają. Wszystko odbija się na powiatach, ponieważ mniejsze ośrodki, które w ogóle nie musiałyby mieć swoich szpitali, ponieważ to minister powinien ustalić mapę potrzeb zdrowia w zależności na rozmieszczenie szpitali i zabezpieczenie wszelkich możliwości, również kadrowych, na terenie całej Polski. Ta mapa właściwie przestaje istnieć, ponieważ w czasie COVID-u powstało kilka szpitali, które stały się szpitalami jednoimiennymi, prowadziły leczenie covidowe, a po zakończeniu tego procesu zaczęły wchodzić w układ świadczeń, które niestety dla ich dobra najbardziej musiały się opłacać. A więc SOR-y wszędzie zamknięte, nasz ma dyżur ostry całą dobę. SOR-y w tych okolicznych powiatowych szpitalach pełnią rolę wyłącznie izby przyjęć do przyjmowania pacjentów na operacje planowane, przyjęcia z uwagi na leczenie, a planowanie, a przywiezienie 4 karetkami ludzi w różnym stanie, ratowanie ich życia czy po udarach, to są całkowicie inne odpowiedzialności. Przypomnę, że przy udarze jest tak zwane okienko 2-3 godzin to już maksymalnie, że jeżeli nie uzyska odpowiedniej pomocy pacjent, nie ma szans na przeżycie tego udaru. Więc skrócenie tych odległości do Inowrocławia, Inowrocław, do Bydgoszczy, do Torunia, no musimy się bardzo spieszyć, żeby tę kwestię właśnie w taki sposób prowadzić. Niepokoi nas głoszenie po tylu latach jakiegoś larum, że to powiat nie pomaga szpitalowi. Gdyby powiat ze swojego budżetu 320 milionów złotych, który musi zabezpieczyć pracę, finansowanie wszystkich pracowników, bo na 100 mieszkańców domu pomocy społecznej 60 jest pracowników i to z mocy przepisów ustalonych według normatywów, opiekunów medycznych, wychowawców, psychologów, a także różnego rodzaju innych obsad, które muszą zapewnić bezpieczne warunki życia dla tych osób, seniorów naszych i chorych. Szpital ma chyba już wyższy budżet niż nasz. Proszę Państwa, to jest problem systemowy, który nie wycenia świadczeń, usług, które świadczą szpitale na jednolitym poziomie i tworzy wielką ścianę w analizie tych procedur z punktu widzenia kosztów uzyskania wiedzy. Na przykład trafiamy do szpitala, doktor uznaje, że jest podejrzenie, coś się dzieje z głową, coś się dzieje z nerką i zaordynowuje badania. Te wszystkie badania przeprowadzi, potem to diagnozuje i na tej podstawie udziela zwolnienia, wypuszcza do domu, a to każda ta czynność jest wyceniana. Jeżeli zrobił badanie, nie wiem, tomograf głowy, a być może bieg człowieka był zbyt zaawansowany i uznano w Narodowym Funduszu Zdrowia, że to było bez sensu, stracił pieniądze, no to w takim układzie musimy te pieniądze oddawać. Nie wiem, kto z nas, bo ja na pewno nie i Państwo też, nie chcielibyście być szufladkowani także na SOR-ze, tam gdzie Was jest tak zwany triaż, czyli podział, stan powagi jakby zdrowia, aby ktokolwiek decydował, czy dla mnie warto zainwestować tą strzykawkę z tym lekiem, czy takie badanie na rezonansie. Ale to niestety są obligatoryjne przepisy, które zna dyrektor i ta placówka, taki benchmark jest ogólnopolski, ona się musi z tym benchmarkiem równać. To jest taka sytuacja. Największą pogrążającą nas sprawą są wynagrodzenia, ponieważ co roku rząd zarządza podwyżki płac osób, które są na etatach, które mają swoje tabele zaszeregowania i te etaty, to ordynator ma 12 tysięcy złotych, to trudno powiedzieć, jak ktoś jest na etacie, że ta kwota dałaby nam jakąś wysoką stawkę, choć w ogromie tam 1400 osób, które pracuje w szpitalu w sumie, to na pewno jak pomnażamy, tak wygląda. Teraz specjaliści, to są bardzo wysokiej klasy specjaliści, którzy nie zgodzili się przyjść na umowę o pracę, tylko na kontrakty. Kiedyś te kontrakty były na niższych kwotach. Po COVID-zie nie zgodzili się zmniejszyć. Negocjacje trwają, bo kontrakt to jest czasowy. 2 lata negocjujemy nowy kontrakt z uwagi na zmiany, zarówno jeśli chodzi o dochody budżetowe, jak i możliwości finansowe i porównanie do kontraktów, które są do umów o pracę, które są realizowane w myśl przepisów i wskazań Ministerstwa Zdrowia. Ale już wracając nawet do tych wynagrodzeń typowych z kodeksu pracy. Proszę Państwa, otrzymujemy od Państwa pieniądze na te podwyżki, ale taka podwyżka przychodzi per capita ludzie, którzy tam pracują, zasadnicza i koniec. Resztę, czyli wysługa lat, która się należy z mocy prawa, jakiś dodatek za funkcyjne, na przykład nie wiem, koordynator jakiegoś tam oddziału, wszystkie inne kwestie musimy dokładać sami. Tylko że szpital nie wypracowuje wyników takich, żeby mógł sobie zaopatrzyć wszystkie środki na te obowiązkowe regulacje. A w ślad za tym toczą się kontrakty, toczą się niedobory bardzo dużych kwot na te kontrakty i w tej chwili jesteśmy, to chyba ogłosił nawet dyrektor, ma naszą opinię pozytywną i pan wojewoda chyba także taką wydał, bo nie mamy lekarzy, którzy chcą pracować na oddziale neurologicznym. I to może znaczyć, że będziemy mieli bardzo daleki dostęp do ratowania życia i zdrowia osób neurologicznie pokrzywdzonych. Jest taka ewentualność, że będziemy prowadzić tak zwaną opiekę ambulatoryjną, czyli każda osoba, która trafi z podejrzeniem choroby neurologicznej, będzie oceniona i skierowana do szpitala, z którym tu dyrektor zawrze, czy już zawarł, odpowiednie umowy, że ta osoba w pierwszej kolejności, bo jest to blisko 45 minut, dojedzie do tej instytucji, która jest na wysokim poziomie specjalizacji. Przyszło do nas trochę rezydentów, ale za mało. Nie mamy specjalistów neurochirurgii, nie mamy neurologów.
3: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
3: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Podczas konferencji władze powiatu poruszyły również temat trasy Via Pomerania. Odniesiono się do aktualnej sytuacji inwestycji oraz jej znaczenia dla mieszkańców regionu. Co jeszcze powiedziano? Posłuchajcie sami.
10: Starzało. To środowisko się zestarzało. Wszyscy wiemy też, nie chcę nikomu tutaj wieku wypominać, sama mam swój wiek. i doskonale to rozumiem, ale mamy lekarzy, którzy leczyli mnie, gdy ja miałam, nie wiem, 18 lat, oni już byli lekarzami, neurologami i wiemy doskonale, że oni też chcą odpocząć i przejść na emeryturę. Nowych nie ma, rezydentów dzieli wojewoda przez swój Wydział Zdrowia, rezydenci raczej kroczą śladami swoich profesorów, a te nasze kliniczne szpitale, te szpitale wojewódzkie posiadają wiele osób w stopniu naukowym, profesora, który ma duże zaufanie społeczne, który operuje, który leczy, który diagnozuje już, że tak powiem, sprawy życia bardzo poważne i każdy z tych młodych rezydentów chce w kolejce z tym profesorem chodzić na wizyty, uczyć się od niego. Ale nasze zdanie, powiatowe zdanie, i niech to wybrzmi głośno, nie ma lepszego doświadczenia jak praca w szpitalu na ostro, gdzie nie ma odpoczynku, tylko musi być ktoś, kto wspiera i zmienia. Jeżeli takiego działania nie będzie, to naprawdę nauka teorii, przyglądanie się nie pomoże. Trzeba umieć założyć respirator, trzeba umieć odintubować. To są rzeczy, których młodzi lekarze nie potrafią. I przypomnę wątek COVID-u. Szukaliśmy wsparcia. Lekarzy, którzy mają prywatne praktyki, czy ewentualnie inne zainteresowania, czy ewentualnie byli emerytami. Z prośbą, żeby pomogli w tym kryzysie, bo nie wszyscy są w stanie wytrzymać w kombinezonie, którym nie można oddychać przez ileś tam godzin. Niestety nie zgłosił się ani jeden lekarz. Niestety państwo nie skorzystało z możliwości nadania jakiegoś nakazu, żeby jednak osoby, które mają swoje przychodnie, nie bez kozery, wybudowane z wielu możliwych programów Unii Europejskiej, bo też tam są te pieniądze, między innymi, bo ja nie wiem, że nie mają swoich środków, ale nie chciały iść do szpitala. Uzasadnienie, no ja wam nie zaintubuję. U mnie w poradni się takich rzeczy nie robi. I ja to też rozumiem. Proszę Państwa, to tyle z mojej strony, na pewno koledzy uzupełnią, bo ja to tak przedstawiłam tylko tak powiedzmy pragmatycznie, jak to prowadzę już drugą kadencję. Jak Państwo się pofatygujecie i zrobimy spotkanie za jakiś czas, wyłożymy, rozłożymy Wam wszystko na piśmie, co mamy w korespondencji ze wszystkimi politykami, rządem, z panem premierem, z panią minister. Na wszystkich byliśmy konferencjach, z każdym posłem rozmawialiśmy, z senatorem, marszałkiem. Ostatni pomysł, przejmijcie od nas funkcję organu tworzącego, bo jesteście wyposażeni w środki i dostęp do środków Unii Europejskiej, większy w tym zakresie, a my chętnie będziemy dbać i dofinansowywać zakup jakiegoś sprzętu w miarę możliwości naszego budżetu, który, przypomnę, ma 530 km dróg do zrobienia i niekoniecznie musi tylko ratować szpital jako jedyny, bo to nas przekracza nasze finansowe możliwości, a mało tego, nie ma obowiązku statutowego, nie jesteśmy organem, który zarządza szpitalem. My nie zarządzamy. Proszę Państwa, kiedy opiniuje zarząd powiatu pewne decyzje, prośby o decyzje, jeżeli będzie to opinia negatywna, a jest ich sporo ostatnio z uwagi na sytuację finansową, pan dyrektor i tak może w majestacie prawa podjąć decyzję sam i dokonać swoich zmian bez naszej zgody. Tak stanowi prawo, nie jest kompatybilne, nie jest spójne i czasami mam wrażenie, że to takie tylko pozorowane regulacje, a powiem ja to, bo to chyba mnie najbardziej zabolało, gdy pan premier powiedział parę dni temu, nie wiedział o wysokich pensjach. Proszę Państwa, w takim szpitalu jak nasz, jeżeli lekarzy jest paru, co ma 100 tysięcy złotych pensji, to już jest 1 200 000. Cóż robi 1 600 000? 30 tysięcy więcej? Nie mamy na to wpływu. Tak jest prawo, takie są pozwolenia, zezwolenia, dopuszczenia, a dzisiaj jesteśmy po prostu zdziwieni. Jeżeli tak łatwo się można wyłgać z odpowiedzialności i nie procedować prawa, na którym już pani minister Leszczyna pracowała i miała nawet dość dobry pomysł oddłużenia szpitali, dać szansę, jak mamy działać, żebyśmy mogli uzyskać z BGK pod jej rekomendacje wsparcie na oddłużenie, które byłoby umarzane, gdyby efekty przynosiły nasze działania. Więc ja to tyle, co wiem, bo brałam udział w wielu konferencjach, ale najbardziej podobała mi się taka, gdzie spotkaliśmy się z pracodawcami szpitali, czyli dyrektorami szpitali, właścicielami z racji, gdzie są spółki. Płakaliśmy, tupaliśmy, wzywaliśmy dziennikarzy. A pan premier tegoż samego dnia zrobił swoją konferencję, spotkał się z innymi osobami, one tu u nas nie były, i ogłosił, kto powiedział, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma pieniędzy. To nieprawda. A Narodowy Fundusz Zdrowia na innym miejscu powiedział nam, że nie ma pieniędzy. Tyle, proszę państwa. Ja ze swej strony oddaję głos starostom.
11: Słuchajcie państwo, w pełni zgadzam się z panią starostą. Henryk Procek, wicestarosta. W pełni się tutaj zgadzam z panią starostą, z tym, że na szpital mamy bardzo mały wpływ. Dowiedzieliśmy się od was, dziennikarzy, przed momentem, że nasza opozycja będzie robiła po nas konferencję. Przypuszczam po artykułach, tak jak pani starosta mówiła, które się ukazały wcześniej, że będzie to dotyczyło szpitali, ewentualnie dróg, można się domyśleć. Ja bym chciał przypomnieć, że radni, którzy są w naszej opozycji, to są radni Platformy, między innymi Platformy Obywatelskiej, czyli Koalicji Obywatelskiej oraz PSL-u. I to są partie, które w tej chwili mają w Polsce władzę. I jeżeli padnie jakieś próby przesunięcia odpowiedzialności za szpital na nas, to są to tylko według mojej oceny sztuczki polityczne. I po prostu musimy tutaj działać w ten sposób, bo protestujemy w sprawie szpitalu, mówimy o tym bardzo często, ponieważ w naszej opinii nasz szpital traktowany jest jako szpital zaściankowy, ponieważ szpitale powiatowe, jesteśmy w takiej sytuacji, że szpitale powiatowe w większości to są szpitale, które mają 3-4 oddziały, wybrane te, które się, że tak powiem, które się najbardziej opłacają. Nasz szpital natomiast, sam powiat to jest 150 tysięcy, plus powiaty ościenne, które mają małe szpitale i przywożą do nas ludzi, to co już wielokrotnie mówiliśmy, około 350 tysięcy ludzi. Natomiast Bydgoszcz razem z powiatem ziemskim bydgoszczym to jest 450 tysięcy ludzi. My mamy jeden duży szpital, a Bydgoszcz ma około 10 wyspecjalizowanych szpitali, kilka SOR-ów. I tutaj bardziej by nam zależało od rozwiązania systemowe, żeby ten nasz szpital nie traktować w ten sposób, że jest to szpital wśród tych dużych szpitali drugiej kategorii, czyli powiatowy. Czyli my chcemy, żeby nasz mieszkaniec naszego powiatu, który płaci składkę zdrowotną taką samą jak mieszkaniec z dużego miasta, żeby miał dostęp do finansowania w leczeniu taki sam jak mieszkaniec z dużego miasta. Oczywiście, że to nie jest wina mieszkańców dużych miast, ponieważ to są bardzo często nasi przyjaciele, nasze rodziny mieszkają w tych miastach, tylko chodzi o rozwiązania systemowe. My nie jesteśmy gorsi. Tak samo być może, że od opozycji usłyszymy o drogach i tym podobnych. My przede wszystkim tutaj jako powiat potrzebujemy skomunikowania z drogami szybkiego ruchu. Zasada jest taka, kto nie ma drogi szybkiego ruchu, ten się nie rozwija, ponieważ żadne wielkie firmy, które zatrudniają po kilka tysięcy pracowników, nie zainwestują w taki obszar, ponieważ logistycznie to jest trudne do opanowania. My robimy z naszej strony powiatowej, co możemy. Każdą drogę najmniejszą remontujemy. Ponadto jeszcze duża inwestycja, prawda pani starosto?
10: W przyszłym roku. 200 milionów złotych droga do Solca.
11: Tak, 200 milionów złotych droga do Solca. Natomiast jesteśmy pominięci, odcięci od A1, od każdej drogi S jesteśmy odcięci i radni niech może opozycji bardziej naciskają na swoje ugrupowania, żeby po prostu, żebyśmy nie mieli tego wykluczenia. Ja po prostu pod tym względem, jeżeli chodzi o dostęp do leczenia, czy dostęp do tras szybkiego ruchu, Inowrocław i powiat inowrocławski uważam za wykluczone w tej chwili. I tutaj, żeby nie dać się
10: manipulować,
11: bo chodzi w tej przyszłej konferencji, nie będzie chodziło pewnie o powiat, ale o odwrócenie uwagi od prawdziwych tych krajowych problemów, od wykluczenia komunikacyjnego, bo my już raz zostaliśmy wykluczeni. Autostradą A1, która wstępne rozmowy były takie, że miała przebiegać między, pamiętam takie rozmowy medialne między Bydgoszczą a Toruniem, czyli Inowrocław by był w naturalny sposób blisko autostrady A1 i byśmy mieli w tej chwili piękną strefę, przypuszczam, że gospodarczą jako powiat, byśmy się rozwijali bardzo dynamicznie, bylibyśmy na całkowicie innej pozycji. Nie byłoby tych telefonów do nas o pomocy, bo rynek pracy widzimy, że jest coraz węższy i tak dalej. I dlatego po prostu nie każdy zajmie się tym, na co ma wpływ. I to tyle. Na podsumowanie, no, chciałbym, żeby koledzy dołączyli się również do protestu, jaki będziemy z miastem, koledzy z opozycji, do protestu, jaki będzie organizowany w sprawie wyłączenia dróg od dróg ekspresowych.
10: I to na wzór swego czasu protestu, który krążył i dzięki czemu mieliśmy małą obwodnicę wokół Inowrocławia. Że przyniosło to skutek. Widać, że jednak agresją uzyskuje się więcej.
12: Dzień dobry Państwu. Maciej Basiński, członek zarządu powiatu inowrocławskiego. Zacznę może od służby zdrowia, bo chciałbym jeszcze się też na drogach skupić. Podsumowałbym to jednym zdaniem, skierując oczywiście te słowa do opozycji. Za dużo polityki, a za mało działania. Budzicie się zawsze wtedy, kiedy jest sesja absolutoryjna, kiedy jest wotum zaufania. Przecież jesteście tak samo radnymi jak my, a już to, co powiedziała pani starosta, to rada powiatu odpowiada za szpital. On się nazywa szpital powiatowy, dlatego rada powiatu. My jako zarząd tutaj w imieniu wszystkich powiem, pomagaliśmy, będziemy pomagać i pomagamy szpitalowi. Tylko nasze możliwości są takie, a nie inne, o czym mówiła przed chwilą pani starosta. My nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś takiego, że szpital Szczelam jest zadłużony na 50 milionów, jutro na zarządzie podejmujemy decyzję, to my 50 milionów szpitalowi dajemy, fajny był zarząd. Nie, proszę państwa, to nie tędy droga. Jak wiemy doskonale, system opieki zdrowia jest chory. Chory nie na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, ale na poziomie centralny, bo to tam się wszystko zaczyna. To tam jest Ministerstwo Zdrowia, któremu podlega NFZ, który jakby wszystkie te pieniądze gromadzi i tak naprawdę oni mogą tylko zrobić to, do czego ustawy ich obligują.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Mello Radio Ino Wrocław na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Mello Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza.
1: Mam dla was idealnego potwora.
2: Dufina!
1: Postarajcie się nie wyglądać zbyt jadalnie.
3: Najpierw chciałbym zjeść jednego z tych śmiesznych, żółtych ludzików. Mogę?
0: Minionki i straszydła. Tylko w kinach. Po reklamie. Autopromocja.
4: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
5: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
6: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
4: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
6: A miałbyś takie piękne życie.
7: No dramat.
5: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
6: Maracin
4: i Daria.
0: Autopromocja. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
8: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Władze powiatu inowrocławskiego odniosły się do sytuacji szpitala wielospecjalistycznego imienia doktora Ludwika Błaszka. Podczas konferencji mówiono o problemach, finansach i wyzwaniach, z którymi musi się mierzyć. Co jeszcze powiedziano? O tym już za chwilę.
9: Byśmy musieli zamknąć powiat. No przecież mamy jeszcze oświatę i inne wydatki, nie mówiąc już o najważniejszej sprawie, czyli o wypłacie pracownikom pieniędzy comiesięcznych, prawda? Wiadomo, że wszystkie usługi medyczne są niedoszacowane, o czym dyrektor szpitala mówi bardzo często. Ministerstwo nie robi z tym nic. Dlatego, o ile dobrze pamiętam, w zeszłym roku rozmawialiśmy też na temat szpitala tutaj przed budynkiem powiatu i zwracałem się i powtórzę to nadal, że wszyscy, którzy chcą pomagać, niech się przychodzą do nas, będziemy dyskutować, będziemy robić wszystko, aby ten szpital funkcjonował bez długów, żeby mógł leczyć pacjentów i żeby lekarze i inne osoby tam zatrudnione skupiły się na leczeniu, a nie żeby był strach, że nie ma na leki, że nie ma na pensje i inne tego typu tematy nie powstawały, tylko typowo powstawał temat leczmy pacjentów. Dlatego zwracam się tak, jak rok temu wróciłem, pomóżcie. Jeżeli macie jakiś dobry plan, to pomóżcie, ale myślę, że ustawy są tak, a nie inaczej stworzone, że obecna ekipa rządząca nie widzi tego problemu. Premier mówi, pieniędzy w NFZ-cie pełno, wszystko gra. To wy sobie wymyślacie. I jeszcze ostatni temat, jeżeli już chodzi o służbę zdrowia. Pamiętajmy, że trudno porównać powiat 150-tysięczny z powiatem na przykład obok, który ma 40 tam parę tysięcy, bo teraz dokładnie nie wiem. No to praktycznie my mamy ponad 3,5 tego powiatu, prawda?
10: I izba przyjęć w tym szpitalu.
9: I w tym izba przyjęć, tak.
10: Nocą, a nasi nie mają... 200 osób to przynajmniej przez 10 godzin jest
9: to. I dziwi mnie to właśnie, że tutaj podsumowując już tą pierwszą część, o której chciałem mówić, o służbie zdrowia, że zawsze opozycja budzi się, kiedy są ważne głosowania na Radzie Powiatu. Absolutorium wotum zaufania. No czemu cały rok nie pomagaliście? Dzisiaj nagle stwierdziliście, że jest ten problem? Nie, bo my ten problem już zauważamy co miesiąc i na każdej radzie praktycznie jest omawiany program naprawy szpitala. Jakoś opozycja w tym momencie żadnej konstruktywnej tutaj decyzji nie podjęła, nic nie zaproponowała. No bo dlaczego, proszę Państwa? Bo najlepiej być nie, bo nie i najlepiej, bo ten rząd, zarząd nie umie i tak dalej. No to pokażcie, co wy umiecie. My chętnie, jeżeli dacie złoty środek, jak uzdrowić szpital, ja na pewno, ale myślę, że wszyscy członkowie rządu będą za tym, że tak, podniesiemy na rękę. Tak, wspaniale to zrobiliście. Nawet im podziękuję, że w końcu mieszkańcy powiatu inowrocławskiego nie będą się musieli bać, że nie mają gdzie się leczyć. To jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jeszcze chciałem o drogach powiedzieć dwa słowa. Tak, proszę Państwa. Był pomysł na przykład drogi Via Pomerania, która miała to wszystko ładnie połączyć i też nie wiemy, dlaczego ktoś na górze, czyli mam na myśli władze centralne, zarządził, że jednak Inowrocław zostanie pominięty. Jest szereg argumentów, które mógłbym tu mówić, że ta Via Pomerania to jest dobro całej Polski. Dlaczego dobro całej Polski? Wiemy, że są czasy niebezpieczne, polityczne. Cały czas mówimy o zagrożeniu wojną, prawda? A Inowrocław, jak Państwo na pewno wiedzą, jest strategicznie bardzo ważnym miastem w naszym kraju. Dlaczego? Tutaj jest 56. baza lotnicza, gdzie mamy najnowsze śmigłowce klasy światowej, trzeba tak powiedzieć, bo Apache to chyba są najlepsze w tej chwili, te amerykańskie, które dostaliśmy. I nawet z tego względu, że drogą kołową odpukać, jakby się cokolwiek stało, jest najłatwiejsze połączenie. Mamy drugi pułk inżynieryjny, czyli Inowrocław wojskiem, bardzo jest, że tak powiem, dużo wojska i to też powinno powodować, że my musimy mieć jakieś ważne strategicznie drogi. No i chciałbym jeszcze przypomnieć o trzeciej strategii, czyli o zasobach, które znajdują się w miejscowości Góra, gdzie są główne zbiory czy magazyny gazu i ropy, czyli dwóch bardzo strategicznych paliw, które też bardzo wpływają na bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa. Dziękuję bardzo.

0: W związku z tym, proszę Państwa, podjęliśmy natychmiast kroki, poszukaliśmy sygnatariuszy. To był nasz pomysł, żeby włączyć w to gminę. Widzieliśmy, że jeden lider nie poradzi sobie takiej drodze. Ona miała mieć wtedy 44 km. Proszę Państwa, w tej chwili jest na etapie. Po przetargu jest w tej chwili projekt budowany, bo był wcześniej zrobiony plan funkcjonalno-użytkowy. Promesę pan premier Tusk przedłużył nam do 2028 roku. Po raz pierwszy mogliśmy zacząć liczyć terminy, bo PFU, zrobienie PFU to było 6 miesięcy. Przetarg na wybór wykonawcy prawie 3. W związku z tym nigdy nie mogliśmy w to wejść, bo zawsze się kończyła promesa i nie było zgody, znów walka o zgodę, udało się. To tak na marginesie. Mamy takich sygnatariuszy jak prezydent miasta Inowrocławia, jak wójt gminy Inowrocław, jak wójt gminy Rojewo. Następnie wchodzi w to Nowa Wieś Wielka i wchodzi Solec Kujawski i powiat ziemski bydgoski. Więc to jest nasza grupa sygnatariuszy, która podjęła odpowiednie uchwały rad, zabezpieczyła środki, które będą nam niezbędnie potrzebne, a nie będą kwalifikowanymi z punktu widzenia tych 200 milionów. W tej chwili jest wybrana jest firma wykonawcza, Mirbud chyba, dobrze pamiętam. Tak, już to po przetargu, wszystko firma już przejęła. W tej chwili nasz zespół, tak zwany zespół techniczny plus projektant PFU, bo to on pomierzył, pobadał wszystko i chce stać na straży, żeby zabezpieczyć te interesy nasze w projekcie. Spotykamy się przynajmniej raz na 2-3 tygodnie i rozmawiamy z Mirbudem, szukamy różnego rodzaju rozwiązań. Droga ma taki cel, aby być drogą główną, powiatową, o szerokościach wymaganych również dla służb wojskowych, o ścieżce rowerowej na całym odcinku, a więc to już chociaż sukces, 30 przeszło kilometrów ścieżki, o uzbrojeniu w najnowocześniejsze technologie, mówię o sieci LAN, ale także o kanalizacji, o odwodnieniach, to wszystko, co jest potrzebne. I zacznie się od Ronda Solidarności w Inowrocławiu, przez ulicę Orłowską, następnie Kłopot, dalej Rojewo, potem zawraca, ona skręca do S10 w stronę Nowej Wsi Wielkiej, to jest Leszyce, tak? Dobrze mówię, w Leszyce? Tak, i następnie już droga ta S10 prowadzi dalej, potem jest, jakby idziemy po tym śladzie i wchodzimy w połączenie Solca z przeładunkiem, z tym takim przeładunkowym w Bydgoszczy.
1: Kiedy jest możliwe?
0: Do 2028 musimy skończyć. W tym roku kończymy projekt i nic nie wskazuje, że nie wykonamy. Od stycznia rusza budowa. Oni już do tej pory gromadzą materiały, to wszystko jest na bieżąco właśnie protokolarnie spisywane. Jest tam nasz przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych z naszymi drogomistrzami. Ten projektant, który w ramach swoich działań który zrobił PFU-a, więc wszystkie uzgodnienia miał gotowe. A następnie jest też nasz przedstawiciel, który prowadzi zamówienia publiczne z punktu widzenia planowania i projektowania naszych inwestycji, naczelnik wydziału, pani Anna Kuchta. Ja jestem przekonana, że to przewróci budżetowo, pokaże, jakbyśmy mieli nie wiem jak duże pieniądze, ale on poprawi stan finansów i nakładów. Ja mówiłam o tym, ale my w tym roku ogłosiliśmy, z uwagi na to, że zeszły rok skończyliśmy finansowo na tyle dobrze, że współczynniki wszystkie nasze się ładnie ułożyły, bo spłacaliśmy wcześniej kredyty z poprzednich lat. Za 15 milionów wzięliśmy kredytu, 3 dołożyliśmy jeszcze inne i za 18 milionów wykonamy napraw i remontów dróg. Mamy też drogę finansowaną przez pana marszałka do Janikowa, ale tylko połowa, bo za dużo pieniędzy potrzeba, a nie mamy takich. Pan marszałek dał za mało, a my za mało wyceniliśmy na tamten stan rzeczy, bo to ceny rosną niestety. Rynek to napędza. Także ta droga, będziemy robić ścieżkę rowerową od ulicy Pileckiego do granicy miasta, tam gdzie będzie wchodziła gmina Inowrocław i połączymy się w Latkowie z następną ścieżką, która już powstała dalej. Także myślę, że trochę ruszy się, 23 km dróg chcemy zrobić teraz i mamy na ten cel 18 milionów, a z oszczędności myślę, że zrobimy także kilka takich, może mniejszych dróg, które nadal jeszcze się pojawiają jako postulaty. Trochę tak przykro nam, że właśnie osoby,

0: które z nami pracują na co dzień w Radzie, oczywiście są, uznają się za opozycjonistów, nakręcają też działaczy społecznych takich jak sołtysi, którzy sądzą, że my nie chcemy im czegoś zrobić i potem za chwilę będziemy mieli protesty, ale my mamy je w planie, oni o tym wiedzą. Więc proszę Państwa, reszta to polityka, reszta to jest bicie piany po to, żeby zdeprecjonować w oczach społeczeństwa ciężką pracę całego zespołu, bo ja nie jestem temu, nie zasługuję na to, żeby mówić, że ja tutaj wszystko zrobiłam. Zarząd też, ale jesteśmy liderem, który potrafi swoich ludzi dobierać, zachęcać i że tak powiem, trzymać harmonogramy według terminarza po to, żeby to, ten powiat był lepszy, żeby ten powiat był dla ludzi przyjazny, a ta droga do Solca da bardzo szerokie horyzonty możliwości rozwojowych dla gminy Rojewo, a dla nas poprawi nasz transport i komunikację.
1: Tak. Ja może jeszcze dopowiem pani starosto, bo często słyszę w rozmowach odnośnie pani pytania, że jest to oponenci twierdzą, że jest to droga donikąd. No to ja może zadam pytanie.
0: Czy gmina
1: Rojewo, czyli północna część powiatu, to jest donikąd? To zostawiam bez po prostu komentarza, bo dla nas każdy mieszkaniec powiatu jest podmiotem i jest najważniejszy. Nie ma dzielenia, że jest jakiś mieszkaniec, który mieszka w cudzysłowie powiem donikąd. Dla nas każdy mieszkaniec jest ważny i jest po prostu podmiotem.
0: Jest przeciw nas, żeby tak nas
2: traktować.
0: Pan senator Brejza swego czasu przyjechał z informacją, że Via Pomerania będzie do Konina przez Inowrocław. Niestety nie było tak, podobno z ministrem uzgodnił i do dzisiaj nie mamy odpowiedzi. Z tego co wynika, nie będzie Via Pomerania, przynajmniej póki co. A wczoraj gościliśmy pana wojewodę kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla, który odpytał mnie też za tę drogę i powiedział, że jego zdaniem bardzo jest potrzebna ta droga. Jeżeli za Milianowem na jakiś czas jest, bo tam są sprawy prawne, muszą to pouregulowywać, ale mówi, Bydgoszcz czeka na tą drogę. To jest niezbędna droga, która połączy jakby ten intermodalny zakładany już w programach Unii Europejskiej miejsce przeładunkowe dla wszystkich środków transportu od pociągów po chyba lądowiska jakieś nawet mają być po samochody ciężarowe i to jest to co będzie korzyścią dla nas wszystkich dla rozwoju gospodarczego. A gleby, bo jeszcze ktoś nam zarzuca, że nie robimy stref gospodarczych. Proszę Państwa, powiat inowrocławski nie ma własnego gruntu, oprócz tego, na którym stoi ten budynek i parę jeszcze innych, które zostały swego czasu spowiatyzowane. Natomiast tylko i wyłącznie mamy w swych zasobach, czyli nasze jednostki, które są posadowione, chociaż niektóre do dzisiaj walczą jeszcze z byłymi właścicielami. Natomiast pan wojewoda powierzył takie, nie tylko pan wojewoda, ale przepisy zarządzania mieniem, nieruchomościami Skarbu Państwa. I my tutaj robimy wszystko, żeby nawet jeśli będzie taki grunt i się znajdzie i ktoś będzie miał pomysł, to popracujemy z panem wojewodą, żeby znaleźć metodę, aby te grunty na ten cel przeznaczyć. Ostatnio szukaliśmy hektara na posadzenie nowej szkółki, czyli nowego lasu i nikt nie znalazł jednego hektara. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy serdecznie Państwu za przybycie.
0: I dziękujemy.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Podczas konferencji prasowej radni klubów Nasze Kujawy PSL oraz Koalicji Obywatelskiej podsumowali wykonanie budżetu powiatu inowrocławskiego za 2025 rok. Mówili o realizowanych inwestycjach, sytuacji finansowej samorządu oraz planach i wyzwaniach stojących przed powiatem. Szczegóły już za chwilę.
5: Temat generalnie funkcjonowania rady i drugi temat no to oczywiście głosowanie dzisiaj nad absolutorium. Pierwszy temat, kwestia funkcjonowania Rady. Jeżeli Państwo śledzicie obrady, to widzicie, że jest to Rada funkcjonująca w bardzo specyficznych okolicznościach. Między innymi Rada, która wygasiła na poprzedniej sesji 3 mandaty naszym radnym. Oczywiście argumentacja jest bardzo cienka. Podam mój przykład. Jedynym powodem, który był wskazany w piśmie mieszkańca, było to, że nie płacę opłaty śmieciowej w miejscu mojego zamieszkania. Przedstawiłem dokumenty wpłaty za wszystkie ostatnie lata na moje imię, nazwisko i na adres. Jednak to nie przekonało oczywiście Rady, dlatego że ma większość przegłosowała akurat odwołanie mnie z funkcji radnego. Na szczęście ustawodawca przewidział takie sytuacje, czyli sytuacje, kiedy większość po prostu odwołuje opozycję i oczywiście mandat całej naszej trójki jest dalej zachowany, dopóki sprawy nie rozstrzygnie odpowiedni sąd. Oczywiście cała nasza trójka złożyła właściwą dokumentację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odwołanie nastąpiło ewidentnie bez powodu. Dodam tylko jeszcze jeden fakt, że w naszych sprawach odbywały, jeśli chodzi o mnie i o panią Izę, dwa głosowania na komisji. W pierwszym głosowaniu komisja skarg uznała absolutnie naszą argumentację. Widocznie nie spodobało to się władzom. W kolejnym głosowaniu w tej samej sprawie już głosem przewodniczącego uznano, że skarga jest zasadna. To proceduralnie oczywiście to bardzo dziwne i no, świadczące o tym, że chyba jednak gdzieś tam radni, no czy funkcjonariusze tego urzędu nie dorośli do swoich funkcji. W drugiej sprawie, w sprawie budżetu, absolutnie nie podważamy tego, że cyferki w budżecie się zgadzają, tylko to zarządzanie powiatem nie polega na tym, żeby się cyferki zgadzały, tylko polega na inwestowaniu, na rozwoju powiatu, na wykorzystywaniu potencjału powiatu inowocławskiego. Powiat inowocławski jest największym ziemskim powiatem w województwie kujawsko-pomorskim i jednym z największych w kraju. Plasuje się w pierwszej dwudziestce. Tymczasem we wszystkich statystykach albo jesteśmy na końcu, albo jesteśmy w drugiej setce. W tej najważniejszej statystyce, czyli statystyce mówiącej o inwestycjach na mieszkańca, to jest druga setka powiatów polskich. Gdy jesteśmy poprzez wielkość tego powiatu, możliwości, jakie oczywiście dają podatki tutaj gromadzone, uprawnieni do tego, aby być po prostu w czołówce powiatów w Polsce. Im większy powiat, tym większe możliwości inwestycyjne. Nie tutaj. Możemy oceniać, tak jak mówię, cyferki ich wykonania, ale prawda jest taka, że drogi są dziurawe, że inwestycje nie są realizowane, że powiat zdecydowanie nie rozwija się tak, jak powinien. To tyle tytułem wstępu. Poproszę teraz o głos samorządowca z ponad 30-letnim doświadczeniem, pana Andrzeja Brzezińskiego.
6: Proszę Państwa, jednej rzeczy nie rozumiem. 30 kilka lat tworzyłem budżety dość zamożnej gminy i nadwyżka, jak była generowana, to miała jakiś cel w danym roku, to w przyszłym roku już był cel na nią. A uważam, że pieniądze powinny wydawać się na bieżąco, bo nigdy pieniądze na lokatach nie nadgonią inflacji i wzrostu cen robót, które są do wykonania. Wracając do dróg, to za te kilkanaście milionów można było naprawdę kilkanaście kilometrów bardzo porządnie naprawić. Dziękuję.
5: Pani Iza Wierzbińska, najmłodsza.
7: Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wygaszenie naszych mandatów radnych, to my oczywiście złożyliśmy skargi i tutaj w całości podpisuję się po tym, co powiedział pan radny Banaszek. Jeszcze mogę tylko dodać, że w mojej sprawie ja nawet nie miałam możliwości wglądu w akta mojej sprawy przed głosowaniem, żeby jakkolwiek się do nich odnieść. Także sami Państwo widzicie, dla mnie te metody są, jakby to określić delikatnie, wschodnie. Procedowania tych spraw. Oczywiście sprawy będą procedowane w sądzie wojewódzkim, administracyjnym sądzie. Dopóki wyroki nie będą prawomocne, my oczywiście pracujemy tutaj na rzecz Rady Powiatu Inowrocławskiego. Jeżeli chodzi o sam budżet, Szanowni Państwo, my tutaj pewnie będziemy dzisiaj wysłuchiwali, jak to wspaniale zarząd zarządza naszym budżetem powiatu, ponieważ mamy nadwyżkę. No, skoro mamy nadwyżkę w tak dużym powiecie, z tak ogromnymi potrzebami, to albo ten budżet został źle zaplanowany, albo jakieś inwestycje nie zostały prawidłowo wykonane. U nas w budżecie przeznacza się 3,5 miliona złotych na inwestycje. Przy tym 680 tysięcy złotych na promocję. Czyli w tym samym czasie, jeżeli zarządzamy budżetem i zarząd wydaje 5 zł na realizację jakichś inwestycji, to wydaje w tym czasie złotówkę na promocję. No to w takiej kolejności to my niedługo nie będziemy mieli tak naprawdę czego promować, bo no chyba, że tutaj pojedyncze osoby z zarządu powiatu, bo w takiej sytuacji po prostu panuje u nas marazm i stagnacja. My też zajmujemy się tutaj sprawami warszawskich szpitali. Prawda jest taka, że my mamy ogromny problem tutaj u nas za płotem. Nasz szpital, dzisiaj będziemy głosować sprawozdanie finansowe za rok 2025, nasz szpital, to jego strata netto to 52 miliony złotych prawie. Więc to są ogromne koszta. Aktualnie stoimy przed sytuacją, gdzie odchodzą lekarze, pielęgniarki, pracownicy szpitala, ponieważ nie mają zapłaconych pensji. Jeżeli chodzi o dług na same pensje, to 17,5 miliona złotych. I to jest sytuacja tragiczna, ponieważ prawie przeszło 350 osób nie ma zapłaconych pensji. Więc to naprawdę, naprawdę są trudne tematy i nie możemy być optymistycznie nastawieni do tego absolutorium, bo fakty mówią same za siebie. Kolejna kwestia to też kwestia tworzenia jakichś nowych wydziałów. Teraz wiemy o tym, że został utworzony Wydział Edukacji. Stoimy w miejscu, gdzie tak naprawdę mówimy o niżu demograficznym. Młodzieży jest coraz mniej. W kuluarach mówi się wręcz o gdzieś tam zaprzestaniu funkcjonowania niektórych placówek w przyszłości. A my otwieramy nowy Wydział Edukacji. W jakim celu? To za tym idą kolejne koszta. Zapewne kolejne etaty. Na pewno będę o tym w dniu dzisiejszym pytać.
8: Dziękuję. A jeszcze mogłaby Pani wspomnieć o drodze do Solca Kujawskiego, bo też o to pytałam Panią starostę właśnie. Że...
7: Mamy specjalistę od drogi do Solca Kujawskiego, jasne. Kolejna osoba tutaj o nas powie, więc serdecznie zapraszam. Chyba, że jeszcze jakieś pytania.
9: Dziękuję za ogromne doświadczenie samorządowe.
8: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Poproszę jeszcze o przedstawienie.
10: Wiesław Kończal, radny Koalicji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, istotą polityki jest zdobycie władzy, ale po to, żeby realizować określone cele. To jest podstawowa kwestia. Oczywiście mówię o celach publicznych. Ja na jednej z sesji zadałem pytanie pani staroście, aby wskazała jedną kluczową inwestycję, którą uważa za najważniejszą w tej kadencji. No i właśnie została po głębokim namyśle wymieniona droga od Inowrocławia w kierunku Solca, że tak się wyrażę. Ona jest dzisiaj na etapie projektowym, ponieważ tam wybrano taką formułę zaprojektuj i wybuduj. Dzisiaj wyczytałem i mam ze sobą fragment raportu o stanie powiatu inowrocławskiego i proszę zwrócić uwagę, jakich argumentów użyto dla uzasadnienia realizacji tejże inwestycji. Inwestycja poprawi warunki obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych parku przemysłowego w Solcu Kujawskim, na obszarze którego działa inkubator przedsiębiorczości oraz parku przemysłowo-technologicznego w Bydgoszczy. Rozbudowa drogi zapewni łatwiejszy dojazd podmiotom gospodarczym z terenu objętego inwestycją do parku przemysłowego w Solcu Kujawskim. Przyczyni się do intensyfikacji rozwoju gospodarczego obszaru położonego wzdłuż ciągu drogi. Zapewni dostęp do parku technologicznego w Bydgoszczy. Inwestycja ułatwi bezpośredni dostęp do planowanego portu przeładunkowego w Emilianowie oraz przyszłego parku przemysłowego. Ale jaki jest planowany przebieg tej inwestycji, bo to jest istota sprawy. Przebieg inwestycji to Inowrocław, Rojewo, Jezuicka Struga, Stara Wieś, Leszyce i Nowa Wieś Wielka. To leży po stronie realizacji powiatu inowrocławskiego oraz odcinek węzeł Solec Kujawski i tutaj za realizację będzie odpowiadał powiat bydgoski. To, co dzisiaj należy zarzucić zarządowi powiatu inowrocławskiego, to to, że no jest mało informacji przede wszystkim o stopniu realizacji tej inwestycji, o zakresie realizacji. Mieszkańcy, którzy są żywotnie zainteresowani przebudową tej drogi, a tutaj mówię o mieszkańcach Inowrocławia, Kłopotu, Rojewa, no nie wiedzą, czy będą dodatkowe chodniki, czy będą dodatkowe ścieżki rowerowe, jakie będzie miała parametry ta droga i tak dalej, i tak dalej. Organy administracji publicznej zobowiązane są do transparentności w swoim funkcjonowaniu. Tutaj ta transparentność według mnie, według nas, no jest na trochę słabym poziomie. Dziękuję bardzo.
9: Pan radny, wiceprzewodniczący klubu, Andrzej.
11: Dzień dobry Państwu. Ja jako radny reprezentuję Kruszwicę. Gmina Kruszwica jest największą gminą naszego powiatu. I tak w zasadzie gmina Kruszwica od 2 lat nie realizuje żadnych poważniejszych inwestycji powiatowych. Przypomnę tylko, że Kruszwica to jest przemysł rolno-spożywczy, to jest cukrownia, która dostarcza cukier, czyli potrzebuje około 12 tysięcy ton na dobę buraków, żeby ten cukier wyprodukować. I to wszystko przejeżdża naszymi drogami, które nie są modernizowane, nie są naprawiane, nie ma żadnych inwestycji drogowych między innymi. To powoduje, że nawet mniejsze drogi o mniejszym znaczeniu w tym roku jeszcze nie przeszły tych remontów cząstkowych, co stanowi poważne utrudnienie dla mieszkańców. Ale również będę przeciwny absolutorium z 2 następnych względów. Otóż, jak Państwo zapewne wiecie, koalicja rządząca w powiecie to jest koalicja 2 przeciwstawnych ugrupowań politycznych zwartych na siłę pod określone potrzeby. I w tej koalicji trzeszczy i pęka. To widać po prowadzeniu sesji przez przewodniczącego Marka Knopa. Popatrzmy, nie ma tu żadnej systematyczności. Raz sesja jest w czwartek, raz w piątek, raz w poniedziałek, raz o 9, raz o 11. Oczywiście my do tego wszystkiego się dostosowujemy, bo to nie jest dla nas ogromne utrudnienie, ale w samorządzie potrzeba systematyczności. Na ostatniej sesji mieliśmy takie zdarzenie, że przewodniczący Marek Knop chciał siłą prawie, że usunąć tu mojego przedmówcę, kolegę radnego Brzezińskiego, za to, że mówił prawdę o przebiegu i o programie sesji. Jest to niedopuszczalne. Ja jestem radnym od ponad 22 lat i w różnych sesjach, w różnych komisjach zasiadali ludzie o różnych temperamentach. Nigdy radni nie byli traktowani w ten sposób. I sprawa ostatnia, która mnie osobiście najbardziej boli, ponieważ panią starostę Wiesławę Pawłowską znam od wielu lat, a na ostatniej sesji dowiedziałem się, że to ona właśnie skierowała do powiatowego komendanta policji w Inowrocławiu pismo oraz do komendanta policji miejskiej w Toruniu oraz do komendanta straży miejskiej w Toruniu pismo z prośbą o tak naprawdę o inwigilację, o śledzenie radnego Adama Banaszaka z zapytaniem, gdzie on pomieszkuje, Adama Banaszaka, jego rodzinę, gdzie on pomieszkuje, co robi. Proszę Państwa, myślałem, że czasy SB skończyły się z upadkiem komuny, a jednak w jej głowach pani starosty jakiś element pozostał instynktu, który doprowadził do tego, że ona to pismo skierowała, podpisała. W jakim czasie żyjemy? Gdzie jest demokracja? Gdzie jest wolność? Gdzie jest poprawa polityczna samorządowca? Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję i ostatni pan Bartosz Daniak.
12: Szanowni Państwo, finanse powiatowe to również bardzo niepokojąca tendencja. Coraz więcej środków to wydatki bieżące, coraz mniej inwestycyjne. Więc nasz budżet automatycznie coraz bardziej jest budżetem utrzymującym administrację, coraz mniej budżetem rozwojowym. Pół biedy, gdyby te środki bieżące były wydawane racjonalnie i celowo. Mamy jednak co do tego poważne wątpliwości. Otóż wspomniane wcześniej przez koleżankę radną Wierzbińską prawie 700 tysięcy złotych na promocję.
3: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
1: Powinniśmy te myśli ewaluować, krótko mówiąc. Samo to, że coś myślimy, to nie znaczy, że to ma jakąś wartość. Czasami lepiej nie myśleć w ogóle. Przerwać, tak? To jest bardzo ciekawe. Więc właśnie czasami jak się pojawiały takie myśli, że właśnie, że a może nie dojdę, może trzeba przerwać, no to na przykład włączałem sobie liczenie do 1000, tak, albo skupiałem się na oddechu i czekałem aż przejdzie po prostu. Więc jakby jest wiele technik do tego, no jakby te wyprawy mi pokazały, że taki sam świat, powiedzmy, jaki jest na zewnątrz, który możemy obserwować, taki sam, możemy jakoś nim zarządzać, tak, unikać jakichś rzeczy, z jakimiś rzeczami się konfrontować, wychodzić naprzeciw czemuś. Tak samo jest jakby świat wewnątrz i w tym świecie też możemy manewrować po prostu. Mamy, to nie jest tak, że to się samo dzieje. No wiele, nad wieloma rzeczami możemy mieć pewną kontrolę, albo przynajmniej jeżeli mamy kontroli, to przynajmniej no możemy je właśnie przeczekać, możemy o nich zapomnieć, możemy różne rzeczy robić. Także to nie jest taka motywacja do końca, że o, muszę dojść i tak dalej, bo to jest często za słabe. Jakby różne są narzędzia, żeby radzić sobie właśnie ze strachem.
2: Panie Marku, wróćmy.
1: Ale to oczywiście to wszystko, o czym mówię, tak naprawdę też odnosi do normalnego życia, bo w normalnym to jakby dla mnie te właśnie doświadczenie z wypraw to było takie doświadczenie, to było takie laboratorium, w którym ten niedźwiedź jakby w normalnym życiu jest kimś innym, prawda? Może mieć postać, nie wiem, szefa w firmie, czy kogoś tam, czegoś polityka, czy kogoś innego, ale czegoś złego człowieka na przykład. Ale właśnie jakby to wszystko dzieje się w normalnym życiu, tak? Że pojawia się strach, że nie wiemy, czy coś osiągniemy zamierzony cel. Te bieguny oczywiście są inne. Inne są zagrożenia i może nie ma takiej zagrożenia życia, ale struktura sytuacji jest bardzo podobna.
2: Panie Marku, wróćmy na chwilę do tych sztucznej inteligencji, do mediów społecznościowych. W dzisiejszych czasach każdy z nas tak naprawdę może być podróżnikiem. Czy według Pana przez to, że możemy sobie teraz wygenerować dowolny szczyt na świecie, same podróże straciły trochę przez to swoją magię, że ludzie w cudzysłowie się, można powiedzieć, rozleniwili i wolą sobie wygenerować w pewnych przypadkach, bo oczywiście są tacy, którzy pojadą, polecą, ale w pewnych przypadkach niektórzy sobie wolą wygenerować dany obraz, dany szczyt, daną na przykład, możemy powiedzieć, rzekę.
1: Ale myślę, że tutaj to sztuczna inteligencja niewiele zmieniła, no bo kiedyś też można było zobaczyć zdjęcia, prawda, były albumy i tak dalej, także może trudniej było trochę dojść do tego nie w jednej chwili, ale myślę, że chyba tutaj to jakby niewiele się zmieniło. Sztuczna inteligencja generuje różne rzeczy, ale to są ciągle jakby rzeczy, które nie są oryginałem i tak było w historii ludzkości, odkąd, nie wiem, wynaleziono fotografię i druk, prawda, że te rzeczy można było jakoś przedstawić. Natomiast rzeczywiście każdy może być podróżnikiem i każdy może gdzieś pojechać i każdy może wygenerować sobie film, na przykład siebie, zdjęcie siebie na biegunie. Kiedyś też można było to zrobić, nie wiem, nakładając dwa zdjęcia po prostu i też były takie sztuczki, ale czy to zastąpi prawdziwe podróże? Myślę, że nie. No myślę, że jakby tutaj akurat sztuczna inteligencja niewiele zmienia, bardziej może Netflix, czy inne platformy streamingowe, YouTube, gdzie jest wiele filmów po prostu, gdzie można zobaczyć film z każdej możliwej sytuacji i wyobrazić sobie, że my tam jesteśmy, no ale tylko jest wyobrażenie, prawda? To tak jakby można zobaczyć 100 zdjęć kobiet na przykład i wyobrazić sobie, że to jest moja kobieta, no ale jakby to jest tylko zdjęcie. Czy 100 zdjęć mężczyzn, powiedzmy, tak? I wyobrazić sobie, że to jest mój mężczyzna, w sensie gdybym był kobietą. No ale to jest tylko zdjęcie cały czas. Nawet jeżeli ożywimy to zdjęcie przy pomocy Groka czy ChatGPT, to będzie ciągle. Ale umysł rzeczywiście, tak jak sobie myślę, to mózg działa w ten sposób, że jeżeli coś sobie wyobrażamy, jeżeli mocno sobie coś wyobrażamy i przeżywamy to, to prawie on nie rozróżnia często między właśnie tym, co jest w naszym umyśle. No ale ciągle jakby myślę, że jakby cała różnica tkwi w drodze tak naprawdę, bo tutaj Pan mówi o celu, tak, że możemy z siebie wygenerować, zobaczyć cel, ale przejść tą drogę, myślę, że cała różnica polega na drodze i na tym, że droga zmienia, nie samo osiągnięcie celu. I tego jakby no nie załatwiłem przy pomocy sztucznej inteligencji, bo chociaż możemy jakieś efekty na pewno przy pomocy sztucznej inteligencji osiągnąć. Także na pewno sztuczna inteligencja wiele zmienia. W sensie podróży, to nie wiem, może służyć do planowania podróży, może służyć do tego, żeby wymyślać sobie podróże, które chcemy zrobić, tak, wymyślać trasy, budżety, jak pozyskać sponsorów, pieniądze, czy ile to kosztuje, jakby nawet dla siebie napisz tam, mam 3000 zł, 5000 zł, napisz mi wyprawę dla Marka Kamińskiego w lipcu, w czerwcu 2026, żebym zaliczył jak najwięcej krajów na przykład w ciągu 14 dni. Tak, także tutaj na pewno sztuczna inteligencja może, no, zmienia pewnie pole gry wszędzie, ale nie zastąpi pewnie realnego życia.
2: Wspominał Pan o tym, że podczas każdej z wypraw miał Pan ten moment,
1: że... Może bardziej gry na przykład komputerowe mogą zastąpić podróże.
2: Oto tak, wiele... Rider, coś takiego na pewno.
1: Jest wiele gier, które rzeczywiście, no one już... tak, jeżeli będą jeszcze teraz zasilane sztuczną inteligencją, to...
2: Nowe silniki będą. To już jest... Idziemy w złym kierunku. Idziemy w złym kierunku w tym. Może, czasami może już się, że tak powiem, możemy się zatracić w tym i nie rozróżnić. Bardzo często jest tak, że ludzie nie potrafią już rozróżnić, co jest prawdą, a co jest fałszem tych wygenerowanych. Wspominał Pan, Panie Marku, wrócimy do tych wypraw, że podczas każdej z nich miał Pan taki moment, że mógł Pan pobyć sam ze swoimi myślami, pomyśleć, zastanowić się nad rzeczami, które Pana trapiły, bądź też miał Pan właśnie w tym momencie, kiedy Pan się z nimi zmierzał, bo byłem na wyprawie. Czy według Pana współcześni ludzie, współczesna młodzież trochę utraciła tą umiejętność bycia sam ze sobą przez te wszystkie bodźce z zewnątrz, przez media społecznościowe, przez ciągły zgiełk, przez ciągłe nowości, przez wszystko, co nas napędza? Jak to wygląda z Pana perspektywy? Czy kiedyś było łatwiej? Czy ten moment bycia sam ze sobą jest ważny i kluczowy, Pana zdaniem?
1: Znaczy, ja oczywiście na wyprawach nie myślałem tylko o rzeczach, które mnie trapiły. Myślałem o wszystkim. Mogłem myśleć o wszechświecie, o sensie życia, o Bogu, o wszystkim. Także raczej nie myślałem o rzeczach, które mnie trapiły. To bardzo rzadko. Bardziej mój umysł wędrował w każdym możliwym wymiarze. Czy teraz jakby młodzież zatraciła tą umiejętność? Myślę, że jakby czasy się zawsze zmieniają i każda młodzież jest inna i każda młodzież po prostu... Każde pokolenie, nazwijmy to, może młodzież, każde pokolenie co 10 lat, co 15, co 20, jakby żyje w innym świecie i ma inne problemy, że tak powiem. Ja pamiętam, że jakby w moim świecie było tak, że dziadkowie, rodzice mówili, nie oglądaj filmów, po co czytać tyle książek, no różne rzeczy były dla nich problemem, prawda, albo że za dużo trenuje, albo po co jakieś karate, albo coś tam, więc... jakby współczesna młodzież ma swoje problemy, swoje życie i musi znaleźć swoją drogę. Co jakby dla nich będzie najlepsze z ich punktu widzenia, to jest trochę ich sprawa tak naprawdę, ich świat. Trudno jest przenosić schematy z jednego świata do drugiego. Myślę, że każdy musi sam spróbować właśnie, co daje mu życie jakby w takim świecie gier na przykład tylko i... Jak patrzę na mojego syna, bo akurat mam dzieci właśnie, no to mój syn, kiedy do mniej więcej wieku 16 lat chyba, był mega wkręcony w gry komputerowe i w zasadzie musiałem po prostu wręcz, nie wiem, włączać prąd prawie w domu, czy w jego pokoju o 22, żeby mechanicznie po prostu odciąć jakby, tak, żeby mógł chodzić do szkoły, bo inaczej potrafił grać do drugiej godziny w nocy. Także wymyśliłem sobie coś takiego, że jest shutdown po prostu. Nie ma prądu od 22. Ale to był tylko oczywiście taki moment, kiedy utrudniało mu to funkcjonowanie. Ale w momencie jakby przestał grać i myślę, że duża sługa była jego dziewczyny w tym i zajął się teraz w ogóle, jakby kompletnie prawie nie jest wirtualny, tworzy muzykę, tworzy rap akurat, jest raperem, był ze mną na biegunie, więc ja bym nie generalizował po prostu. Myślę, że pewne rzeczy są oczywiście uniwersalne dla ludzi, ludzie muszą jeść, prawda, muszą pić wodę. Na pewno też jest coś takiego właśnie jak higiena psychiczna, jak odporność psychiczna i tak jak widać, to nie wiem, już trochę radykalizując ten temat, no to jakby wzrasta, na pewno widać, że wzrasta liczba samobójstw na przykład wśród młodych ludzi, tak, że ta odporność jakby maleje i jakby z czego to wynika? Z tego, że żyjemy w świecie, który się bardzo szybko zmienia, tak, i nie potrafimy za nim nadążyć, do niego się przystosować. I do tego potrzebna jest właśnie odporność psychiczna. Na odporność psychiczna polega no jakby ma wiele wymiarów i wiele kompetencji. Na pewno taka umiejętność resetu, połączenia z sobą jest tej odporności bardzo ważna i też cisza jest też w tym wszystkim. Cisza jest potrzebna do połączenia z samym sobą, jakość snu jest ważna, gdzie jest cisza i tak dalej. Także na pewno jest to potrzebne młodym ludziom, na ile jakby na ile sami do tego są w stanie dojść, że tego potrzebują, a na ile jakby zmusi do tego życie, to już jest jakby ich droga.
2: Co pan powiedział młodym ludziom, którzy chcą spełniać swoje marzenia, ale boją się właśnie zrobić ten pierwszy krok?
1: Co bym powiedział młodym ludziom, którzy boją się spełniać marzenia?
2: Coś ich hamuje, może też psychicznie.
1: No jest wiele jakby tak naprawdę składników, bo też w takiej sytuacji, bo generalnie żyjemy w czasach właśnie, kiedy tak samo wychowanie fizyczne potrzebne byłoby wychowanie psychiczne, którego nie ma, tak? Jeżeli dzieci no, często słyszą, że są do niczego, tak? Bo dorośli nie mają do nich czasu, że nic z nich nie będzie, że część przynajmniej dzieci na pewno to słyszy, to trudno im potem powiedzieć, spełniaj swoje marzenia, możesz zrobić wszystko, tylko od ciebie wszystko zależy. Także też żyjemy w takim dualnym świecie, w którym jakby z jednej strony jest jakaś teoria, z drugiej strony praktyka nie zawsze o tym nadąża, czy życie. Ale co tak konkretnie, co bym powiedział? Myślę, że powiedziałbym, żeby poznali samego siebie po prostu, tak? Żeby spełniać marzenia. Trzeba trochę siebie poznać, żeby wiedzieć, czego człowiek w życiu chce, żeby to były ich marzenia. No i też poznać siebie po to, żeby mieć zaufanie do siebie, żeby mieć taką sprawczość, tak, że jakby niezależnie od tego, jakby co się dzieje na świecie, to ode mnie zależy, co ja z tym zrobię. I niezależnie od tego, jakie mam marzenia i co mi mówi świat, że nie dam rady i tak dalej, to ja mogę zbudować sobie plan i krok po kroku go realizować. Więc jakby jest wiele rzeczy, które składają się na to, żeby zrealizować swoje marzenie i nie można jakby uprościć tego do jakiejś jednej formułki, dasz radę, możesz, wiesz swoje marzenia, bo to są jakby takie gładkie słowa, które nic nie znaczą, ale w sumie właśnie myślę, że taką sytuacją właśnie, kiedy miałem się z takim młodym człowiekiem i dokładnie, który nie wierzył w siebie i chciał zrealizować swoje marzenie, to była wyprawa z Jankiem Melą. No i wtedy wynalazłem taką metodę biegłą, właśnie sztukę osiągania celu, która się składa z 5 kroków. I w sumie to może będzie to trochę skomplikowane, ale takie prawdziwe. No, żeby zrealizować marzenie, tak, po pierwsze trzeba je mieć i nie wierzyć. To jest bardzo jedna pierwsza rzecz, tak, żeby mieć je skonkretyzowane, co to jest.
3: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z Markiem Kamińskim. Podróżnik i zdobywca obu biegunów opowiedział nam o emocjach związanych z wyprawami, marzeniach oraz o tym, co daje mu siłę do kolejnych wyzwań. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu i Inowrocław.
1: Trzeba mieć to marzenie. Nie wystarczy taka formułka, że realizuj swoje marzenia. Po drugie, trzeba mieć mapę drogi do tego marzenia, czyli zbudować sobie plan. Po trzecie, trzeba umieć ten plan wdrożyć w życie, mieć motywację, żeby go realizować, radzić sobie z trudnościami i mieć wytrwałość i konsekwencje i odwagę, żeby pokonywać strach po drodze. Po czwarte, nie każde marzenie, nie każdy plan da się spełnić. Na końcu tej drogi może być sukces albo porażka, albo coś pomiędzy nimi. To nie jest tak, że nawet jak będziemy mieli najlepsze marzenie, najlepszy plan, najlepszą realizację, że jest jakby gwarancja, że to osiągniemy. Więc trzeba sobie umieć też poradzić jakby z ewentualnym sukcesem, czyli z tym, jak osiągniemy to. Bo wcale to marzenie nie kończy się w momencie osiągnięcia celu, gdzie jakby to jest tylko jakby etap. Albo też umieć wyciągnąć wnioski z porażki, jeżeli nam się nie uda tego zrobić, po to, żeby zrobić to jeszcze raz, albo zrobić coś innego, lepszego. No i piąty krok tej metody, te kroki inaczej się nazywają, ale o to mi tutaj chodzi, to jest poznanie samego siebie, to co powiedziałem, takie spojrzenie na tą sytuację właśnie z góry, na wszystkie etapy, po to, żeby tą wiedzę jakby, żeby zrozumieć, co się działo ze mną, gdzie popełniłem błędy, gdzie byłem dobry, co mam do poprawienia, po to, żeby odkryć następny biegun i iść dalej, tak w dużym skrócie. A jeżeli miałem powiedzieć jednym zdaniem, no to myślę, że trzeba zrobić pierwszy krok, żeby to może nie zrealizować.
2: Panie Marku, ten strach przewijał się bardzo często w naszej rozmowie. Czy dzisiaj jest coś w tych wyprawach, czego Marek Kamiński naprawdę się jeszcze boi?
1: No jasne, no każda wyprawa jest jakby może być niebezpieczna. To, że 30 lat temu szedłem na biegun inny i drugi, to nie znaczy, że jak teraz pójdę na biegun, to będzie łatwiej. Będzie tak samo albo jeszcze trudniej, bo może wtedy miałem szczęście i pewne rzeczy się nie zdarzy, które teraz się mogą zdarzyć. Więc to są akurat takie wyprawy, w których za każdym razem trzeba mieć pokorę i trzeba się, jakby trzeba zdawać sobie sprawę z tego, co się może zdarzyć i mieć sobie jakąś dozę strachu. Ale strach jest tylko informacją, to jest emocja. Nie należy się bać strachu. Należy się bać może tego, że przestraszymy się strachu i ten strach nas przygniecie po prostu, tak? Cała sztuka polega też na tym, żeby umieć zarządzać strachem, żeby strach nie zarządzał nami. Więc znowu można spojrzeć na siebie trochę z góry, widzieć ten strach, który się pojawia. No i jakby nie każdy strach też jest zły. Strach to jest informacja, którą trzeba umieć dobrze odczytać. Czy go, czy nie go, po prostu no go. Więc czasami warto się bać po prostu i siłą woli nie możemy zrobić wszystkiego. Także trzeba umieć rozmawiać ze strachem i traktować strach jako nauczyciela, jako informację. Ale od nas zależy, co z tą informacją zrobimy. Czy ona jest prawdziwa, trzeba zweryfikować. Często boimy się na zapas po prostu. W 90% ja się boję na zapas i myślę, że większość ludzi w 90%, a niektórzy może w 100 nawet, tak? Że boją się po prostu, że coś nowego jak zrobią, jak... No wiele rzeczy jest, tak, na świecie, których ludzie się boją, tak? Niektórzy boją się nawet wyjść z domu po prostu rano. Więc są różne rodzaje strachów tak naprawdę.
2: Panie Marku, tytułem końca, bo jeszcze będą oczywiście pytania od publiczności.
1: Jasne.
2: Tak filozoficznie zakończymy. Co jest dzisiaj Pana takim własnym biegunem, który nadal chce Pan zdobyć? Metaforycznym biegunem.
1: Nie, no chciałbym, żeby życie moje dalej miało sens, tak? Chciałbym żyć tak, żeby właśnie to życie miało sens. Ale w sumie nie jestem przywiązany jakby do konkretnych jakichś rzeczy. Z jednej strony na przykład chciałbym pisać książki, ale gdzieś ostatnio właśnie przeczytałem taką informację, że święty Tomasz z Akwinu, pisząc sumę teologiczną, doznał objawienia i stwierdził, że już nie napisze żadnej, napisał 62 książki chyba przedtem, że już nie napisze żadnej książki, przestał pisać w ogóle. Więc jakby nie mam takich punktów, że muszę to zrobić, że to jest coś. Bardziej myślę, że chciałbym żyć sensem. Czy to będzie... nie mam też takich celów, że muszę coś w zewnętrznym świecie zrobić. Nie wiem, gdzieś być, coś pokonać. Myślę, że nie wiem, gdybym był cały czas w domu w Gdyni, w Orłowie, pisał książki, to może być mój biegun, ale być może jeszcze, nie wiem, może się wybiorę w kosmos, więc tak naprawdę nie wiem.
2: Wszystko przed Panem.
1: Przede mną teraz ta wyprawa Pole to Pole, to jest ileś wypraw właśnie. Na pewno chciałbym napisać jeszcze trzecią część Polarisa, ale tak sobie właśnie ostatnio miałem takie spotkanie autorskie i ktoś właśnie, ten prowadzący zapytał mnie o ten coś bardzo podobne pytanie. Tak sobie myślę, że tak po prostu intuicyjnie przyszło mi do głowy, że gdybym mógł napisać książkę, dzięki której ludzie mogliby być szczęśliwi, to napisałbym taką książkę, to był mój bieg.
2: Czego Panu życzyć?
1: To jest
2: właśnie tego. Tego Panu
1: życzyć. Książkę.
2: A moim gościem, moim i Państwa gościu był Pan Marek Kamiński. Dziękuję. Przechodzimy do pytań publiczności. Oczywiście później będzie czas na książki, na podpisanie. No i tam jest małe przekąski. Widzicie, ktoś chce zadać pytanie?
13: Ja nie wiem, czy akurat żona mnie teraz najbardziej wspiera właśnie. I też ja nie jestem tak dużo poza domem. Myślę, że... Tak. Myślę, że żona na pewno była dla mnie osobą wspierającą. Dzięki niej tak jak pomyślę właśnie o tym, poznaliśmy się już po tym, jak ja zdobyłem te bieguny, poznaliśmy się w 2007 roku. Także to było po tych dwóch biegunach w jednym roku, ale myślę, że żona bardzo rozszerzyła mi horyzonty, także dzięki niej właśnie robiłem te wyprawy w różnych przestrzeniach, nie tylko bieguny, ale też Santiago de Compostela. I myślę, że przecenię ją za to, że może dała mi szczęście w jakimś sensie, że dzięki niej jestem szczęśliwy, byłem szczęśliwy, że mieliśmy szczęśliwe życie, że pokazała mi takich wiele rzeczy właśnie, można powiedzieć, zawróciła mnie z tej trajektorii właśnie takiego zdobywcy biegunów bardziej na ziemię, więc myślę, że za to chyba ją najbardziej cenię, że pokazała mi, że takie życie tu i teraz jest piękne i też mam dwójkę dzieci, więc... Więcej ją za to, że właśnie za podejście do dzieci, za to, że za to, jak je wychowała. Tak myślę. A teraz, jeżeli o wsparcie, to że wspiera mnie żona, wspiera mnie bardzo dzieci, wspiera mnie zespół, z którym pracuję. Także może to nie jest jedna osoba. To jest wielu ludzi. Może wspiera mnie też Bóg w tym wszystkim. Trudno powiedzieć.
2: Ktoś jeszcze?
13: Chyba Bóg najbardziej może.
14: Jakiego zwierzęta pan bał się najbardziej?
13: Najbardziej bałem się chyba białych niedźwiedzi w sumie, chociaż potem przeszedł mi ten strach jakoś tak, przestałem o nich myśleć, ale też podczas wypraw przez pustynię były też węże, tajpany, najbardziej odbite węże na świecie. Więc też tutaj panu się bałem.
15: Tak, to ja. Chciałabym zapytać, czy śledzi pan kanały na YouTubie podróżników, takich współczesnych podróżników, 30-40-latków, może nawet młodszych, na przykład, podam na przykład Planeta Abstrakcja, blog Kesha, czy na przykład Fazowski przez Świat na Fazie. Czy pan śledzi takie dokonania młodych? Oni nie piszą książek w większości, natomiast dokumentują swoje podróże, często też bardzo egzotyczne, właśnie poprzez swoje vlogi, poprzez swoje filmy. Czy pan śledzi?
13: Jasne. To jest tak, że ja głównie właśnie czytam książki jednak. I w sumie też śledzę oczywiście Instagram. Akurat jeżeli chodzi o to, co śledzę na Instagramie, to bardziej interesuje mnie taki performance, jakby jak ciało może przekraczać różne granice, longevity, high performance, nie wiem, krioterapia chociażby, biohacking, to jakby, bo to czas jest ograniczony człowieka, więc jakby to nie jestem w stanie robić wszystkiego, ale jakby z zespołem razem śledzimy młodych podróżników, tak, mam zespół, właśnie pracuję z Weroniką Cejnową, i ona raz po raz właśnie podsyła mi, znaczy razem oglądamy chociażby Oj Wojtek, nie wiem, czy to jest też, zalicza się do tej generacji, czy już nie.
2: I Jakub Patecki.
13: No to Oj Wojtek właśnie przyjedzie teraz do mnie, do Gdyni i będziemy, on teraz ma taką będzie miał podróż po Polsce i może coś będziemy robić razem w Gdyni w czerwcu. Także w śledzę, coś robiliśmy teraz razem z Patecem, z Mikołajem Sondejem mamy zamiar zrobić jakąś wyprawę. Także akurat nie wszystkich jestem w stanie śledzić. Też śledzę parę, też Zoja też jest, która weszła na Everest, też bardzo młoda podróżniczka. Także ileś tam profilów śledzę, ale śledzę też pewne profile zagraniczne, więc no, jakby nie jestem w stanie, te akurat, o których mówisz, to o nich chyba nie słyszałem. Ale właśnie bardziej patent, wariatec i ten. I ileś tam, też jako z Weroniką razem prowadzimy podcast. I właśnie do tego podcastu też ostatnio zaraz Kinia chyba, to się nazywa Kinia, która ostatnio była właśnie w Patagonii. Ale tak, jak najbardziej śledzę, ale no nie tak jakby bardzo, że patrzę cały czas na to, co robią, ale w jakichś granicach patrzę i inspiruję się tym oczywiście, w jaki sposób oni kręcą rolki, jak łazuje materiał, no i też czasami planujemy jakieś rzeczy razem. Tak jak z Mikołajem właśnie, z Patecem też coś razem planujemy i z właśnie z Ojwojkiem na pewno, teraz już w czerwcu, w pełni czerwca chyba.
15: Więc czekamy na rezultat.
13: No możesz zobaczyć rolki na tym, na Instagramie, trochę się inspirujemy tym właśnie. Teraz jest ileś rolek właśnie z tych wypraw Pole Expedition, także to jest mniej więcej zrobione tak bardzo dynamicznie właśnie na Instagramie. Marek Kamiński Explorer. Tam głównie właśnie to komunikujemy i nawet zaczynamy coraz większe zasięgi budować. Coraz śmieszniejsze są te rolki. Właśnie są rolki ostatnio teraz właśnie z wyprawy Skyen. Dużo jakieś rolki kręciliśmy, dogrywaliśmy, żeby je zmontować. Z Patagonii właśnie teraz ja wróciłem z Panamy. Dwa tygodnie temu wróciłem z wyprawy z Panamy. Starblast i też na bieżąco wrzucam po prostu relacje też na Instagrama. Także nie, jak najbardziej się inspiruję tym i w sumie używamy też trochę technologii, właśnie drony, dużo zdjęć z drona. Nawet teraz mieliśmy z sobą drona podwodnego, z którym robiliśmy zdjęcie, chyba pierwsi w Polsce. Drony podwodne właśnie w Panamie. Także jak najbardziej, jakby... Ja zawsze używałem technologii i zawsze starałem się ją wykorzystywać do wypraw od początku. I zawsze też się starałem inspirować jakby innymi, tak? Może nie naśladować, nie kopiować, ale inspirować, więc jak najbardziej. A jeszcze raz powtórzę, żebym zapamiętał Fazewicz, tak?
15: Fazowski.
13: Świat
15: na fazie. Polecam także Planeta Abstrakcja. Fantastyczne małżeństwo młodych podróżników. Polecam także vlog Kesha. On teraz zbudował sobie auto, którym ma zamiar przejechać aż do Afganistanu. Chyba Challengera jakiegoś tam amerykańskiego przerobił.
13: Jasne.
15: Także tych kont jest naprawdę sporo, tych, których przynajmniej ja śledzę, a to wszystko zaczęło się przez pandemię, bo siedziałam smutna w domu z mężem, palcem po mapie po prostu. Podzieliliśmy, nie można było wyjechać i to tam tak zostało.
13: To gdybym zapomniał, to jakbyś mogłem na Instagramie nawet przespać.
15: Oczywiście.
13: Będę wdzięczny.
15: Ale ja też kręcę rolkę dla Państwa, więc dlatego tak się kręcę, przepraszam.
13: Ja. Super.
3: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn.

0: wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę w melo.
1: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem.

0: portalem KI24info. O reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Powiem dla kolegów, że się przyjeżdżę mi właśnie po tańcu z pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.